0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
1: Cześć, witajcie. Kolejny weekend czerwcowy, przedostatni czerwcowy weekend, ale ostatni weekend przed wakacjami, przed zakończeniem roku szkolnego. My co prawda oczywiście do szkoły już dawno przestaliśmy chodzić, no ale i tak z wakacji cieszymy się jak dzieci. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM, a zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, który przedstawi Wam Ewelina Walczak.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
3: Ewelina Walczak, zapraszam. Wielki przełom na kolei dla mieszkańców regionu. Zaprezentowany projekt zintegrowanej sieci kolejowej zakłada budowę magistrali Małopolsko-Świętokrzyskiej, dzięki której pociągi z Kielc pojadą zawrotną prędkością. Szczegóły zna Adrian Górny.
4: Dla mieszkańców oznacza to duże skrócenie czasu podróży. Do Krakowa pojedziemy w 40 minut, do Łodzi i Katowic w godzinę, a do Warszawy i Rzeszowa w 65 minut. Włączenie Kielc w układ głównych magistral kolejowych Małopolsko-Świętokrzyskiej oraz Staropolskiej to ogromna szansa dla lokalnej gospodarki. Program zakłada nie tylko szybki transport pasażerski, ale też rozwój korytarzy towarowych. Kluczowym elementem planu jest budowa terminala intermodalnego w rejonie Obic blisko linii szerokotorowej. Planowany rozwój kolei to rewolucja nie tylko dla Kielc, ale też dla Skarżyska Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Końskich.
3: W ramach magistrali Staropolskiej pociąg przyspieszy do 160, a nawet 200 km na godzinę. Na odcinku Kielce-Skarżysko Kamienna ze względu na trudną trasę, tory zostaną wytyczone w zupełnie nowym śladzie. Kolej mocno przyspieszy, z kolei na drogach kierowcy powinni drastycznie zwolnić, ponieważ fotoradary w województwie świętokrzyskim pracują na pełnych obrotach. Prawdziwym i bezkonkurencyjnym rekordzistą regionu okazało się urządzenie w Mniowie, które w ubiegłym roku zrobiło aż 6128 zdjęć. Z opublikowanego przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym raportu wynika, że kierowcy w tym miejscu masowo ignorują przepisy, a fotoradar w Mniowie nie zwalnia tempa również w tym roku, prowadząc w zestawieniu z liczbą 1304 zarejestrowanych wykroczeń od 1 stycznia. W całym regionie, gdzie bezpieczeństwa na drogach pilnuje obecnie 17 stacjonarnych urządzeń oraz jeden odcinkowy pomiar prędkości, kierowcy wyjątkowo często zapominają o zdjęciu nogi z gazu. W ścisłej czołówce miejsc, w których kierowcy najczęściej dają się złapać, znalazły się też Kielce. Fotoradar przy ulicy Krakowskiej zarejestrował w zeszłym roku 2766 naruszeń, a od początku tego roku błysnął już 571 razy. Bardzo wysokie pozycje w niechlubnym rankingu zajmują również urządzenia w Stopnicy oraz w Młyniku. Przełom w diagnostyce szpitala powiatowego w Chmielniku. Placówka kupiła swój pierwszy w historii tomograf komputerowy za ponad 2 miliony złotych. To oznacza koniec z uciążliwym i czasochłonnym transportowaniem pacjentów na badania do innych miast. Własny, nowoczesny aparat pozwoli lekarzom na miejscu błyskawicznie badać pacjentów, co radykalnie skróci czas oczekiwania na wyniki. Dostawę i montaż urządzenia zaplanowano na sierpień tego roku. Medyczna inwestycja ułatwi życie pacjentom, z kolei wielkie zmiany czekają miłośników sztuki. Nowy dyrektor Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, Jacek Jabrzyk, przedstawił plany na nadchodzący sezon. Zapowiedział przygotowanie 6 premier po 3 na dużej i małej scenie. Pierwszy spektakl, inspirowany twórczością Stanisława Wyspiańskiego, wyreżyseruje Paweł Miśkiewicz. Dyrektor, który oficjalnie obejmie ster we wrześniu na 3 sezony, nie planuje rewolucji kadrowej i stawia na obecny zespół.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia. To była Ewelina Walczak. Z Eweliną jeszcze w ten weekend na pewno na 93,2 FM się usłyszymy. Natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do wydarzeń, które miały miejsce w minionym tygodniu. Otóż Kielce składały drugą część aplikacji w walce o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Drugi etap już został osiągnięty, ponieważ ta aplikacja 18 została złożona. Co się w niej znalazło w walce o ten prestiżowy tytuł? O tym już teraz na antenie.
5: Naprawdę mamy wszystko dopięte na ostatni guzik i jest to jedna z niewielu rzeczy i niewielu elementów polityki miejskiej, w której udało mi się skutecznie powściągnąć swoje tendencje do koordynowania. Ten zespół, który pracuje przy tej aplikacji, jest niezwykle samodzielny, niezwykle kreatywny, nie wymaga po pierwsze dopingowania do pracy, a po drugie naprawdę są w tym doskonali. Więc o szczegółach tej aplikacji oczywiście oni opowiedzą sami, bo są jej twórczyniami i twórcami, bo to oni byli inicjatorami i oni budują pokazanie tego potencjału, który ma miasto w zakresie polityki młodzieżowej. Składamy jutro, jest to drugi element tej naszej walki. Jesteśmy na shortliście i to jest kolejny etap, w ramach którego będziemy pokazywać, że Kielce są miastem, które ma ogromny potencjał, na który powinna zwrócić uwagę Europa, ale traktujemy też to jako narzędzie do wewnętrznej polityki. Oczywiście sprawy wizerunkowe są dla nas szalenie ważne. One są istotne, żeby budować dobrą narrację o Kielcach, szczególnie nadszarpywaną różnego rodzaju politycznymi konfliktami. Potrzebny nam jest dobra opowieść o Kielcach i Europejska Stolica Młodzieży dokładnie taką dobrą opowieścią może być. Ale ważniejsza, albo równie ważna jest także polityka młodzieżowa jako wewnętrzne narzędzie do budowania miasta. Jej zasadniczym elementem jest to, że młodzi będą kreować także miasto. I nie tylko deklaratywnie, ale będą uczestnikami wielu procesów. Staramy się to zapisać w wielu procedurach, staramy się włączać młodych właściwie w każde procesy konsultacyjne, staramy się być z nimi na bieżąco w kontakcie, ale jednocześnie musimy zbudować takie stałe elementy, które będą naturalnym odruchem wszystkich urzędników, wszystkich dyrektorów wydziałów, wszystkich szefów placówek miejskich. Bo jak bardzo dzisiaj zadbamy o to, że młodzi poczują się częścią naszego miasta, tym bardziej oni będą się czuli z miastem związani, tym bardziej będzie miasto bardziej dostosowane do ich potrzeb i o tym jest aplikacja Europejskiej Stolicy Młodzieży. Ta aplikacja opiera się na czterech zasadniczych filarach. Jeden z nich to jest partycypacja społeczna, czyli naprawdę na poważne traktowanie się w debacie publicznej. Nie znaczy zgadzanie się we wszystkim, nie znaczy uleganie wszystkim oczekiwaniom, w tym przypadku młodych ludzi, czasem różnych innych grup społecznych, ale wypracowywanie kompromisów. Myślenie o tym, co będzie za 5, co będzie za 10 lat. Drugi filar to jest przestrzeń miejska, którą często w dyskusjach publicznych czy politycznych się bagatelizuje. Naprawdę ona ma fundamentalne znaczenie. Jak mówimy, że estetyka i jakość szkoły ma istotne znaczenie na samopoczucie i nawet wyniki w nauce, estetyka przestrzeni miejskiej ma istotne poczucie, co myślimy o swoim mieście i jak się z nim potrafimy odnaleźć. Trzeci filar, nie wiem czy nie kluczowy, to rynek pracy i mieszkalnictwo. W naszej nagrozie wychodzi, że to jest największe zmartwienie młodych ludzi. To, czy oni tutaj po skończeniu szkoły średniej, po skończeniu studiów będą mieli szansę budować swoją karierę zawodową, co nieodłącznie wiąże się z możliwością znalezienia swojego miejsca do życia. Niekoniecznie kupienia mieszkania, ale może wynajęcia ze społecznego zasobu mieszkania, w którym będą się czuli komfortowo. I czwarty element, kultura i rozrywka. I to są akcenty, które także w tej aplikacji są zapisane. To są elementy, które będziemy realizować także zanim zostaniemy Europejską Stolicą w 2029 roku. Te działania mamy rozpisane na nuty. Będziemy czekać, jak oceniają je europejscy eksperci i będziemy także, myślę, że w niewielkim stopniu, ale korygować ze względu na ich ewentualne podpowiedzi i postulaty. Ale o tym, jak ta aplikacja wygląda, jak wyglądało jej budowanie, co dalej i jak szerokie partnerstwo udało nam się zdobyć dla Kielc, opowiedzą członkowie tego zespołu.
1: To w takim razie, zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy, przechodzimy do tego zespołu, a na początek o jego pracy opowie Kamil Stanos, dyrektor Wydziału Dialogu Publicznego.
6: Szanowni Państwo, to ja może rozpocznę tego szerokiego partnerstwa, ponieważ chcielibyśmy z dumą ogłosić, że poparło nas bardzo wiele instytucji i organizacji. Na czele z Kancelarią Premiera Rady Ministrów, z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mieliśmy tutaj wizytę pani Nowackiej, pani minister Nowackiej w szkole Jeromskiego. Również Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalne poparcie nam dało, ale także Narodowy Instytut Wolności na czele z dyrektorem Michałem Braunem. Również takie oficjalne poparcie dała nam pani marszałek Renata Jani, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie, z czego również jesteśmy bardzo zadowoleni, ale także PROM, czyli Polska Rada Organizacji Młodzieżowej, czyli największa organizacja młodzieżowa parasolowa w Polsce, która jest członkiem Europejskiego Forum Młodzieży, które organizuje ten konkurs. Również Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która ma pieczę nad programem Erasmus Plus Polska, a także organizacje, które zrzeszają samorządy, czyli Związek Miast Polskich, czy Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Dlatego tak szerokie poparcie pokazuje nam, że nasza kandydatura nie jest ważna tylko dla nas wewnętrznie, ale także jest częścią wielkiej misji budowania polityki młodzieżowej w całym kraju. z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Natalia Bilska, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach.
7: Europejska Stolica Młodzieży to nie jest projekt urzędu. Jest to projekt tworzony przez młodych. Od momentu przejścia do drugiego etapu ponad 800 młodych osób brało udział w warsztatach, konsultacjach, debatach i spotkaniach dotyczących aplikacji. W najbliższych miesiącach chcemy kontynuować te działania, w tym m.in. Dzień Młodzieży 7 sierpnia, Noc Młodych we wrześniu, start kampanii 2029 Gwiazd na 2029, nabór ambasadorów ESM 2029, spotkania na uczelniach i w szkołach oraz konsultacje społeczne strategii młodzieżowej.
1: Dominika Chmielewska, kierowniczka Urban Lab Kielce.
8: Pewnie zastanawiają się Państwo, co dalej, tak? Mówimy o tym, że już jutro odkładamy aplikację na drugi etap. Następnie do 6 sierpnia czekamy na informację zwrotną. Dowiemy się, co jeszcze jest może do poprawy, nad czym powinniśmy się skupić i co ewentualnie jeszcze możemy zmienić, żeby rzeczywiście było lepiej. A to, co ważne, dostaniemy ten feedback i tę informację zwrotną od młodzieży, ponieważ to młodzież będzie ten drugi etap teraz oceniała. Następnie do 7 października mamy czas na złożenie tej ostatecznej naszej aplikacji, która już następnie zostanie przez nas też obroniona już po zobaczeniu przed jury w Brukseli, gdzie właśnie pojedziemy i będziemy już na żywo bronić i pokazywać, dlaczego Kielce ten tytuł powinny uzyskać. Dowiemy się o wynikach pod koniec listopada podczas gali finałowej w Tromso, czyli w obecnej Europejskiej Stolicy Młodzieży. No i mamy wielką nadzieję, że to się wydarzy. A jeżeli tego tytułu też nie dostaniemy, to dla nas to jest bardzo ważne, bo jest to całe narzędzie partycypacyjne, które tak naprawdę powstało od zera i które zostało wypracowane po to, żebyśmy mogli ten program zrealizować. Czyli tak naprawdę, jeżeli nawet nie otrzymamy tego tytułu, to my i tak ten program realizować będziemy. Czy całościowo, to się okaże, ale na pewno chcemy dalej wsłuchiwać się w potrzeby młodych ludzi i też to jest powiązane z całą diagnozą, którą prowadzimy i z tym, że będziemy niedługo pokazywać strategię młodzieżową, która została wypracowana przez młodych i też chcemy pokazać, że rzeczywiście to nie jest tylko tytuł, ale to są rzeczywiście realne zadania i realne głosy młodych, czyli tych młodych, którzy biorą udział w tych konsultacjach, ale tych, którzy po prostu cały czas są z nami i którzy mówią, tak jak na przykład na dzisiejszych warsztatach czy na innych wydarzeniach, na których się pojawiamy i o tym rozmawiamy, czego chcą i co zrobić, żeby w Kielcach żyło się lepiej.

0: Antycypacyjne, czyli to jest też taki cały proces, tak, który my tutaj przechodzimy od tej diagnozy, która została wykazana, czyli to, czego młodzież mówiła, czego jest najmniej, ale też tego, że czują, że nie mają wpływu i chcemy im dać ten wpływ, czyli chcemy im pokazać, że mają wpływ na to, co się dzieje wokół nich i tak jak na przykład ta aplikacja, to nie jest tak, że my sobie siedliśmy, wymyśliliśmy, czy ta strategia, którą siedliśmy, wymyśliliśmy i schowamy do szuflady, tylko angażujemy ich od samego początku i to też zostaje doceniane przez nich, bo oni to widzą, jak rozmawiamy z młodymi na przestrzeni nawet tych 2 lat, czy tego 1,5 roku, kiedy tutaj to wszystko się zaczęło dziać, to oni wskazują, że rzeczywiście widać, że to się zmieniło i widać, że to idzie w dobrą stronę. No a też dzięki temu zostaliśmy też docenieni na poziomie europejskim, bo ten tytuł też się bierze z tego, że komisja, która oceniała ten pierwszy etap wniosku, zwróciła właśnie uwagę na to, jak działamy partycypacyjnie z młodymi, czyli jak młodzi mają wpływ na to, co się będzie działo w Kielcach.
1: Po złożeniu tej drugiej części aplikacji pozostaje nam czekać na część jesienną i oczywiście na te jesienne wyniki, gdzie zdecyduje się to, czy Kielce zostaną Europejską Stolicą Młodzieży 2029. A kto o tym zdecyduje?
2: Decyduje naprawdę szeroka grupa instytucji europejskich, czyli od Komisji Europejskiej, przez Radę Europy, Parlament Europejski, Komitet Regionu, więc to jest naprawdę około 20-25 instytucji na poziomie europejskim, które współpracują z Forum Młodzieży, Europejskim Forum Młodzieży i to eksperci delegowani przez te instytucje oceniają ostatecznie nasz wniosek.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A my teraz zajmiemy się przynajmniej przez chwilę zajrzeniem do portalu kielcewyborcza.pl. Grzegorz Walczak poczynił całkiem ciekawy artykuł, który był pokłosiem pewnej rozprawy sądowej, która z kolei... A zresztą posłuchajcie sami. Nie będę wam opowiadał, tylko streszczę już za momencik. Zostańcie z nami.
3: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: Na dziś zaglądamy do Urzędu Marszałkowskiego, choć tak naprawdę powiem wam szczerze, że wolałbym tego nie robić, zwłaszcza z takiego powodu. Artykuł, o którym mówić będziemy, znajdziecie również na portalu kielcewyborcza.pl. Jego autorem jest dziennikarz Grzegorz Walczak, a Grzesiu w tym tygodniu pisał m.in. o tym, że dzięki informacji wyborczej 18 czerwca tego roku Sąd Wojewódzki Administracyjny w Kielcach na posiedzeniu niejawnym rozpoznawał skargę wojewody świętokrzyskiego na uchwałę zarządu województwa wprowadzającą regulamin programu. Który nazywa się Co 50 narodziny, realne wsparcie dla rodziny. Sąd stwierdził nieważność. Nakazał też zarządowi województwa zwrot kosztów postępowania sądowego. Pisemne uzasadnienie powinno być gotowe w ciągu kilkunastu dni. Orzeczenie jest nieprawomocne. Można spodziewać się, że zarząd województwa odwoła się od niego. Opozycja jednak już teraz triumfuje. Jak mówi i komentuje sprawę Gerard Pedrycz, radny sejmiku z Koalicji Obywatelskiej. Zwracaliśmy uwagę na to, że jest to program wizerunkowo-propagandowy pani marszałek, dzięki któremu może sobie robić zdjęcia w szpitalu, rozdając rodzicom czeki. Gerard Pedrycz mówi również o tym, że od początku radni opozycji mieli wątpliwości co do regulaminu i zasad przyznawania pieniędzy. Uważa, że przydzielenie 10 tysięcy złotych dla rodziców co 50 narodzonego dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach jest działaniem, które tylko pozornie wpływa na demografię. Pani marszałek powinna mocniej skupić się na tym, by utrzymać tych, którzy już się rodzą i żeby oni nie uciekali z naszego regionu, podnosi radny KO. Jolanta Tyjas, radna sejmiku z PSL, mówi z kolei tak. Wiedzieliśmy, że jest pewna niezgodność prawna, dlatego skierowaliśmy sprawę do wojewody świętokrzyskiego. No i właśnie dlatego radni opozycyjni zawnioskowali do wojewody, aby w ramach kompetencji nadzorczych sprawdził, czy uchwała w ogóle jest zgodna z prawem. Ten skierował sprawę do sądu administracyjnego. Sąd uznał, że podstawy prawne wprowadzające program nie zostały wystarczająco uargumentowane. W swojej uchwale Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołał się na artykuł 41 ustęp 1 ustawy o samorządzie województwa. Ten brzmi ogólnie. Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Jakie są w ogóle cele tego właśnie programu? W regulaminie zostały wymienione takie. Wsparcie finansowe rodzin,

0: zachęceni do zakładania i powiększania rodzin w regionie, wzmacnianie pozytywnego wizerunku województwa świętokrzyskiego, promocja polityki prorodzinnej województwa, podkreślenie znaczenia urodzeń i wsparcia demograficznego w regionie. I choć władze województwa świętokrzyskiego swój program wsparcia dla rodzin nazwały unikalnym w skali kraju impulsem demograficznym, to eksperci nie zostawili na programie suchej nitki. To marnowanie pieniędzy i nic więcej. Tak mówił znany demograf profesor Piotr Szukalski. To poroniony pomysł. Nie rozumiem, czemu ma służyć taka loteria, dotawał profesor. Z kolei Magdalena Piłat-Borcuch, socjolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mówiła, że to zagrywka polityczna, a nie realne wsparcie. Opozycja zarzuca, że program służy autopromocji. Marszałek Renaty Janik. Sceneria jest podobna. Poza czekiem z imieniem pociechy rodzice otrzymują kwiaty i pluszowego misia. Towarzyszą jej zwykle dyrektor szpitala Marcin Martyniak i Grzegorz Świercz, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Czasem grono jest szersze. Zdjęcia trafiają na profile szpitala i Urzędu Marszałkowskiego, a także do lokalnych mediów. Tak było również 2 czerwca. Marszałek znów przekazała tekturowy czek dla rodziców już 700 dziecka urodzonego w szpitalu. A według opozycji losowe przyznawanie świadczenia pieniężnego co 50 narodzonemu dziecku i ograniczenie programu do noworodków urodzonych w wojewódzkim szpitalu zespolonym nosi do tego znamiona nierównego traktowania i dyskryminowania. Marszałek Renata Janik odpowiadała, że program ma charakter jednorazowego wsparcia finansowego w formie darowizny realizowanego w ramach zadań własnych województwa związanych z polityką prorodzinną oraz promocją regionu. Jest pilotażowy, na razie jednoroczny, kosztuje 390 tysięcy złotych. Jeżeli w kolejnych latach pojawią się ku temu warunki finansowe, naszym celem będzie stopniowe skracanie tego dystansu, na przykład co do 40 narodzin, a docelowo w miarę możliwości jeszcze częściej, tak aby z tej formy wsparcia mogło skorzystać jak najwięcej rodzin, stwierdziła marszałek województwa świętokrzyskiego. Niedawno Renata Janik przedstawiła kolejny program demograficzny, Przystanek Rodzina. Polega on na tym, że każda kobieta, która po urodzeniu dziecka wróci do pracy w Urzędzie Marszałkowskim, może pracować każdego dnia krócej o 2 godziny z zachowaniem 100% wynagrodzenia. Dotyczy to mam wychowujących dzieci urodzone od 1 stycznia tego roku aż do ukończenia 7 roku życia. Program nie jest ograniczony innymi przywilejami. Matka karmiąca, której przysługuje skrócony czas pracy o godzinę, skończy pracę 3 godziny wcześniej. Jeżeli zaczyna o 7.30, to o 12.30 może już kończyć swoją pracę. Drugi komponent programu to 8 godzin dla naszych rodzin, czyli dodatkowa w pełni płatna pula czasu wolnego do wykorzystania w roku kalendarzowym przez każdego pracownika. Te dwie inicjatywy spotkały się już z lepszym odbiorem. Dostrzegam 2 plusy. Po pierwsze, program faktycznie może stanowić bodziec do posiadania potomstwa. Po drugie, może przyciągnąć do pracy w administracji samorządu województwa. Tak o tych pomysłach wypowiadał się profesor Szukalski. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy pieniądze, które do tej pory trafiły do rodzin dzieci urodzonych w wojewódzkim szpitalu zespolonym, trzeba będzie zwracać. Oczywiście o szczegółach sprawy będziemy informować na bieżąco. Takie oto informacje właśnie z Urzędu Marszałkowskiego popłynęły w minionym tygodniu. Wysłuchacie magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Za tydzień, dokładnie za tydzień, w ostatni czerwcowy weekend w stolicy Świętokrzyskiego odbywać się będzie doroczne Święto Kielc. I właśnie tym tematem za momencik będziemy się zajmować.
1: O sile każdego wydarzenia, o jego powodzeniu świadczy dobry i zgrany zespół, a jak Państwo widzicie, na to w Kielcach nie możemy narzekać. To jest tylko część osób, które w to wielkie przedsięwzięcie jest zaangażowana, ale już oni stanowią swoją energią i siłą świetny prognostyk na to, że to będzie wydarzenie absolutnie wyjątkowe. To jest święto naszego miasta, chcemy ze sobą pobyć, chcemy się wspólnie cieszyć z tego, jak nam się miasto pięknie rozwija. Chcemy się podzielić ze sobą wzajemnie życzliwością, przyjaźnią, dobrym uśmiechem, ale to jest też moment, kiedy chcemy przywitać bardzo mile turystów, którzy mamy nadzieję już w tym pierwszym weekendzie wakacyjnym także będą podróżować po Polsce i wielu z nich zawita do naszego miasta, a tutaj naprawdę będzie czekać na nich całe mnóstwo atrakcji. Święto będzie trzydniowe, ale jarmark tradycyjny na ulicy Sienkiewicza rozpocznie się już w czwartek, więc przez 4 dni będzie można przebierać w różnego rodzaju produktach, które na naszych stoiskach się pojawią. Samo święto ruszy w piątek, będzie trwało sobotę, będzie trwało w niedzielę. No oczywiście jak święto, to także gwiazdy. W tym roku także zagwarantujemy mocne doznania muzyczne. Sobota będzie mocnym dniem koncertowym, bo te koncerty główne będą na 2 scenach. Na scenie w parku miejscem gwiazdą będzie zespół Dżem. Idziemy w tradycję i trochę sentyment, ale scena na rynku to już będzie Natalia Schroeder. Natomiast niedzielny koncert będzie koncertem, który jego gwiazda została skonsultowana z młodymi ludźmi, którzy podczas dużych konsultacji w Urban Labie i w swoim środowisku wskazali, że z propozycji, które się pojawiły, to będzie Fukaj, który rozgrzeje tutaj emocje w niedzielę na kieleckim rynku. Ale Święto Kielc to nie tylko te stałe punkty, ale to bardzo dużo przestrzeni w mieście. Jak zliczyliśmy, a nie było łatwe, bo atrakcji jest bardzo dużo, będzie 16 lokalizacji w naszym mieście, w których będą przygotowane jakieś wydarzenia, jakieś atrakcje, jakieś preteksty do dobrych spotkań, a także strefy aktywności. Oczywiście będzie cała masa tradycyjnych rzeczy, które Kielczanki i Kielczanie pokochali. Będzie korowód, będzie scena taneczna, będzie strena sportowa, będzie święto róż w ogrodzie botanicznym. W parku miejskim od zeszłego roku mamy strefę, która powstaje we współpracy z Wodociągami Kielce, więc ona jest związana z wodą. Ten koncert Dżemu, który finansuje Wodociągi Kielce, to nie wszystko, ponieważ staw w parku miejskim także zmieni się w przestrzeń, gdzie sporty wodne będą królować. Zapraszamy po raz kolejny na kajaki i na rowerki wodne. Ale mamy także nowości podczas tego Święta Kielc i także nowych partnerów. Będzie strefa specjalnie dedykowana dzieciom, całym rodzinom, ale przede wszystkim dzieciom. To będzie strefa na Placu Literatów, którą będą się opiekować Muzeum Historii Kielc, Energetyczne Centrum Nauki. Natomiast zupełną nowością i takim mocnym akcentem, od którego będziemy zaczynać, będzie piątkowa sztuka po sąsiedzku, którą będziemy angażować i zbierać przechodniów i mieszkańców do wspólnego przeżywania, integrowania się przy naprawdę dobrych, artystycznych doznaniach. Ja sygnalizuję Państwu bardzo ważne i intrygujące punkty tegorocznego Święta Kielc, ale moi współpracownicy zdradzą trochę tajemnic, uchylą rąbka, natomiast na pewno będziemy całość prezentować już podczas wszystkich wydarzeń, więc nie sposób do nas nie dołączyć, bo to będzie coś absolutnie wyjątkowego, coś, co pozwoli nam rozpocząć bardzo dobrze wakacje i pokazać, że jesteśmy wspólnotą, lokalną, kielecką wspólnotą, która potrafi budować swoją tożsamość i mimo czasem gorących, napiętych sporów i dyskusji potrafi się lubić i być dla siebie życzliwa.
0: I zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy o szczegółach opowiedzieli jej współpracownicy, a tę opowieść o tegorocznym Święcie Kielc rozpoczął wiceprezydent Tomasz Porębski.
2: W sobotę tuż po godzinie 14 zaprosimy mieszkańców i wszystkich turystów do wspólnego korowodu, a umówmy się, że w Kielcach naprawdę potrafimy w korowody. Myślę, że obrazki z korowodu przy okazji Świętego Mikołaja obiegły całą Polskę, ale też te korowody, które miały miejsce w poprzednich latach Święta Kielc, także cieszyły się dużym zainteresowaniem i wierzymy, że tak samo będzie w tym roku. Nie zabraknie pięknych, bajkowych postaci. W tym roku będzie królowała Królowa Śniegu. Może trochę nie pasuje do klimatu, ale wierzymy głęboko w to, że atmosfera będzie gorąca i że też pogoda będzie gorąca, więc takie delikatne ochłodzenie się przyda. Korowód dotrze na rynek, tutaj wspólnie zatańczymy, a to też potrafimy robić świetnie. W tym roku nie będzie to ani Belgika, ani Polonez. Zaprosimy do czegoś innego, ale myślę, że będziemy potrafili włączyć wielu mieszkańców do wspólnej zabawy. Potem korowód kieruje się w stronę Placu Artystów i tam będzie królował już taniec tego dnia. I zarówno Szkoła Kieleckiego Teatru Tańca, jak i wszystkie szkoły tańca, które są w Kielcach, będą mogły zaprezentować swoje umiejętności w pięknej scenerii Tam z tyłu mamy oczywiście Pałac Biskupów, wzgórze zamkowe, więc wyglądało to w roku poprzednim cudownie. Jesteśmy przekonani, że tak samo będzie w tym roku. Sobota będzie taneczna, z kolei niedziela będzie bardzo sportowa. Bardzo dziękujemy naszym klubom, stowarzyszeniom sportowym, które się zaangażowały. Jest ich tak dużo, że zaczynamy już o godzinie 12 i do godziny 20 będą pokazy, ale bardzo nam zależy na tym, żeby to była strefa aktywności dla najmłodszych, ale też tych trochę starszych mieszkańców, więc przygotowaliśmy mnóstwo stoisk i tam ten sport będzie królował i wierzymy głęboko w to, że ta strefa będzie także cieszyła się ogromnym powodzeniem. Pani prezydent wspomniała, że będą rowerki wodne i kajaki w sobotę. W niedzielę także w parku miejskim będą kajaki, więc gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z tych możliwości. Mówiłem o tańcu, natomiast taniec będzie też bardzo ważnym elementem piątkowego wydarzenia i to będzie takie niezwykle mocne otwarcie tegorocznego Święta Kielc. Coś, co do tej pory się nie zdarzyło, a myślę, że będzie ogromną niespodzianką i tutaj szczególnie mocno chcielibyśmy zaprosić mieszkańców właśnie, żeby przed godziną 20 pojawili się na placu przed katedrą, na placu Najświętszej Maryi Panny, ale o tym wydarzeniu więcej powie pan dyrektor Grzegorz Pajta, który jest prawdziwym mózgiem operacyjnym tego wydarzenia.
0: Faktycznie o tańcu na Święcie Kielc za momencik będziemy sobie opowiadać, natomiast jeżeli już jesteśmy przy Kieleckim Teatrze Tańca, to ja chciałbym także zwrócić waszą uwagę, że właściwie już jesteśmy po zakończeniu także pierwszego festiwalu sztuki tańca szkolnictwa wyższego. No więcej na ten temat będziemy sobie mówić po weekendzie w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem, a tymczasem ja zapraszam was na ciąg dalszy magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Niech no ja rzucę okiem na przyszły tydzień i prognozę pogody. Jak na razie ten weekend całkiem przyjemnie, właściwie tak letnio, natomiast w przyszłym tygodniu również ładnie, jak na razie synoptycy zapowiadają. A patrzę na to dlatego, że właśnie w przyszły weekend odbywać się będzie Święto Kielc. I mimo tego, że w Kielcach pojawi się Królowa Śniegu, to i tak wszyscy mamy nadzieję, że będzie to tylko nazwa. Jeżeli Królowa Śniegu, to oczywiście Kielecki Teatr Tańca. Jeżeli Kielecki Teatr Tańca, to Grzegorz Pańtak.
3: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
0: Podobno o tańcu się nie mówi, taniec się tańczy, ale my spróbujemy opowiedzieć o tych tanecznych wydarzeniach podczas tegorocznego Święta Kielca. Zrobi to dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca, Grzegorz Pańtak.
4: Sztuka po sąsiedzku to taka akcja integrująca mieszkańców. Spacer symultaniczny, tutaj uliczkami Śródmieścia. Zaprosimy do takiego odwiedzenia naszego miasta i po drodze spotkamy taniec, który właśnie będzie działaniem performatywno-artystycznym. Później przejdziemy dalej i spotkamy działania teatru dramatycznego. Później przejdziemy dalej i znajdziemy działania operowe, które się rzadko odbywają, może tak w przestrzeni miejskiej, to może być ciekawe. A na końcu zaprosimy wszystkich na rynek i tutaj Kielecki Teatr Tańca i również Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej zaproszą państwa na przyjazny, przyjemny koncert muzyki operetkowej. Myślę, że będzie można potańczyć, pośpiewać. Także myślę, że to wydarzenie zintegruje nas i przede wszystkim cieszymy się, że włączyli się w to mieszkańcy. Prywatni przedsiębiorcy udostępnili balkony, na których będzie rozgrywała się ta akcja. Także Kielecki Teatr Tańca i Urząd Miasta myślę, że zaprasza w tym roku na takie szczególne i no, jakieś specjalne wydarzenie. I myślę, że państwo możecie do nas przyjść. Zapraszamy taką tutaj drobną anegdotkę powiem. Jeżeli państwo chcecie, przyjdźcie z takimi małymi lustereczkami na plac Najświętszej Maryi Panny przed katedrą i tam sobie błyśniemy do siebie przyjaznym błyskiem. Także widzimy się 26 o godzinie 19.30 i idziemy razem po Kielcach.
0: To już co nieco wiemy na temat tegorocznego zbliżającego się Święta Kielca. Więcej szczegółów zdradzi nam dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, Jacek Kowalczyk.
5: Dzień dobry, ja powiem o tych najprzyjemniejszych rzeczach, czyli o naszych partnerach. Tak duże przedsięwzięcie, myślę, że największe w historii miasta święto nie odbyłoby się dzięki naszym partnerom. Policzyliśmy ponad 60 partnerów w ramach naszego jarmarku, to jest 100 wystawców, a na scenie i tej sportowej, i tej artystycznej wystąpi ponad 1000 młodych ludzi. To jest rzeczywiście skala największa. Też wymienię dwóch partnerów nowych w naszym przedsięwzięciu. To po pierwsze Teatr Stefana Żeromskiego. Aneta Wirzynkiewicz, znana aktorka teatru ze swoim zespołem, wystąpi w piątek, ale oczywiście w niedzielę zapraszamy także na podsumowanie Dzikiej Róży. no i baza zbożowa. Pomieszaliśmy, Marek Wrona i zespół bazy zbożowej przestawił plany i dzisiaj 20-lecie bazy zbożowej to także Święto Kielc. Piątek, sobota, niedziela, komiksy, dobra zielona herbata, pozytywna energia także muzyczna, artystyczna z bazy zbożowej będzie płynąć. I to, co jest jakby najważniejsze, że to jest pozytywna energia, wspólne działanie, 16 stref pomoże każdemu znaleźć coś miłego i nowość, która kiedyś była, a wraca, także Luna Park na Placu Wolności, więc to będzie też taki strzał w dziesiątkę.
0: To zaglądamy do już wywołanej właśnie przed momentem bazy zbożowej, która w tym roku także dołącza do organizatorów Święta Kielc. Marek Wrona, prezes Federacji Kulturotwórczej Baza Zbożowa, o tym, co dziać się będzie przy ulicy Zbożowej.
6: W czasie Święta Kielc czeka nas w bazie bardzo dużo atrakcji, spektakle, koncerty, wydarzenia sportowe, kulturalne i wszelkie możliwe. Warsztaty ceramiczne, warsztaty fotograficzne, no długo wymieniać. Wszystko znajdziemy na naszych stronach internetowych. Najlepiej znaleźć nas na Facebooku Baza Zbożowa. Tam jest opublikowane całe wydarzenie razem z całym szczegółowym programem. W szczególności chcielibyśmy zaprosić na sobotnie wydarzenia, bo w sobotę już od godziny 15:30 na dużej scenie w małej hali odbywać się będą koncerty zespołów naszych bazowych, a później od godziny 18:00 zaczynamy rap bazę, czyli cała ekipa Shockwave i rap do godziny 22:00, a dla tych, którzy poczują zmęczenie, potem sound healing w wykonaniu Otuliny aż do 1:00 w nocy.
0: Nie sposób chyba wymienić wszystkich instytucji, które włączają się w organizację tegorocznego Święta Kielc, ale na pewno jednym z nich jest Dom Kultury Zameczek, który w tym roku obchodzi także swój wyjątkowy jubileusz, o czym opowie Magdalena Nowaczek, dyrektorka Domu Kultury Zameczek.
7: Dom Kultury Zameczek po raz kolejny w tym roku, 27 tym razem czerwca, czyli sobota, będzie to będzie Dzień Domu Kultury Zameczek. Scena dla Ciebie, 28 edycja, fantastyczna, w tym roku rekordowa ilość uczestników. Przekroczyliśmy liczbę 240, więc naprawdę jest dobrze, bo to pokazuje, że zainteresowanie naszym festiwalem z roku na rok coraz bardziej rośnie. Już mamy w tym momencie 30 finalistów, jury wyłoniło 30 finalistów, więc bardzo się cieszę, że już powolutku zbliżamy się do finału. I tak jak wspomniałam, o godzinie 16:30, 27 czerwca, tutaj na rynku odbędzie się finał tego festiwalu. Scena dla Ciebie. Wystąpił również gościnnie Viola Dzikman wraz ze swoim zespołem, a creme de la creme tego dnia to koncert Natalii Schroeder wraz z zespołem oczywiście, więc fantastyczna gwiazda, którą myślę wszyscy Państwo doskonale znacie. Będzie czego posłuchać, będzie na kogo popatrzeć. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tak wygląda sobota na rynku. Natomiast w niedzielę w parku w Muszli odbędzie się fantastyczny koncert Młodzieżowego Domu Kultury, który będzie takim koncertem jubileuszowym, ponieważ Młodzieżowy Dom Kultury w tym roku świętuje 70-lecie, a zatem wszyscy wspaniali artyści Młodzieżowego Domu Kultury będą mogli się pokazać na scenie i będą Kielczanie mogli zobaczyć, jak fantastyczną i zdolną młodzież mamy w Kielcach. Tuż po bloku artystycznym Młodzieżowego Domu Kultury w parku odbędzie się blok muzyczny Wolnej Strefy i tutaj zespoły i artyści właśnie, którzy będą reprezentować Wolną Strefę. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Wspaniała sobota, wspaniali artyści. Zapraszam bardzo serdecznie. To będzie naprawdę święto pięknej polskiej i nie tylko muzyki w naszym mieście. Bardzo serdecznie zapraszam i trzymajmy kciuki za piękną pogodę. Dziękuję bardzo.
0: I jeszcze słów kilka o tegorocznym Święcie Kielc. Tomasz Reimer, dyrektor Domu Kultury Białogon w Kielcach.
8: Dzień dobry. Parafrazując wypowiedź ważnej postaci naszej kultury, pana inżyniera Mamonia, każdy z nas lubi tę muzykę, którą już ją usłyszał. W związku z powyższym, wszyscy w niedzielę 28 czerwca przybywają na Rynek Kielecki i występują w największym zespole rockowym. W tym roku zagramy Meluzynę, a jeśli ktoś nie do końca czuje się mocny w niektórych instrumentach muzycznych, nie ma sprawy, mamy tutoriale nzr.dekabialogon. Tam macie wszystkie informacje i filmy, jak zagrać na gitarze, ukulele, gitarze elektrycznej, na perkusji. Przybywajcie, bo potem już mamy coverowy set w wykonaniu zespołu Baby Rock. Wystąpi jeszcze zespół Redwater, a potem już przygotowanie do koncertu Gwiazdy Fukaja. DJ Molson wprowadzi nas tanecznie na tą część z Gwiazdą Wieczoru i diskotekowo, hip-hopowo zakończymy Święto Kielc. Zapraszamy.
3: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
0: Sport, sport, sport i jeszcze raz sport. A zaczniemy sobie od wiadomości piłkarskich, ale nie będą to piłkarskie wiadomości z Mistrzostw Świata, tylko z naszego lokalnego podwórka, a dokładnie dotyczące Naprzodu Jędrzejów. Otóż, uwaga, uwaga, wszyscy kibice Jędrzejowa teraz powinni wznieść ręce do oklasków, ponieważ Łukasz Cabaj został nowym trenerem trzecioligowego Naprzodu Jędrzejów. Nowy szkoleniowiec żółto-czarnych posiada bogate doświadczenie. Ostatnim klubem, który prowadził, była Warta Białka Tatrzańska. W swojej karierze miał okazję pracować również m.in. w Czarnych Połaniec, Iglopolu, Dębica oraz Orle Przeworsk. Do pracy w Jędrzejowie szkoleniowca przekonało, w jaki sposób ten klub spogląda w przyszłość i jakie są w nim fundamenty pracy. A my przypominamy, że te fundamenty zostaną wzmocnione już od 1 lipca, ponieważ piłkarze właśnie 1 lipca pojawią się na pierwszych zajęciach w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. To jeżeli jesteśmy już przy trenerach, no to uwaga, jest hicior tego właśnie minionego tygodnia, ponieważ Krzysztof Lijewski, tak, ten Krzysztof Lijewski, oczywiście były piłkarz Industrii, były piłkarz Vive, drugi trener i zastępca Talanta Dujszebajewa, obecny trener piłkarzy ręcznych Industrii Kielce, podpisał z klubem nowy kontrakt obowiązujący przez najbliższe dwa sezony. Tak poinformowała Iskra Kielce SA w swoich mediach społecznościowych. Przypominamy, że Krzysztof Lijewski od 6 lat był asystentem Talanta Dujszebajewa, a samodzielnie prowadził zespół od 24 kwietnia, kiedy Hiszpan poddał się do dymisji. Końcówka ubiegłego sezonu była wyśmienita, bo Kielczanie po 2 latach odzyskali Mistrzostwo Polski, dwukrotnie wyraźnie pokonując odwiecznego rywala, czyli Orlen Wisłę Płock. Krzysztof Lijewski to również były znakomity prawy rozgrywający reprezentacji Polski, z którą zdobył wicemistrzostwo świata i 2 brązowe medale. W rywalizacji klubowej z zespołem z Kielc w 2016 roku wygrał Ligę Mistrzów. Wywalczył też 2 brązowe medale tych prestiżowych rozgrywek. Gratulujemy oczywiście bardzo serdecznie. Nie chcę wam nic obiecywać, ale być może na antenie uda się spotkać z panem trenerem. No to teraz przenosimy się w ciepłe kraje, a dokładnie to do hiszpańskiej Taragony, ponieważ tam odbyły się triatlonowe Mistrzostwa Europy i w nich doskonale zaprezentował się Przemysław Szymanowski ze Starachowic, który zdobył 2 medale właśnie w tych mistrzostwach. Startujący w kategorii 40-44 lat zawodnik stanął na najwyższym stopniu podium na dystansie sprinterskim oraz na drugim na dystansie olimpijskim. Jak sam napisał w mediach społecznościowych, to był wyjątkowy wyjazd. Jeszcze bardziej cieszy mnie ten wynik, bo do startu przygotowywałem się po kilku bardzo trudnych miesiącach z mocno ograniczonym treningiem, szczególnie rowerowym. Po wywrotce 21 grudnia przyszła kontuzja, naderwania, więzadło krzyżowe, poboczne i uszkodzony troczek. Prawie 4 miesiące bez normalnego treningu. Właśnie na rowerze straciłem najwięcej czasu, a do złotego medalu na olimpijce zabrakło zaledwie 48 sekund. Tak zawodnik napisał w mediach społecznościowych. My przypominamy, że przed rokiem Przemysław Szymanowski z Szymanowski Triathlon Team Starachowice zdobył złoto Mistrzostw Europy na dystansie olimpijskim oraz srebro w sprincie. Raz jeszcze gratulujemy. No to jak już latamy sobie po Europie, to czemu by nie wylecieć dalej? Mówiąc o naszych sportowcach, proszę bardzo, Julia Grzesista i Nina Smelcerz z Suzuki Korony Handball są w składzie młodzieżowej reprezentacji Polski piłkarek ręcznych. No i właśnie dziewczęta 21 czerwca rozpoczynają Wingshong, walkę o medale Mistrzostw Świata Drużyn do lat 20. Turniej w Chinach był poprzedzony zgrupowaniem w Pruszkowie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe poczynania naszej reprezentacji, to podopieczne Moniki Cholewy 28 czerwca spotykają się na obozie szkoleniowym w Szczyrku, gdzie 5 i 7 lipca będą rozgrywać dwumecz z rówieśniczkami z Islandii. A my teraz sobie troszeczkę jeszcze pobiegamy, ponieważ na stronie internetowej Mosir Gutwin Run 2026 zostały otwarte formularze zapisów do trzeciej rundy cyklu biegów i marszów 14. edycji tej właśnie imprezy, maraton i półmaraton na raty. W imprezie, która zaplanowana została na niedzielę 5 lipca, tradycyjnie do wyboru są biegi na dystansie 10,5 km, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking oraz biegi dla dzieci na dystansach od 100 do 1000 metrów. Szczegóły na stronie internetowej. Natomiast my powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i wydania magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Jeszcze się jednak z wami nie żegnam. Chciałbym, żebyście pozostali z nami, dlatego że za momencik będziemy mówić o tym, co pod pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie dziać się będzie. Oprócz tego, co jest grane i kryminalne świętokrzyskie.
3: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: To co dziać się będzie w tym pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie? No tam niedługo zakończenie roku, a później rozpoczną się prace, które obejmować będą podziemia oraz piwnice. A dlaczego? O tym opowie nam na początek wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
9: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. Czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 tysięcy złotych. Starosta napisał poprawny wniosek. Ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale i również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
0: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
10: Szanowni Państwo, szanowny Panie Wojewodo, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie Radne, Szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak jak pan wojewoda wspomniał, 2 200 000 składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 000 złotych. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotą, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze starostwa powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no, te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
11: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma, no, niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udzielił w związku z realizacją tego programu.
0: No i takie właśnie rzeczy już niedługo pod pierwszym liceum ogólnokształcącym dziać się będą. Natomiast na antenie co się dziać będzie?
3: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: No to zaczniemy sobie od wydarzeń w Busku, ponieważ tam dziesiątki koncertów nas czekają i wielu wspaniałych artystów. Takie właśnie będą atrakcje. Czekać na wszystkich uczestników 32. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamros oraz 7. edycji Chopinowskich Inspiracji. Wszystko rozpocznie się 27 czerwca, potrwa do 5 lipca. Samorząd województwa przeznaczył na to wydarzenie 150 000 złotych. Równie ciekawym wydarzeniem są koncerty z cyklu Chopinowskie Inspiracje. Od 11 lipca przez 8 kolejnych sobót będzie można posłuchać muzyki klasycznej w wyjątkowej scenerii Ogrodu Włoskiego, znajdującego się po zachodniej stronie dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, bo właśnie z Buska do Kielc się przenieśliśmy. Na organizację tego wydarzenia z kolei przeznaczono 120 tysięcy złotych. Burmistrz Buzka Jerzy Szydłowski zwrócił uwagę, że festiwal imienia Krystyny Jamrost to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w naszym regionie. No a właśnie wracając do tego, co w tym roku, to czeka nas tam 36 koncertów, które będą odbywać się nie tylko w Busku, ale także w innych miejscach regionu. To z pewnością będzie uczta dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Warto również podkreślić, że festiwal nie mógł się odbyć bez wsparcia zarówno województwa, jak i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje od zawsze odbywają się w malowniczej scenerii Ogrodu Włoskiego z kolei, czyli dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. O tym przypomniał na konferencji Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. No a jeżeli już jesteśmy przy Busku, to również Filharmonia Świętokrzyska tam właśnie się pojawi. O szczegółach opowie nam dyrektor Jacek Rogala.
12: Po zakończeniu sezonu, to ostatnio taka nowa tradycja w naszej działalności, będziemy mieli jeszcze koncert kameralny, który nazywamy Pilok. Tym razem wystąpi Joanna Woś, sopran, artystka nazywana królową włoskiego bel canto, a towarzyszyć jej będzie przy fortepianie Artur Jaroń. Usłyszymy arię Vincenza Belliniego i Giuseppe Verdiego, a pomiędzy nimi Artur wykona kilka solowych utworów Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego.
0: To teraz spróbujemy połączyć i sprawdzić, co ma wspólnego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Lublinie i Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz Muzeum Zamkowe w Malborku. Co to wszystko ma wspólnego z naszym regionem? No oczywiście mianownikiem łączącym jest Muzeum Narodowe w Kielcach, ponieważ największe udostępnienie cyfrowych zbiorów muzealnych w jednym miejscu będzie możliwe. Jak to wszystko można zrobić, a także jak podzielić się wiedzą o dziedzictwie kulturowym w prosty i zrozumiały sposób, to na te pytania odpowie projekt digitalizacji realizowanego właśnie przez placówkę. Okazuje się, że właśnie taka digitalizacja trwa. Projekt pozwoli na zdigitalizowanie znacznej części zasobów muzealnych, opisanie ich, a także, co najważniejsze, skatalogowanie i ustandaryzowanie według konkretnych zasad. Ten projekt nie dotyczy jedynie umożliwienia prezentacji eksponatów muzealnych w formie cyfrowej, ale także zakup nowego sprzętu czy narzędzi do tego koniecznych, bo takie właśnie są wymogi, żeby wszystkie te wymienione przeze mnie placówki tę digitalizację miały na podobnym poziomie. Informacje o zabytkach w formie cyfrowej publikowane są na wspólnej stronie internetowej www.wmuzeach.pl, będącej platformą z multiwyszukiwarką, która integruje zbiory różnych muzeów. W ramach serwisu udostępniane są opisy oraz dokumentacja obiektów wykonana w 5 technikach cyfrowych. To jest fotografia, to jest RTI, gigapiksel, modele 3D oraz GIS. Platforma równocześnie została także wyposażona w zaawansowane filtry i słowa kluczowe umożliwiające precyzyjne wyszukiwanie, a użytkownicy mają możliwość tworzenia kolekcji ulubionych dzieł sztuki oraz własnych galerii. Digitalizacja zbiorów w Muzeum Narodowym w Kielcach ma potrwać, i tutaj ciekawostka, do 31 maja 2028 roku.
3: Kryminalne Świętokrzyskie.
0: Dziś historia powietrzna, ale ku przestrodze i informacyjnie. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Kielcach zatrzymali 62-latka podejrzanego o oślepienie pilota samolotu wiązką lasera podczas wykonywania przez niego akrobacji lotniczych. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w rejonie lotniska w Masłowie. Podczas treningu akrobacji lotniczych w rejonie lotniska pilot został oślepiony wiązką lasera. Po otrzymaniu informacji o tym zajściu policjanci kryminalni z komisariatu w osiedlu na Stoku niezwłocznie podjęli czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy. W ich wyniku funkcjonariusze złożyli służbową wizytę w jednej z posesji znajdujących się w pobliżu lotniska. Podczas przeszukania policjanci znaleźli urządzenie laserowe, którym, jak wynika z ustaleń śledczych, 62-latek miał oślepiać pilota samolotu. Mężczyzna został zatrzymany. W trakcie prowadzonych czynności na terenie posesji znajdująca się tam 51-letnia kobieta naruszyła nietykalność cielesną jednego z policjantów. W związku z popełnionym czynem również i ona została zatrzymana. Oboje zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. 62-letni mężczyzna odpowie za spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, za co grozi kara do 8 lat więzienia. Kobieta usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. A my przypominamy, że kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu, śmigłowca lub innego statku powietrznego stanowi skrajne, nieodpowiedzialne i bardzo niebezpieczne zachowanie. Nawet krótkotrwałe oślepienie pilota może doprowadzić do utraty orientacji, ograniczenia zdolności obserwacji przestrzeni powietrznej oraz stworzenia realnego zagrożenia dla życia i zdrowia pasażerów, załogi oraz osób znajdujących się na ziemi. I tą właśnie przestrogą kończymy tę godzinę naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. Dzięki za wspólnie spędzony czas w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Michał Pustuła. Do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
5: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
4: Kiedy wyruszasz?
5: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
6: Niskim.

0: 8 czerwca. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Dzień dobry, witajcie na 93,2 FM. Pora zaczynać nasze poranne, sobotnie spotkanie. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i już szybciutko przechodzę i zapraszam Was na pierwszy przygotowany temat. A dotyczyć on będzie tego, co dziać się będzie w przyszły weekend w stolicy Świętokrzyskiego. Ostatni weekend czerwca to Święto Kielc. Zaczniemy sobie od spotkania z prezydentką Agatą Wojdą.
3: O sile każdego wydarzenia, o jego powodzeniu świadczy dobry i zgrany zespół, a jak Państwo widzicie, na to w Kielcach nie możemy narzekać. To jest tylko część osób, które w to wielkie przedsięwzięcie jest zaangażowana, ale już oni stanowią swoją energią i siłą świetny prognostyk na to, że to będzie wydarzenie absolutnie wyjątkowe. To jest święto naszego miasta. Chcemy ze sobą pobyć, chcemy się wspólnie cieszyć z tego, jak nam się miasto pięknie rozwija. Chcemy się podzielić ze sobą wzajemnie życzliwością, przyjaźnią, dobrym uśmiechem, ale to jest też moment, kiedy chcemy przywitać bardzo mile turystów, którzy mamy nadzieję już w tym pierwszym weekendzie wakacyjnym także będą podróżować po Polsce i wielu z nich zawita do naszego miasta, a tutaj naprawdę będzie czekać na nich całe mnóstwo atrakcji. Święto będzie trzydniowe, ale jarmark tradycyjny na ulicy Sienkiewicza rozpocznie się już w czwartek, więc przez 4 dni będzie można przybierać w różnego rodzaju produktach, które na naszych stoiskach się pojawią. Samo święto ruszy w piątek, będzie trwało sobotę, będzie trwało w niedzielę. No oczywiście jak święto, to także gwiazdy. W tym roku także zagwarantujemy mocne doznania muzyczne. Sobota będzie mocnym dniem koncertowym, bo te koncerty główne będą na 2 scenach. Na scenie w parku miejscowym gwiazdą będzie zespół Jam. Idziemy w tradycję i trochę sentyment, ale scena na rynku to już będzie Natalia Schroeder. Natomiast niedzielny koncert będzie koncertem, który jego gwiazda została skonsultowana z młodymi ludźmi, którzy podczas dużych konsultacji w Urban Labie i w swoim środowisku wskazali, że z propozycji, które się pojawiły, to będzie Fukaj, który rozgrzeje tutaj emocje w niedzielę na kieleckim rynku. Ale Święto Kielc to nie tylko te stałe punkty, ale to bardzo dużo przestrzeni w mieście. Jak zliczyliśmy, a nie było łatwe, bo atrakcji jest bardzo dużo, będzie 16 lokalizacji w naszym mieście, w których będą przygotowane jakieś wydarzenia, jakieś atrakcje, jakieś preteksty do dobrych spotkań, a także strefy aktywności. Oczywiście będzie cała masa tradycyjnych rzeczy, które Kielczanki i Kielczanie pokochali. Będzie korowód, będzie scena taneczna, będzie strefa sportowa, będzie święto róż w ogrodzie botanicznym. W Parku Miejskim od zeszłego roku mamy strefę, która powstaje we współpracy z Wodociągami Kielce, więc ona jest związana z wodą. Ten koncert Jamu, który finansuje Wodociągi Kielce, to nie wszystko, ponieważ staw w Parku Miejskim także zmieni się w przestrzeń, gdzie sporty wodne będą królować. Zapraszamy po raz kolejny na kajaki i na rowerki wodne. Ale mamy także nowości podczas tego Święta Kielc i także nowych partnerów. Będzie strefa specjalnie dedykowana dzieciom, całym rodzinom, ale przede wszystkim dzieciom. To będzie strefa na Placu Literatów, którą będą się opiekować Muzeum Historii Kielc, Energetyczne Centrum Nauki. Natomiast zupełną nowością i takim mocnym akcentem, od którego będziemy zaczynać, będzie piątkowa sztuka po sąsiedzku, którą będziemy angażować i zbierać przechodniów i mieszkańców do wspólnego przeżywania, integrowania się przy naprawdę dobrych, artystycznych doznaniach. Ja sygnalizuję Państwu bardzo ważne i intrygujące punkty tegorocznego Święta Kielc, ale moi współpracownicy zdradzą trochę tajemnic, uchylą rąbka, natomiast na pewno będziemy całość prezentować już podczas wszystkich wydarzeń, więc nie sposób do nas nie dołączyć, bo to będzie coś absolutnie wyjątkowego, coś, co pozwoli nam rozpocząć bardzo dobrze wakacje i pokazać, że jesteśmy wspólnotą, lokalną, kielecką wspólnotą, która potrafi budować swoją tożsamość i mimo czasem gorących, napiętych sporów i dyskusji potrafi się lubić i być dla siebie życzliwa.
2: I zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy o szczegółach opowiedzieli jej współpracownicy, a tę opowieść o tegorocznym święcie Kielc rozpoczął wiceprezydent Tomasz Poremski.
4: W sobotę tuż po godzinie 14 zaprosimy mieszkańców i wszystkich turystów do wspólnego korowodu, a umówmy się, że w Kielcach naprawdę potrafimy w korowody. Myślę, że obrazki z korowodu przy okazji świętego Mikołaja obiegły całą Polskę, ale też te korowody, które miały miejsce w poprzednich latach święta Kielc, także cieszyły się dużym zainteresowaniem i wierzymy, że tak samo będzie w tym roku. Nie zabraknie pięknych, bajkowych postaci. W tym roku będzie królowała królowa śniegu. Może trochę nie pasuje do klimatu, ale wierzymy głęboko w to, że atmosfera będzie gorąca i że też pogoda będzie gorąca, więc takie delikatne ochłodzenie się przyda. Korowód dotrze na rynek, tutaj wspólnie zatańczymy, a to też potrafimy robić świetnie. W tym roku nie będzie to ani Belgika, ani Polonez. Zaprosimy do czegoś innego, ale myślę, że będziemy potrafili włączyć wielu mieszkańców do wspólnej zabawy. Potem korowód kieruje się w stronę Placu Artystów i tam będzie królował już taniec tego dnia. I zarówno Szkoła Kieleckiego Teatru Tańca, jak i wszystkie szkoły tańca, które są w Kielcach, będą mogły zaprezentować swoje umiejętności w pięknej scenerii. Tam z tyłu mamy oczywiście Pałac Biskupów, wzgórze zamkowe, więc wyglądało to w roku poprzednim cudownie. Jesteśmy przekonani, że tak samo będzie w tym roku. Sobota będzie taneczna, z kolei niedziela będzie bardzo sportowa. Bardzo dziękujemy naszym klubom, stowarzyszeniom sportowym, które się zaangażowały. Jest ich tak dużo, że zaczynamy już o godzinie 12 i do godziny 20 będą pokazy, ale bardzo nam zależy na tym, żeby to była strefa aktywności dla najmłodszych, ale też tych trochę starszych mieszkańców, więc przygotowaliśmy mnóstwo stoisk i tam ten sport będzie królował i wierzymy głęboko w to, że ta strefa będzie także cieszyła się ogromnym powodzeniem. Pani prezydent wspomniała, że będą rowerki wodne i kajaki w sobotę. W niedzielę także w Parku Miejskim będą kajaki, więc gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z tych możliwości. Mówiłem o tańcu, natomiast taniec będzie też bardzo ważnym elementem piątkowego wydarzenia i to będzie takie niezwykle mocne otwarcie tegorocznego Święta Kielc. Coś, co do tej pory się nie zdarzyło, a myślę, że będzie ogromną niespodzianką i tutaj szczególnie mocno chcielibyśmy zaprosić mieszkańców właśnie, żeby przed godziną 20 pojawili się na placu przed katedrą, na placu Najświętszej Maryi Panny, ale o tym wydarzeniu więcej powie pan dyrektor Grzegorz Pajta, który jest prawdziwym mózgiem operacyjnym tego wydarzenia.
2: Podobno o tańcu się nie mówi, taniec się tańczy, ale my spróbujemy opowiedzieć o tych tanecznych wydarzeniach podczas tegorocznego Święta Kielca. Zrobi to dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca Grzegorz Pajtak.
5: Sztuka po sąsiedzku to taka akcja integrująca mieszkańców, spacer symultaniczny, tutaj uliczkami Śródmieścia. Zaprosimy do takiego odwiedzenia naszego miasta i po drodze spotkamy taniec, który właśnie będzie działaniem performatywno-artystycznym. Później przejdziemy dalej i spotkamy działania teatru dramatycznego. Później przejdziemy dalej i znajdziemy działania operowe, które się rzadko odbywają, może tak w przestrzeni miejskiej, to może być ciekawe. A na końcu zaprosimy wszystkich na rynek i tutaj Kielecki Teatr Tańca i również Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej zaproszą Państwa na przyjazny, przyjemny koncert muzyki operetkowej. Myślę, że będzie można potańczyć, pośpiewać. Także myślę, że to wydarzenie zintegruje nas i przede wszystkim cieszymy się, że włączyli się w to mieszkańcy. Prywatni przedsiębiorcy udostępnili balkony, na których będzie rozgrywała się ta akcja. Także Kielecki Teatr Tańca i Urząd Miasta myślę, że zaprasza w tym roku na takie szczególne i no, jakieś specjalne wydarzenie. I myślę, że Państwo możecie do nas przyjść. Zapraszamy taką tutaj drobną anegdotkę powiem, jeżeli Państwo chcecie, przyjdźcie z takimi małymi lustereczkami na plac Najświętszej Marii Panny przed katedrą i tam sobie błyśniemy do siebie przyjaznym błyskiem. Także widzimy się 26 o godzinie 19.30 i idziemy razem po Kielcach.
2: To już co nieco wiemy na temat tegorocznego zbliżającego się Święta Kielca. Więcej szczegółów zdradzi nam dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, Jacek Kowalczyk.
6: Dzień dobry, ja powiem o tych najprzyjemniejszych rzeczach, czyli o naszych partnerach. Tak duże przedsięwzięcie, myślę, że największe w historii miasta święto nie odbyłoby się dzięki naszym partnerom. Policzyliśmy ponad 60 partnerów. W ramach naszego jarmarku to jest 100 wystawców, a na scenie i tej sportowej, i tej artystycznej wystąpi ponad 1000 młodych ludzi. To jest rzeczywiście skala największa. Też wymienię dwóch partnerów nowych w naszym przedsięwzięciu. To po pierwsze Teatr Stefana Żeromskiego. Aneta Wirzynkiewicz, znana aktorka teatru, ze swoim zespołem wystąpi w piątek, ale oczywiście w niedzielę zapraszamy także na podsumowanie Dzikiej Róży. No i Baza Zbożowa. Pomieszaliśmy. Marek Wrona i zespół Bazy Zbożowej przestawił plany i dzisiaj 20-lecie Bazy Zbożowej to także Święto Kielc. Piątek, sobota, niedziela, komiksy, dobra zielona herbata, pozytywna energia, także muzyczna, artystyczna z Bazy Zbożowej będzie płynąć. I to, co jest jakby najważniejsze, że to jest pozytywna energia, wspólne działanie, 16 stref pomoże każdemu znaleźć coś miłego i nowość, która kiedyś była, a wraca, także Luna Park na Placu Wolności, więc to będzie też taki strzał w dziesiątkę.
2: To zaglądamy do już wywołanej właśnie przed momentem Bazy Zbożowej, która w tym roku także dołącza do organizatorów Święta Kielc. Marek Wrona, prezes Federacji Kulturotwórczej Baza Zbożowa, o tym, co dziać się będzie przy ulicy Zbożowej.
7: W czasie Święta Kielc czeka nas w bazie bardzo dużo atrakcji, spektakle, koncerty, wydarzenia sportowe, kulturalne i wszelkie możliwe. Warsztaty ceramiczne, warsztaty fotograficzne, no długo wymieniać. Wszystko znajdziemy na naszych stronach internetowych. Najlepiej znaleźć nas na Facebooku Baza Zbożowa. Tam jest opublikowane całe wydarzenie razem z całym szczegółowym programem. W szczególności chcielibyśmy zaprosić na sobotnie wydarzenia, bo w sobotę już od godziny 15:30 na dużej scenie w małej hali odbywać się będą koncerty zespołów naszych bazowych, a później od godziny 18:00 zaczynamy rap bazę, czyli cała ekipa Shockwave i rap do godziny 22:00, a dla tych, którzy poczują zmęczenie, potem sound healing w wykonaniu Otuliny aż do 1:00 w nocy.
2: Nie sposób chyba wymienić wszystkich instytucji, które włączają się w organizację tegorocznego Święta Kielc, ale na pewno jednym z nich jest Dom Kultury Zameczek, który w tym roku obchodzi także swój wyjątkowy jubileusz, o czym opowie Magdalena Nowaczek, dyrektorka Domu Kultury Zameczek.
8: Dom Kultury Zameczek po raz kolejny w tym roku, 27 tym razem czerwca, czyli sobota, będzie to będzie Dzień Domu Kultury Zameczek. Scena dla Ciebie, 28 edycja, fantastyczna, w tym roku rekordowa ilość uczestników. Przekroczyliśmy liczbę 240, więc naprawdę jest dobrze, bo to pokazuje, że zainteresowanie naszym festiwalem z roku na rok coraz bardziej rośnie. Już mamy w tym momencie 30 finalistów, jury wyłoniło 30 finalistów, więc bardzo się cieszę, że już powolutku zbliżamy się do finału. I tak jak wspomniałam, o godzinie 16:30, 27 czerwca, tutaj na rynku odbędzie się finał tego festiwalu. Scena dla Ciebie. Wystąpił również gościnnie Wiola Dzikman wraz ze swoim zespołem, a creme de la creme tego dnia to koncert

0: roku odbędzie się blok muzyczny Wolnej Strefy i tutaj zespoły i artyści właśnie, którzy będą reprezentować Wolną Strefę. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Wspaniała sobota, wspaniali artyści. Zapraszam bardzo serdecznie. To będzie naprawdę święto pięknej polskiej i nie tylko muzyki w naszym mieście. Bardzo serdecznie zapraszam i trzymajmy kciuki za piękną pogodę. Dziękuję bardzo.
1: Również w przyszły weekend czeka nas koncert, największy koncert rockowy, największego rockowego zespołu świata. Tym razem Meluzyna ma zostać zagrana, ale o tym będziemy sobie mówić już po weekendzie. My natomiast już teraz przechodzimy do dalszej części naszego dzisiejszego weekendowego spotkania.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Oczywiście nie samym świętem Kielc człowiek żyje. Kilka innych wydarzeń jeszcze czeka nas przed nadchodzącym weekendem. Jakich? Posłuchajcie.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: No to zaczniemy sobie od wydarzeń w Busku, ponieważ tam dziesiątki koncertów nas czekają i wielu wspaniałych artystów. Takie właśnie będą atrakcje. Czekać na wszystkich uczestników 32. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz oraz 7. edycji Chopinowskich Inspiracji. Wszystko rozpocznie się 27 czerwca, potrwa do 5 lipca. Samorząd województwa przeznaczył na to wydarzenie 150 tysięcy złotych. Równie ciekawym wydarzeniem są koncerty z cyklu Chopinowskie Inspiracje. Od 11 lipca przez 8 kolejnych sobót będzie można posłuchać muzyki klasycznej w wyjątkowej scenerii ogrodu włoskiego, znajdującego się po zachodniej stronie dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, bo właśnie z Buska do Kielc się przenieśliśmy. Na organizację tego wydarzenia z kolei przeznaczono 120 tysięcy złotych. Burmistrz Buska Jerzy Szydłowski zwrócił uwagę, że festiwal imienia Krystyny Jamroz to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w naszym regionie. No a właśnie wracając do tego, co w tym roku, to czeka nas tam 36 koncertów, które będą odbywać się nie tylko w Busku, ale także w innych miejscach regionu. To z pewnością będzie uczta dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Warto również podkreślić, że festiwal nie mógł się odbyć bez wsparcia zarówno województwa, jak i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie Inspiracje od zawsze odbywają się w malowniczej scenerii Ogrodu Włoskiego z kolei, czyli dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. O tym przypomniał na konferencji Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. No a jeżeli już jesteśmy przy Busku, to również Filharmonia Świętokrzyska tam właśnie się pojawi. O szczegółach opowie nam dyrektor Jacek Rogala.
3: Po zakończeniu sezonu, to ostatnio taka nowa tradycja w naszej działalności, będziemy mieli jeszcze koncert kameralny, który nazywamy Epilog. Tym razem wystąpi Joanna Woś, sopran, artystka nazywana królową włoskiego bel canto, a towarzyszyć jej będzie przy fortepianie Artur Jaroń. Usłyszymy arię Vincenza Belliniego i Giuseppe Verdiego, a pomiędzy nimi Artur wykona kilka solowych utworów Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Sport, sport, sport i jeszcze raz sport. A zaczniemy sobie od wiadomości piłkarskich, ale nie będą to piłkarskie wiadomości z Mistrzostw Świata, tylko z naszego lokalnego podwórka, a dokładnie dotyczące Naprzodu Jędrzejów. Otóż, uwaga, uwaga, wszyscy kibice Jędrzejowa teraz powinni wznieść ręce do oklasków, ponieważ Łukasz Cabaj został nowym trenerem trzecioligowego Naprzodu Jędrzejów. Nowy szkoleniowiec żółto-czarnych posiada bogate doświadczenie. Ostatnim klubem, który prowadził, była Warta Białka Tatrzańska. W swojej karierze miał okazję pracować również m.in. w Czarnych Połaniec, Iglopolu Dębica oraz Orle Przeworsk. Do pracy w Jędrzejowie szkoleniowca przekonało, w jaki sposób ten klub spogląda w przyszłość i jakie są w nim fundamenty pracy. A my przypominamy, że te fundamenty zostaną wzmocnione już od 1 lipca, ponieważ piłkarze właśnie 1 lipca pojawią się na pierwszych zajęciach w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. To jeżeli jesteśmy już przy trenerach, no to uwaga, jest hicior tego właśnie minionego tygodnia, ponieważ Krzysztof Lijewski

0: Tak, ten Krzysztof Lijewski. Oczywiście były piłkarz Industrii, były piłkarz Vive, drugi trener i zastępca Talanta Dujszebajewa, obecny trener piłkarzy ręcznych Industrii Kielce, podpisał z klubem nowy kontrakt obowiązujący przez najbliższe dwa sezony. Tak poinformowała Iskra Kielce SA w swoich mediach społecznościowych. Przypominamy, że Krzysztof Lijewski od 6 lat był asystentem Talanta Dujszebajewa, a samodzielnie prowadził zespół od 24 kwietnia, kiedy Hiszpan poddał się do dymisji. Końcówka ubiegłego sezonu była wyśmienita, bo Kielczanie po 2 latach odzyskali Mistrzostwo Polski, dwukrotnie wyraźnie pokonując odwiecznego rywala, czyli Orlen Wisłę Płock. Krzysztof Lijewski to również były znakomity prawy rozgrywający reprezentacji Polski, z którą zdobył wicemistrzostwo świata i 2 brązowe medale. W rywalizacji klubowej z zespołem z Kielc w 2016 roku wygrał Ligę Mistrzów, wywalczył też 2 brązowe medale tych prestiżowych rozgrywek. Gratulujemy oczywiście bardzo serdecznie. Nie chcę wam nic obiecywać, ale być może na antenie uda się spotkać z panem trenerem. No to teraz przenosimy się w ciepłe kraje, a dokładnie to do hiszpańskiej Taragony, ponieważ tam odbyły się triatlonowe Mistrzostwa Europy i w nich doskonale zaprezentował się Przemysław Szymanowski ze Starachowic, który zdobył 2 medale właśnie w tych mistrzostwach. Startujący w kategorii 40-44 lat zawodnik stanął na najwyższym stopniu podium na dystansie sprinterskim oraz na drugim na dystansie olimpijskim. Jak sam napisał w mediach społecznościowych, to był wyjątkowy wyjazd. Jeszcze bardziej cieszy mnie ten wynik, bo do startu przygotowywałem się po kilku bardzo trudnych miesiącach z mocno ograniczonym treningiem, szczególnie rowerowym. Po wywrotce 21 grudnia przyszła kontuzja, naderwania, więzadło krzyżowe poboczne i uszkodzony troczek. Prawie 4 miesiące bez normalnego treningu. Właśnie na rowerze straciłem najwięcej czasu, a do złotego medalu na olimpijce zabrakło zaledwie 48 sekund. Tak zawodnik napisał w mediach społecznościowych. My przypominamy, że przed rokiem Przemysław Szymanowski z Szymanowski Triathlon Team Starachowice zdobył złoto Mistrzostw Europy na dystansie olimpijskim oraz srebro w sprincie. Raz jeszcze gratulujemy. No to jak już latamy sobie po Europie, to czemu by nie wylecieć dalej? Mówiąc o naszych sportowcach, proszę bardzo, Julia Grzesista i Nina Smelcerz z Suzuki Korony Handball są w składzie młodzieżowej reprezentacji Polski piłkarek ręcznych. No i właśnie dziewczęta 21 czerwca rozpoczynają w Ingelsholm walkę o medale Mistrzostw Świata drużyn do lat 20. Turniej w Chinach był poprzedzony zgrupowaniem w Pruszkowie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe poczynania naszej reprezentacji, to podopieczne Moniki Cholewy 28 czerwca spotykają się na obozie szkoleniowym w Szczyrku, gdzie 5 i 7 lipca będą rozgrywać 2 mecze z rówieśniczkami z Islandii. I to tyle ode mnie, Michał Pustuła. Do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian?
3: Mm.
0: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Marletto 900 ml. Wybrane smaki 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
10: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
11: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
12: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
11: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
10: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
13: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
10: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Dziś cieplej niż wczoraj, bo nawet 33 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu, 32 w Bydgoszczy, Trójmieście i w Szczecinie, 30 lub nieco więcej w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 28 w Białymstoku. Od zachodu i na południu możliwe burze. Kacper Sosnowski, witam pięknie. 8:03 mamy na termometrach. Też będzie trójka z przodu, jak słyszeliśmy w wiadomościach, ale to tak tuż po południu. Natomiast jak ktoś rano na spacer idzie, to czapka, okulary słoneczne i może już jakiś filtr na pewno się przydadzą. A to Lady Punk, na co komu dziś?

i jak dobrze się przy tym wstaje, to się bardzo cieszę. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, wcześniej także Lady Punk, czyli zespół, który grał fantastyczny jubileuszowy koncert na ostatnim festiwalu w Opolu na 45 lat działalności. I proszę sobie wyobrazić, że to było trzecie najchętniej oglądane wydarzenie całego czterodniowego festiwalu w Opolu. 1 700 000 widzów śpiewało razem z Januszem Panasewiczem i Janem Borysewiczem największe hity. Borysewicz też sporo śpiewał na tym koncercie, aż się zdziwiłem. Czyli Lady Punk wciąż w sercach swoich fanów. I bardzo dobrze. A tu Moloko. Sing it back.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny!
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150.

0: 10 do 250 euro dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację odkurzacze. Nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
13: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
12: Kiedy wyruszasz?
13: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
14: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Phil Collins w Radiu Złote Przeboje, Dance into the Light. Popularne te wątki tańczenia w piosenkach Collinsa, bo I Can Dance z początku lat 90., ale także Taniec w świetle, wysłuchany przed chwilą z 96 roku. Jakby ktoś pytał, czy muzyk miał jakieś problemy z tańcem, odpowiem, że nie. Tańczył, no ale śpiewał o tańczeniu i grał na perkusji znacznie lepiej. Zaraz będzie też u nas o Dniu Ojca, który się zbliża w najbliższy wtorek. Akurat Phil Collins to miał 5 dzieci, 3 synów, 2 córki, więc w ten najbliższy wtorek życzeń przyjmie pewnie sporo.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.
18: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Tak, gramy w sobotni poranek na rozbudzenie. My, Bill Medley, Jennifer Warnes w radiu Złote Przeboje. Dzień Ojca już w najbliższy wtorek, może niektórzy w ten weekend go będą spędzać. A o tym, jak 500 zł dostać od nas, żeby miło spędzić ten dzień, powiem tuż po 9:00, a wiem, że ojcowie je chętnie teraz spędzają z dziećmi czas. 4 na 5 ojców stara się być aktywnym rodzicem, to znaczy dba o partnerskie relacje, mocno zajmuje się dzieckiem, ba, połowa ojców na zabawie i nauce codziennie spędza od 1,5 do 2 godzin. No to ja dokładam do tych ważnych informacji wsparcie muzyczne dla ojców w trudnym procesie wychowywania i uczenia dzieci.

Ryan Adams w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9 w naszych wiadomościach, między innymi o podlaskim bonie turystycznym, który możecie dostać i który sprawi, że wasze na przykład tegoroczne wakacje będą znacznie tańsze.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: A, ale mi gorąco, Barbara.
8: Mnie też, Marian.
7: To co, klima?
8: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
7: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
8: No przecież.
7: No.
9: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama.
13: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. No i już 9 mamy, nie zwlekajmy, wiadomości posłuchajmy.
14: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny straży pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
15: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
14: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Już teraz prawie wszędzie 25 stopni na termometrach. Pada w Małopolsce i ten deszcz w Krakowie jeszcze przez kilkadziesiąt minut możliwy. Późnym popołudniem od zachodu wejdą opady i burze, ale tak przez cały dzień na termometrach powyżej 30 stopni. Dzień dobry, miło, że wstajecie, wypoczywacie lub pracujecie z nami. Za chwilę o tym, jak na Dzień Ojca zgarnąć 0,5 tysiąca złotych, będzie też o wczorajszym koncercie Jeana Michela Jarre'a.
12: Radio Złote Przeboje.
13: Kacper Sosnowski, witam pięknie i gram.

0: Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. To może teraz dobry moment o tym, jak zdobyć 500 zł na Dzień Ojca, który we wtorek. Wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl i tam w specjalnym formularzu zająć się sprawą ojcowskich supermocy, że tak powiem.
1: Mam supermoce, mam supermoce.
0: No właśnie, to znaczy napisać, jaką nietypową supermoc lub supermoce powinien mieć przebojowy tata. Najlepiej już w ten weekend zająć się sprawą, bo od poniedziałku każdego dnia tygodnia roboczego będziemy nagradzać w naszym poranku tuż po godzinie 9:00. I za te 500 zł można iść sobie z synem, córką na obiad wspólny, do teatru może razem. Albo gdzieś nawet pojechać na jeden dzień. No to już zostawiam wam. Złoteprzeboje.pl, tam wypełniamy formularz. A to Lionel Richie.

0: mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: No, no! Kto jest najlepszy na zielonej murawie?
1: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
2: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speak Champions i Technik. Empik.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dwie takie promocje w Biedronce widzę, w najtańszą sobotę
9: do mojej idę.
10: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Tak, relaksujemy się w sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje. Cool and the Gang, to już za nami. A teraz o człowieku, który w najbliższych dniach zagra w Madrycie i na Ibizie, ale wczoraj to był w Radomiu. Wielki koncert Jean-Michela Jarre'a za nami, a wszystko pod patronatem Radia Złote Przeboje.
1: Wczoraj wszystkie drogi w Polsce prowadziły do jednego miejsca, czyli do Radomia, bo tutaj wieczorową porą na stadionie Radomiaka Radom pojawiła się legenda muzyki elektronicznej lat 80., czyli Jean-Michel Jarre. To było niesamowite widowisko, nie tylko muzyczne, ale także laserowe. No ale wcześniej pytaliśmy naszych słuchaczy o to, jakie są ich ulubione piosenki.
2: Rendezvous, wszystkie.
3: Oxygen China też.
2: Wszystkie.
4: Oxygen.
5: Każda płyta miała takie przeboje, które do dziś dnia się słucha.
0: A no właśnie. Ależ ja zazdroszczę Wojtkowi Babiarczykowi, który był na miejscu. Zresztą wy możecie sprawdzić, co się wczoraj w Radomiu działo na Instagramie Radia Złote Przeboje.

0: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Kwadrans i będzie 10:00, tu Radio Złote Przeboje. Niezapomniany Freddie Mercury już za nami. A jego kolega z Queen, Brian May, zaapelował ostatnio i poprosił fanów, by podpisali petycję zabraniającą wszelakich polowań na lisy, bo May jest znanym obrońcą praw zwierząt. Wspiera organizacje, lobbuje nawet u polityków o zaostrzenie przepisów, by te zwierzęta chronić. Czyli kompozytor, no i człowiek, któremu krzywda zwierząt jest dla niego bardzo ważna w życiu. Robi wszystko, żeby tej krzywdy nie było. Pozdrawiamy Briana Maya, już po 80, a to Carlos Santana.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroen.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
0: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje, w sobotę minęła 10:00. No to posłuchajmy, zacznie się od burz.
11: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami to dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załęckiemu. Warto zapolować na bon turystyczny. System uruchomi taką możliwość za godzinę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina, Dariusz Szacht.
12: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
11: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
13: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
11: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
14: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
11: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Teraz mamy taki wstęp do upałów, bo po południu we Wrocławiu nawet 33 stopnie, a temperatury 30 nie przekroczą tylko na wschodzie. Teraz pada w Krakowie, pod wieczór pokropi w Zielonej Górze czy we Wrocławiu. Gotowi na upały? Kiedyś jak te upały były, to taki dźwięk sprawiał, że wszyscy wychodzili na ulicę i kupowali lody. Pamiętacie?
15: Radio Złote Przeboje.
10: A taki dźwięk oznacza, że gra Michael Jackson. Aż stęskniłem się za tą melodią. Tą o lodach, prawda? Oj, przypominają się fajne czasy. Ale za Michaelem Jacksonem też się stęskniłem. Kasper Sosnowski, witam. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.

Urszula w Radiu Złote Przeboje. Niebo dla ciebie. 11 minut po 10, a Urszula będzie świętować dziś dni Rejmonta, bo gra koncert w Lipcach Rejmontowskich, to jest pod Łodzią. Jak ktoś szuka planów na wieczór, bardzo proszę. Wieczorem w Warszawie Wianki nad Wisłą, no i tam też sporo koncertów. Baim z Beatą, Kasia Nosowska, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski czy Reni Juzis też będzie się działo. Bo to jutro ten najdłuższy dzień w roku będziemy świętować i jutro też pierwszy dzień lata. No chciałem powiedzieć, że w pogodzie to już czuć dzisiaj. To gram ciepło, to gram słonecznie, to gram wakacyjnie. Shakira Objection.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli.

0: dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl+, więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: zniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Stan Lee w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: To będzie największy przebój na amerykańskiej liście Billboardu w 83 roku. Every Breath You Take. Piosenka zespołu The Police, która doczekała się różnych wersji. Ta najbardziej znana młodszemu pokoleniu z 97 roku za sprawą artysty znanego jako Puff Daddy. I ta wersja też wspięła się na szczyt amerykańskiej listy przebojów. Polskim fanom znana jest też oczywiście polska wersja przeboju, którą znakomicie wykonał zespół Perfect w 2003 roku. Każdy oddech twój, tak przetłumaczono tytuł. Każdy oddech twój. Natomiast to, że Every Breath You Take może brzmieć inaczej, pokazała Tina Arena, która stworzyła taką wersję na swój album Song of Love and Lose. Every breath you take. Ta wersja dobra na wieczorową porę. Ale ja gram oryginał.

0: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Marian?
10: Mm.
9: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
9: No, sprytnie.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11. Jak ktoś na bazar będzie szedł, co w sobotę przed południem jest bardzo popularne, albo na róg ulicy do straganów, których teraz wszędzie pełno z truskawkami, no to mam przeciętne informacje. Miały być truskawki coraz tańsze, już ich cena była w okolicach 10 zł, a ja wczoraj kupiłem na bazarze po 15, no i według prognoz znacząco taniej to już nie będzie, bo te ulewne deszcze trochę w tych czerwcowych zbiorach namieszały. A maj był wyjątkowo zimny. Ponoć. Tak zaśpiewa Manam.

0: Big Car Show w Radiu Złote Przeboje. 5 minut niecałe i będzie godzina 11. Wtedy też nasze wiadomości. Będzie o pewnym jubileuszowym meczu na Mundialu. Ale na szczegóły trzeba chwilkę poczekać.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: wam.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam. Łukasz Piszczek.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
10: 20 czerwca, sobota, Radio Złote Przeboje, zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
11: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
12: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
11: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
13: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
11: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw, to alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
14: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
11: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowane na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda na weekend.
2: Dziś cieplej niż wczoraj, bo nawet 33 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu, 32 w Bydgoszczy, Trójmieście i w Szczecinie, 30 lub nieco więcej w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 28 w Białymstoku. Od zachodu i na południu możliwe burze.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Witam już po godzinie 11. O pozytywach dodatkowych przerw na mundialu podczas meczów mistrzostw będzie i wrócimy sobie na chwilę jeszcze do Radomia. Radio Złote Przeboje. Gdzie wczoraj fantastyczny koncert Jeana Michela Jarre'a pod naszym patronatem był.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: A tu Mafia, Imię Deszczu. Jeżeli chodzi o deszcz, to teraz troszeczkę w Małopolsce pada.

0: Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wczoraj awans z grupy wywalczyli gospodarze, czyli USA. A ja odkryłem jeden pozytyw takich długich przerw na nawadnianie podczas meczów, bo tam organizatorzy bardzo fajną muzykę puszczają i cały stadion wtedy śpiewa. Wczoraj na przykład podczas meczu Amerykanów z Australią to było tak. I wszyscy... No właśnie, śpiewali Living on a Prayer, ale Bon Jovi w Ameryce niezwykle popularny. No i podczas innych meczów też Whitney Houston, Jennifer Lopez rozbrzmiewała w głośnikach. Generalnie same złote przeboje tam lecą. No i pięknie.
1: Cinderella cut it up one time.
0: Potem jeszcze się wszyscy cieszą, jak gospodarze wyglądają, wygrywają, czyli Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Na razie idzie im dobrze.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: na sprzedobniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzedobniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan z

0: zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
11: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: I.O. Rapture w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj w Radomiu wielkie wydarzenie pod naszym patronatem. Lasery z koncertu Jeana Michela Jarre'a było widać z kilku kilometrów. 40 metrów długości miała scena z ekranami. No i w końcu na tej scenie pojawił się on.
1: Dobry wieczór, panie! Dobry wieczór!
0: Tak, tak, po polsku też trochę poprzemawiał. Stadion w Radomiu był pełny, kapitalne widowisko zobaczyli fani, a ja tylko przypomnę, że Jarre ma rekord Guinnessa jako artysta, który zgromadził najwięcej osób na swoim koncercie. Kiedyś w Paryżu to było 2,5 miliona osób, a potem w Moskwie 3,5 miliona fanów. I to jest muzyk przez duże M. A to Shakin' Stevens.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje.
2: To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
3: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
3: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
2: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie.
1: Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
13: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
21: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
20: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
21: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. 8 minut i będzie południe, a wtedy u nas weekend jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dziś jej gościem Grażyna Wolszczak, która chyba ponoć trochę przesadza.
1: Czy to jest babka, która przesadza? Jak można być tak ładnym nieustająco, tak pięknym. Jak to jest w ogóle możliwe?
2: I jak mnie zapytacie, dlaczego lubię się spotykać z Rogalską, to właśnie dlatego.
0: No właśnie, kto chce posłuchać pań, to już od 12 będzie taka możliwość. A jak ktoś chce sprawdzić, jak ta Grażyna Wolszczak wygląda, to zapraszamy na Instagram Radia Złote Przeboje.

0: wieczór już tutaj powoli kończy w Radiu Złote Przeboje. Wiadomości nasze w południe za 4 minuty, a ja dodam tylko, że w nich będzie o rolniku z Bangladeszu. Ale szczegóły w tej sprawie za chwilę. A jak ktoś lubi włoską muzykę, to powinien słuchać naszego jutrzejszego poranka też. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: super promocjach Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
4: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
5: W tę sobotę masło Ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu. Let's
7: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
11: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
13: W wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
12: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli jej pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
14: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
12: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. 2 miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
15: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność? Naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
12: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.

0: To jest Radio Złote Przeboja, z nami jedna z naj... Nie powiem tego, bo jestem wstrętną zazdrośnicą z najpiękniejszych kobiet i najżyczliwszych, jakie znam. Grażyna Wolszczak, aktorka, szefowa teatru Garnizon Sztuki. Graszka, a jak ty byś się określiła? Daję ci szansę na trzy przymiotniki.
1: Aktorka, dyrektorka...
0: Optymistka?
1: Optymistka, tak.
0: Tak będzie?
1: Tak, optymistka, dobrze.
0: No właśnie.
1: Ale szczerze, przyganiał kocią garko, bo jesteś taka sama jak ja.
0: Grażynko, no i proszę, i może być miło, i ja wiedziałam, kogo zaprosić. Zapraszamy, jesteśmy z wami do 15.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Takie pytanie osobiste do ciebie, oczywiście Grażyna Wolszczak.
2: Ty masz w sobie coś takiego, że wydajesz się być jedną z nielicznych kobiet sukcesu, która innym nie zazdrości i jest taka kochana. Jesteś takim dinozaurkiem, rozumiesz, jeśli chodzi o tę twoją życzliwość dla świata i koleżanek.
3: Ja ci powiem, nie jak miałam żadnej świadomości tego, aż któregoś dnia Aśka Kurowska, również aktorka, powiedziała tak: ty Wolszczak, Elka Zając, Hanka Śleszyńska, jesteś trzecia, która jest życzliwa i nikomu nie zazdrości.
2: Jak to jest w ogóle możliwe? Życie cię tego nauczyło? Czy ty po prostu masz to dane z góry? Masz to dane z domu?
3: Nie wiem. Chyba trochę z nieba, a trochę, czyli tak mam dane, wiesz, ja to nazywam syndrom wioskowego głupka, który tak idzie sobie przez świat, ponieważ on wszystkich lubi, to myśli, że wszyscy jego lubią i to jest oczywiście mój, mam tam jakiś swój rozum, więc wiem, że to nie jest prawda, ale tak mi się lepiej żyje z taką świadomością.
2: Ale czasem dostajesz po głowie.
3: No pewnie, jak każdy.
2: Uważam, że bardzo w tym momencie pasuje nam coś optymistycznego zagrać, a to oczywiście hit Kasi Kowalskiej.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażyno Wolszczak, jak dostajesz po głowie, to co wtedy ten wewnętrzny twój filozof, ten głupek wewnętrzny mówi?
2: To się zdarza, ale generalnie nie chcę sobie psuć mojego obrazu świata. Mhm. W związku z tym to jest, wiesz, dbanie o mój dobrostan tak naprawdę, bo wiadomo, że życie nie jest łatwe i cały czas się człowiek zderza z jakimiś problemami. To ja sobie tak mówię, problemy to są tylko jakieś zagadki do rozwiązania, nie? Sytuacje do rozwiązania, ale generalnie wszystko jest hej do przodu.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna, pogadajmy szczerze. Grażyna Wolszczak oczywiście.
2: Nie ma nic za darmo. Ty jesteś osobą, która wygląda tak, bo o siebie dba. Ale podobno teraz ćwiczysz więcej niż kiedykolwiek w życiu.
3: Tak jest.
2: Co się dlatego... z tą stało? Wpadłaś w panikę? O co tak, ci chodzi?
3: Tak, troszkę w panikę wpadłam, bo wiesz co, popatrzyłam, jak parę osób z mojego pokolenia wyżej odchodzi. To było, wiesz, Alzheimer, demencja, takie historie. I ja rzeczywiście tak w taką lekką panikę wpadłam, że...
2: Ja myślałam, że strasznie... ja tu żarcik rzucę,
3: nie,
2: wiesz?
3: W ogóle nie. I zaczęłam zgłębiać temat, tak zwane longevity.
2: Długowieczność, tak.
3: Czyli dziedzina medycyny, która się bardzo teraz dynamicznie rozwija.
2: I chodzi o to, że nie wystarczy żyć długo, ale trzeba żyć długo w zdrowiu.
3: W formie, dokładnie. Tak. W formie fizycznej i umysłowej. Tak. I ja postanowiłam zrobić wszystko, co mogę w tej właśnie sprawie, żeby ta moja druga połowa życia, w której już jestem, nie ukrywajmy, była w jak najlepszej kondycji.
2: Sześć dych już masz?
3: Nie masz. More.
2: Much more? Bo w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić.
3: No i dobrze, no i tak zostawmy niespodzianki.
2: Much more than 60. Czyli yes. Ja jestem w klubie 50+, ty jesteś w klubie 60+. Okej. Okay.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście wróćmy do tematu twojej kariery sportowej. Ty tak raz, dwa razy w tygodniu, czy tak everyday?
2: Jakaś aktywność everyday, czyli siłka, zajęcia różne pod tytułem yoga, pilates, wiesz, bo trzeba też się rozciągać.
1: Trzeba, koniecznie.
2: I trening siłowy przede wszystkim. Wiesz, ja wszystkim bicki pokazuję, chcesz?
1: Chcesz. Jezu, jaka bezczelna.
2: Ja ci potem brzuch pokażę, ale to już państwu nie.
1: Sześciopak tam jest, tak?
2: Nie, kaloryfer. No, jest po prostu stal.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
14: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Ale mnie gorąco, Barbara.
18: Mnie też, Marian.
17: To co, klima?
18: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
17: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
18: No przecież.
17: No.
19: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
21: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
20: TravistoFast i Travisto.
21: Aflofast. Farm.
22: Gastorama. Teoria
23: i praktyka.
22: W teorii miał być nowy grill,
23: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Reklama.
24: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
25: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak z nami, Grażyna aktorka i Grażyna dyrektorka teatru. Grażynko, czy łatwiej jest zagrać w spektaklu, czy też zapłacić za niego rachunki?
2: Najłatwiej jest zagrać w spektaklu. Oczywiście masz tam stresy, ale jak już zrobisz tę rolę, tylko możesz powiedzieć, nie, ja w trzygwiazdkowym nie będę spała, tylko w czterogwiazdkowym, nie? Natomiast jak jesteś po tej drugiej stronie, no to rzeczywiście jest tyle problemów, z których ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy. I ci powiem, że zapłacenie rachunków nie jest takie największe, no bo jakoś tak nam się takiego nosa dobrego mamy, że mamy publiczność na wszystkich naszych przedstawieniach, a powiedzmy Państwu, że mówimy o Teatrze Garnizon Sztuki.
1: Tak. Pamiętam, jak mi powiedziałaś o tym pomyśle, że z koleżanką planujecie założyć teatr. Ile to już lat, Graszka? Wiem, że to ja powinnam sprawdzić, ale
2: teatrem już ci mówię. Teatr bez sceny trwa w listopadzie, będzie 11 lat i rzeczywiście jeszcze pięknie się rozwijamy, mówię to obiektywnie.
1: A ja obiektywnie potwierdzam i zagram coś absolutnie przepięknego. Missing Everything But The Girl.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Grażyną Wolszczak i będzie o rodzicielstwie, o siostrzeństwie i o tym, czy Grażyna potrafi być i żyć slow.
2: Radio Złote Przeboje.
3: This one I feel in broken hearts.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt. Agnieszka Trojanowska, BIS. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni Rosją z agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Załańskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
3: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego Orderu Zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha.
2: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11:15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj, pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, jeszcze dwie godziny przed nami. Grażyna Wolszczak i Marzena Rogalska. Proszę pani, o czym by pani chciała sobie pogawędzić w radiu?
2: O życiowym optymizmie?
1: Skąd się to bierze? Skąd czy to w genach człowiek ma, czy tego się da nauczyć? To dobrze, to
2: no dobra.
1: To już to, pani zaciekawiła. No to nadzieję. Bądźcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Jedno z moich ulubionych pytań. Grażyna Wolszczak z nami. Przypomnę. Grażyna, wierzysz w siostrzeństwo? Czy kobiety cię częściej wspierały niż raniły? Jakie są twoje doświadczenia?
2: Nie, wspierały. To jest, to wracamy do początku naszej rozmowy, czyli wiesz, no to, że ja pewnych rzeczy po prostu nie przyjmuję do wiadomości, tylko żyję sobie w jakiejś takiej swojej łudzie. Natomiast rzeczywiście bardzo mało wspierająca była moja mama, co może
1: serio?
2: To też... Tak, tak. To ja już...
1: Szorstka miłość.
2: Tak, wiele razy opowiadałam tę historię, ale przytoczę ją jeszcze raz, jak dostałam, zdawałam do szkoły na wydział aktorski i przeszłam przez drugi etap, byłam na liście, a już po trzecim etapie, czyli teoretycznym, już naprawdę parę osób tylko odpadało. Więc ja po tym drugim, gdzie to było już w ogóle wow, to było niesłychane, że ja to dźwignęłam, dzwonię do mojej mamy i mówię, mamo, ona mówi, co, dostałaś się? Ja mówię, no jeszcze nie, ale już jestem ten, no to tam na pewno są ładniejsze i zdolniejsze. To jeszcze się nie dzieje.
1: Jezus, pamiętam, mówiłaś to. Jezu, tak, teraz przypomniałam, no, Boże.
2: Ale dokładnie tak. I to przecież ona nie chciała mi przywalić, broń Boże, tylko mówiła, że tak nie ciesz się jeszcze za bardzo. Ale wiesz co,
1: wiesz,
2: jakoś mi
1: dziwna...
2: widzisz, to jakoś mi nie przeszło. A może właśnie dzięki temu ja tak, wiesz, potrafię się cieszyć.
1: Do rozmowy jeszcze wrócimy. A teraz czas na Sheryl Cole, Fight for This Love.

0: Grażyną.
1: Grażyną Wolszczak oczywiście. Jaką ty matką jesteś dla Filipa? Czy on w ogóle lubi to wydanie matki aktorskie, czy sobie kradnie takie chwile, kiedy nie jesteś zaczepiona? Pani Grażynko, można zdjęcie? Pani Grażynko,
2: nie,
1: można
2: to
1: autograf?
2: W ogóle coś. Ty w tym rodzicielstwie to jesteś... Ty i to dziecko w domu, no to nie jest mama w telewizorze, nie? To nie ma żadnego znaczenia. Było jedno znaczenie, pamiętam, że jak Wiedźmin był, pojawiły się billboardy z moimi gołymi cyckami i ja mówię, uła, to grubo będzie. Wiesz, że moje dziecko to nagle może mieć, no, jakiś problem z tym.
1: No ale z drugiej strony teraz, kultowa,
2: ale
1: wiesz,
2: teraz
1: powieść,
2: wiesz,
1: no.
2: I on mi opowiada tak, że szedł tam z kolegami i koledzy powiedzieli, ty, ale fajna laska. I on w ogóle się nie przyznał, że to matka. Ale był, że spoko, gdzieś tam był wewnętrznie, wiesz, dumny.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą.

0: spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy LEGO z aplikacją Empik, w tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażynko, Grażyna Wolszczak oczywiście, czemu zawdzięczasz taką super relację z synem?
2: Wiesz co, też mojej mamie, paradoksalnie. Aha. Bo ja miałam taką nadświadomość przez całe swoje życie, że jak coś w szkole ktoś niesprawiedliwie mnie potraktował, albo moja mama mnie niesprawiedliwie potraktowała, to mówiłam sobie, że zapamiętaj to sobie na zawsze, bo żeby czegoś takiego nie powtarzać
1: swojemu dziecku?
2: Z moim dzieckiem. Przysięgam ci, tak było. Moja mama miała taką przypadłość, że jak coś ja narozrabiałam, to ona zaczynała gadać. Dla mnie to było godzinami, oczywiście pewnie nie godzinami, ale wywlekała wszystkie moje winy, rozumiesz, sprzed tam...
1: Jak w małżeństwie.
2: A, to bo,
1: tak, jak w małżeństwie. Tak, wypominanie.
2: I ja później, jak byłam jako matka, mnie wkurzyło moje dziecko i łapałam się na tym, że zaczynam tak gadać i miałam takie, nie gadaj, tak? I zamykałam się i wiesz. I tak z innymi rzeczami też absolutnie, więc ja na pewno nie byłam matką idealną, ale myślę, że byłam spoko matką.
1: No ale byłaś długo i matką i ojcem.
2: No byłam długo i matką i ojcem, to prawda, i jakoś...
1: Miałaś trochę trudniej, nie?
2: Jakoś się starałam sprostać tej roli, no tak.
1: To ja z tej radości zaproponuję ci teraz sambę. Sambę di Janeiro, Bellini w Radiu Złote Przeboje. Samba!

0: twój syn Filip, Grażynko, Grażyna Wolszczak z nami, kibicuje ci jako aktorce i cieszy się z twoich sukcesów.
1: Tak, na pewno to docenia, przychodzi na wszystkie moje premiery, bardzo jestem ciekawa jego zdania. Tak, najbardziej lubię, jak mój Menago przychodzi i jak Filip, bo to są tak zwani normalsi. To jest dla mnie taka zwrotka, jak widz nie ze środowiska i nie dziennikarz.

0: Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Reklama.
15: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
16: Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak z nami. Potrafisz się, Grażynko, zatrzymać w tym twoim wiecznym robieniu rzeczy, planowaniu i potrafisz się tak wyłączyć z tego świata i być naprawdę slow? Czy świadomie nie wybierasz slow?
2: Nie, nie. Wiesz co, ja slow nie wybieram i nie potrafię. Może jest to pewien rodzaj też, wiesz, takiego, że boję się spotkać sama ze sobą i za dużo pomyśleć, wiesz, że wtedy myślę, o, czy czas upływa, nie, że ile mi tam jeszcze zostało i to, ja w ogóle nie wypieram i w związku z tym, wiesz, jak oczywiście jestem zmęczona i chcę się odstresować, no to tak samo zapierdzielam, tylko że, wiesz, w inny sposób, czyli wyjeżdżam sobie w świat i i też aktywnie biegam po miastach, czy górach, czy dolinach.
1: To ja teraz coś pięknego ci zaproponuję i wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje Lighthouse Family.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Grażyną Wolszczak, która nam opowie o swoim zdrowym stylu życia i o tym, jak się czuje jako dojrzała kobieta. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga jednak nad wodę. Mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć. Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo, że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
18: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
19: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
17: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
20: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
17: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Pogoda.
17: Po południu upalne, ale i burzowe, gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak wita Państwa i zaprasza na rozmowę z Marzeną Rogalską i będzie...
2: I będzie fajnie.
1: Luzacko.
2: Tak, już jest właściwie luzacko. Drodzy słuchacze, ja wam powiem, że naprawdę fajnie przed wakacjami z kimś takim się spotkać, kto życzy ludziom dobrze, kto jest miły i serdeczny i życzliwy.
1: To ja.
2: No właśnie, aha, takich ludzi nam trzeba. Jeszcze godzina z tym złotem nam się trafiła. Bądźcie z nami.
1: Bądźcie.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażyna Wolszczak z nami zabawi się w ankieterkę. Proszę pani, a propos snu. Czy pani wystarczająco długo śpi?
2: Słuchaj, nauczyłam się, żeby 22:30 być w łóżku.
1: Aktywność, to już powiedziałaś. Ta. Tu pisze plusik, tu plusik. Cukier, poważasz czy nie poważasz?
2: Nie walczę. Kocham słodycze, walczę. Ze słodyczy gorzka czekolada i suszone owoce.
1: Dobra, dieta, w sensie jedzenie. Bo wiesz, w moim życiu spotkałam tylko jedną osobę. Jest nią Karolina Szlachta z Poznania, moja przyjaciółka. Aha. Która nie chwyci się fast fooda. O to chodzi.
2: Nie, ja też się nie chwytam. Nie.
1: Okej, okay, dobra.
2: Nie, żadnej...
1: Bo nie robisz sobie takiego czegoś. Mięso jesz?
2: Nie.
1: A kiedy kończysz jedzenie w ciągu dnia?
2: 18:00. Zaczynam 8:00.
1: Zaczynasz 8:00. Jakiś ideał normalnie tutaj.
2: Tak, ale to też jest, wiesz, od czasu do czasu, jak idę na przyjęcie, no to też mówię, dobra, bez jaj, no trzeba mieć trochę przyjemności w życiu też.
1: No tak.
2: Ale ja nie mówię, że kończąc jedzenie o 18:00.
1: Używki,
2: nie
1: alkohole, takie tam historie.
2: Do zera, zlikwidowałam do zera.
1: Mój ty ideale. Tak. No nic, tylko te Wolszczak w ramki oprawić i brać przykład.
2: Zapraszam.

0: Grażynko, Grażyna Wolszczak, jak dbasz o psychę, moja najpiękniejsza?
1: Czasem jak mnie napadają, wiesz, różne takie smuteczki, to się kładę za, przed snem, mówię, Wolszczak, kocham cię, jesteś... naprawdę jesteś młoda, piękna. W ogóle nie ma drugiej takiej. Wiesz, ja co? Tak sobie popowiadam, no to trochę w to wierzę, wiesz.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Ważne pytanie do Grażyny Wolszczak. Co dojrzałość ci zabrała, a co podarowała? I co uważasz za bezcenne?
2: No bezcenne jest to, że się już z siebie nie czepiam. Wiesz, że,
1: to jest
2: że już,
1: super.
2: Już tak. Jakby wszystko. Bezcenne jest to, że mogę się z moim dzieckiem kochać bez przeszkód, bo już razem nie mieszkamy. Wiesz.
1: Bo się wyniósł wreszcie.
2: Żadnego syndromu pustego gniazda, tylko taka ulga, że już nie muszę się go czepiać, bo nie lubię, jak się czepiam. Nie lubię siebie w tym
1: wydaniu,
2: tak, na rzekactwa. Natomiast co mi zabrało? Zabrało, no taki jest to poczucie nieprzyjemne, że więcej za mną niż przede mną. To nie jest świadome, ale tak jak powiedziałam ci, ja nie jestem ciągle z tą myślą, bo wypieram i w ogóle nie zajmuję się tym.
1: To pozwól, że ja się zajmę muzyką. Mike Oldfield, The Friends.

0: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście. Marzy ci się jakaś rola? Tęsknisz za jakąś rolą, której do tej pory nie grałaś?
1: Jakbyś mnie pytała, co ja bym chciała, to jakiś taki gruby kryminał, to tak, to bym lubiła z pistoletem. Ale wiesz, no tak
0: ta życzliwa, coś takiego. Tak, nie po warunkach.
1: Ale to jest...
0: Nie po warunkach,
1: to jest tak najfajniej, wiesz, się oddali.
0: I żebyś była taka być...
1: Taka, że nie fajna,
0: że tu wartnie.
1: Tak, już prostytutki już grywałam, ale właśnie tak, żeby z pistoletem. Aha. To nie miałam jeszcze.

0: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Reklama.
20: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
21: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz czas na Grażyny Wolszczak, Małe Rzeczy i Wielkie Przyjemności. Co to takiego?
2: Czekolada gorzka, 80%.
1: Do kawusi?
2: Do kawusi jak najbardziej. Kawa i czekolada to są dwie rzeczy, które, no, dla których ja też...
1: Dla których ja się urodziłam.
2: Tak, no...
1: Ale jestem.
2: Coś w tym jest.
1: Chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób ty jesz gorzką czekoladę, bo ja mam swój sposób.
2: To ja do kawki właśnie, do gorzka.
1: No ale jak?
2: Gorzka kawka.
1: Bo ja.
2: No mów.
1: No ja nie gryzę. Ja mam tak, że ja biorę kosteczkę.
2: I ci się tak rozpływa w usta.
1: Tak ja robię. Czasem nawet wrzucam sobie kosteczkę do kawy. Rozumiesz, ale robię tak i ona mi się. Jezus. Już mi ślinianki pracują i ona mi się tak rozpuszcza i w ogóle. I ja wtedy czuję, wiesz, intensywność tej gorzkiej czekolady.
2: Tak, ja czuję to, co ty czujesz.
1: No mówię ci.
2: Dobra.
1: Moje siostry od gorzkiej czekolady.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Grażyna Wolszczak była z nami. Grażynko, czego na koniec ci życzyć, kochana?
1: Longevity, formy nieustającej, zdrowia oraz nieustającego rozwoju Teatru Garnizonu.
0: To niech się spełni. Tego dokładnie ci życzę oraz wspaniałych wakacji, bo te wakacje już za chwilę. No to wszystkim słuchaczom pa, pa.
1: No to pa.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
16: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Podejrzany o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
18: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
17: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 zł dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
19: Jak
14: pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
17: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda. Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Krakowa, Łodzi, Wrocławia, a także Kołobrzegu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. W Lublinie teraz termometry pokazują do 28, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam nawet do 35.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

3 minuty po 15 zaczynamy wspólnie drugą połówkę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Queen.

Rozpieszczam was takimi numerami w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, słynna Aisha i Magma. No a teraz to pora na piosenkę, która w oryginalnej wersji pojawiła się w 79 roku. Skomponował ją włoski muzyk Umberto Tozzi, ale podobno ta piosenka tak spodobała się pewnej gwieździe, że postanowiła ją przerobić. Dodała tam trochę rockowego smaczku, no i wyszedł kolejny cudowny Złoty Przebój. To był rok 80. Drugi przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Laura Bringen, no i słynna Gloria.

0: dbaj o siebie z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
4: Wszystko masz tuż pod nosem! Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody!
3: Kiedy wyruszasz?
4: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie.

49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie.

Zapamiętamy ją nie tylko jako piosenkarkę, ale także jako aktorkę. Zagrała choćby w filmie Mad Max pod kopułą gromu. To Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystę, który nigdy nie nagrał wspólnego utworu z Tiną Turner, chociaż razem pojawili się w słynnej piosence We Are The World, USA for Africa. Przed wami Michael Jackson.

0: Kaută promoția.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dolerła, bo niskie ceny ma.
4: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofast.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy!
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.

Seweryn Krajewski, piosenka prosto z serialu Z łezką w oku, gdzie główny bohater szukał swojej wielkiej miłości. To Jan Serce w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, którego piosenki również pojawiały się w filmach, choćby w hollywoodzkich produkcjach, takich jak Pretty Woman. Przed wami Roxette.

0: Sami przyznajcie, że trudno się oderwać od takich genialnych kawałków lat 80. i 90., które powrócą już po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty.

0: taniutki! 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka! Reklama.
1: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 16:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
3: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
2: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów. Powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona. Personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na Mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Pogoda.
1: W sobotnie popołudnie przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się w okolicach Krakowa, Łodzi, Wrocławia, a także Koszalina. Gdzie indziej ma być bez deszczu i bez niespodzianek z nieba. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 27, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, tam do 35.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: 3 minuty po godzinie 16:00, sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już teraz na dobry początek mam dla was numer, który w 95 roku zdominował wszystkie szczyty list przebojów i był najczęściej granym numerem w stacjach radiowych na całym świecie. Przed wami już teraz Don't Speak.

Artysta, który do dziś jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi w branży rozrywkowej we Francji i Kanadzie, to Kimaro w radiu Złote Przeboje. To pozostajemy jeszcze w takich tanecznych rytmach. To teraz amerykańska gwiazda, która swoją wielką muzyczną karierę zaczynała w Niemczech i tam grała w słynnych musicalach. Przed wami królowa dyskotekowych parkietów lat 70. i 80. to Donna Summer, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: soboty przeboje.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota

0: wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Kolejny dzień z Mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
13: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
12: Kiedy wyruszasz?
13: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów lat 80. w Stanach Zjednoczonych, Ashford and Simpson. Oni mieli nie tylko smykałkę do muzyki, ale także do biznesu. Otworzyli kiedyś słynną restaurację na Manhattanie, gdzie codziennie można było usłyszeć koncerty znanych gwiazd. A w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz pora na gwiazdę, która już we wrześniu otworzy swój ekskluzywny muzyczny klub w Wenecji. Przed wami Elton John.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

To gwiazda, której wizerunek w latach 80. można było podziwiać na opakowaniu sprayu do włosów. To Sandra w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, którego lider kiedyś w wywiadzie zdradził mi, że jak wybiera się na zakupy, no to koniecznie musi mieć ze sobą karteczkę, na której zapisane ma produkty. To już teraz Piotr Kupicha i zespół Feel.

0: To sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Przyjemnie relaksujemy się przy dźwiękach muzyki lat 80. i 90. Na te największe kawałki powrócą tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia. Emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Reklama.
8: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Tragedia nad Bałtykiem. W powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego. A na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załęskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
10: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
9: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego. Później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
11: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
9: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
11: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka. A osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
9: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Do końca dnia burze i przelotne opady deszczu mogą pojawić się w okolicach Krakowa, Łodzi, a także Koszalina i Wrocławia. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 26, a najcieplej cały czas w okolicach Zielonej Góry. Tam teraz do 34. 3 minuty po godzinie 17 to ostatnia godzina tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem Savage. To będzie jego słynne Only You.

Ten zespół to kawałek polskiej historii. Grupę założył m.in. Grzegorz Skawiński, a w wieku 18 lat do grupy dołączyła także Agnieszka Chylińska. To ona, no i to były ich słynne koła czasu w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na brytyjski boys band, który nie zrobił tak oszałamiającej kariery jak zespół Backstreet Boys, ale zapisał się w historii muzyki, choćby tym oto przebojem. Przed wami Big Fun.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy.

0: 6 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.

To gwiazda, która w wieku 19 lat wygrywa Eurowizję. To był rok 2010. To Lena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na prawdziwą ikonę lat 80. Król Euro Disco tamtych czasów. Jako młody chłopak, słuchajcie, wstąpił do zakonu i planował zostać mnichem. Muzyka jednak wygrała i ostatecznie porzucił ten plan na rzecz sceny. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Fancy!

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda.
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
17: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl.

0: taniutki! 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Reklama.

W latach 90. za naszą zachodnią granicą jak grzyby po deszczu powstawały zespoły, które większą karierę robiły za oceanem niż w Europie, a to był przykład takiej kapeli. To No Mercy w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na brytyjską formację, która w latach 80. napisała piosenkę specjalnie dla Amerykanów. To Redbox i For America.

słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda na resztę weekendu, a potem czas gwiazd. Dzisiaj mnóstwo ciekawostek, anegdot, a przede wszystkim muzyki związanej z Britney Spears, a także Christiną Aguilerą.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny!
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Reklama.
11: Sobota, 18 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwo odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
13: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym Euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
12: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To o 6 rano polskiego czasu.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Cytujące klasyka, ów jak gorąco i jutro też gorąco będzie w całym kraju, ale też uwaga, jutro naprzód napady deszczu oraz burze. Te mogą pojawić się w centrum, na południu oraz też na północy. Jutro najpogodniej na zachodzie kraju. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór w ten naprawdę bardzo ciepły, gorący, sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk jestem i obiecuję, że dzisiaj cała masa anegdot związanych z twórczością, życiem i nie tylko Christiny Aguilery, a także Britney Spears, więc ruszamy za chwilę. A teraz Marius Manx.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Britney.
1: It's Britney, bitch.
0: Najbardziej przełomowy rok to 1998, kiedy nagrała piosenkę Baby One More Time. Utwór napisał szwedzki producent Max Martin, który później stał się jednym z najpoważniejszych twórców hitów popowych na świecie. Co ciekawe, piosenka była wcześniej proponowana innym wykonawcom, między innymi grupie TLC, która ostatecznie ją odrzuciła. Natomiast kiedy Britney usłyszała nagranie, od razu poczuła, że to może być dla niej wielka szansa.

Ogromną rolę odegrał także teledysk. Słynny szkolny mundurek, warkoczyki, a także korytarze liceum stały się symbolem końca lat 90. Mało kto wie, że początkowo klip miał wyglądać zupełnie inaczej i rozgrywać się w animowanym świecie. To sama Britney przekonała twórców, że prostszy pomysł będzie bardziej autentyczny i to też poskutkowało. Sam też pamiętam, jak czekałem przed telewizorem, by właśnie na ten teledysk trafić. Sukces przeszedł wszystkie oczekiwania, debiutancki album sprzedał się w dziesiątkach milionów egzemplarzy, a Britney praktycznie z dnia na dzień stała się największą nastoletnią gwiazdą świata, no i nastała Britney Mania. A my słuchamy Britney Spears już teraz w Radiu Złote Przeboje. Baby One More Time.

Szczęście uśmiechnęło się do niej dzięki Disneyowi. W 1998 roku nagrała utwór Reflection do filmu Mulan. Producentów zachwyciło to, że niespełna 18-letnia wokalistka bez problemu wykonywała bardzo wymagające partie wokalne. Piosenka otworzyła też drzwi do jej wielkiej kariery. No bo rok później ukazał się singiel Genie in a Bottle. Utwór błyskawicznie zdobył pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard i uczynił z Christine jedną z największych nowych gwiazd muzyki pop.

Co ciekawe, piosenka otrzymała swoją hiszpańskojęzyczną wersję zatytułowaną Kenio Atrapado. Natomiast teledysk nakręcono na plaży w Malibu, tej samej, na której to klip do swojego utworu Sometimes zrealizowała inna gwiazda klubu Myszki Miki, czyli Britney Spears.

Jeśli poszukać wywiadów z tamtych czasów, to można odnaleźć i odnieść wrażenie, że Christina Aguilera często czuła się niezrozumiana. Wytwórnia promowała ją jako kolejną nastoletnią gwiazdę popu, podczas gdy ona marzyła o bardziej dojrzałej i ambitnej muzyce. Coraz częściej mówiła o tym, że chce mieć większy wpływ na swoją twórczość, ale o tym będzie później. Teraz słuchamy w radiu.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko ₩0,89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie ₩7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Ale sztosy.
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
21: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
24: Barbara, kupiłem taniej!
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Reklama.

Jej matka szybko zauważyła, że Britney ma wyjątkowy talent. Gdy miała 8 lat, rodzina zawiozła ją na casting do programu Disney Channel The All New Mickey Mouse Club. Nie dostała wtedy roli, ponieważ producenci uznali ją za zbyt młodą, ale byli pod takim wrażeniem jej umiejętności, że zasugerowali rozwijanie kariery w Nowym Jorku. Kilka lat później Britney wróciła na kolejny casting i tym razem została przyjęta do obsady programu. Razem z nią występowali późniejsi, no dosyć znani artyści, Justin Timberlake, Christina Aguilera czy też Ryan Gosling. Po latach wielu ludzi żartowało, że był to prawdopodobnie najbardziej utalentowany dziecięcy program telewizyjny w historii. A Christina Aguilera wspominała po latach, że Britney była jedną z najbardziej ambitnych osób w całej ekipie i zawsze chciała być w centrum uwagi. Posłuchajmy, w Radiu Złote Przeboje już teraz Britney Spears, Sometimes.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Marian, a gdzie mogę kupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: I money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama.
7: 19 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i dzisiaj w Radiu Złote Przeboje ciekawostki, anegdoty z życia Britney Spears, a także Christiny Aguilery, która jest waszą ulubienicą, no to możecie pisać na Instagramie bądź też Facebooku Radia Złote Przeboje.

Czas gwiazd. Dzisiaj w radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Christinę. Drugi rok to moment wydania albumu Stripped. Była to płyta bardzo osobista, inspirowana własnymi doświadczeniami i trudnym dzieciństwem. To właśnie wtedy powstały utwory Beautiful, Fighter czy też Dirty. Szczególnie Beautiful stało się jednym z najważniejszych nagrań w jej karierze. Piosenka szybko została uznana za hymn samoakceptacji. I am beautiful. Ten numer napisała Linda Perry, która początkowo nie była przekonana do współpracy z Christiną. Gdy jednak usłyszała jej wykonanie, uznała, że nikt inny nie powinien nagrywać tego utworu. Nagranie wokalu, które znalazło się na płycie, było praktycznie pierwszym podejściem Christiny do mikrofonu.

tym samym okresie Krystyna zaczęła też świadomie zrywać z wizerunkiem grzecznej dziewczyny z sąsiedztwa. Teledysk do Dirty wywołał ogromne kontrowersje. Niektóre stacje telewizyjne emitowały go wyłącznie późnym wieczorem. Aguilera tłumaczyła jednak, że chciała pokazać światu swoją prawdziwą osobowość i przestać spełniać oczekiwania innych. Natomiast my w Radiu Złote Przeboje wróćmy do kawałka Beautiful Krystyna Aguilera.

początku XXI wieku Britney była wszędzie. Sprzedawała miliony płyt, występowała podczas najważniejszych gal, reklam, pojawiała się też na okładkach niemal wszystkich magazynów. Jednocześnie jej związek z Justinem Timberlake'iem stał się ulubionym tematem mediów. Para była określana mianem królewskiej pary popu, a ich wspólne występy śledziły miliony fanów.

rozstaniu z Justinem Britney zaczęła coraz bardziej walczyć o własną artystyczną tożsamość. Efektem był album In The Zone z 2003 roku. To właśnie wtedy powstał utwór Toxic, który początkowo wydawał się zbyt eksperymentalny dla radia. Dziś jest uznawany za jeden z najważniejszych utworów popowych XXI wieku, zatem piosenka Britney też zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. My jednak wracamy do debiutu i piosenki, która opowiada o tęsknocie za utraconą miłością. Born to Make You Happy. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

najmłodszych lat muzyka była dla niej ucieczką od codziennych problemów. Jako kilkuletnia dziewczyna godzinami słuchała płyty Whitney Houston, Mariah Carey, czy też Etty James, a także Arlette Franklin. Szczególnie Whitney Houston stała się jej największą inspiracją. Zresztą, gdy miała 6 lat, matka zabrała ją na koncert Whitney. Christina wspominała później, że był to jeden z najważniejszych momentów jej życia. Wtedy po raz pierwszy pomyślała, że sama chciałaby kiedyś występować przed tysiącami ludzi.

Prawdziwy przełom nastąpił w 1993 roku, kiedy to została członkinią obsady programu The All New Mickey Mouse Club. To właśnie tam poznała Britney Spears, Justina Timberlake'a i Ryana Goslinga. Wśród młodych wykonawców Christina wyróżniała się przede wszystkim głosem, podczas gdy Britney zachwycała charyzmą sceniczną i umiejętnościami tanecznymi. Natomiast producenci programu często powierzali właśnie Christinie najtrudniejsze partie wokalne. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy już teraz Christiny Aguilery, What a Girl Wants. What a girl wants.

0: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Niewiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Reklama.
9: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
10: Cześć, witajcie. Kolejna godzina naszego weekendowego spotkania na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Już rozpoczęta. Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam. A zaczniemy sobie od spotkania z Eweliną Walczak, która przedstawi nam
9: przegląd wydarzeń tygodnia w świętokrzyskiem.
11: Ewelina Walczak, zapraszam. Milionowe inwestycje w walkę z rakiem. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zyskało potężne wsparcie finansowe, dzięki któremu zakupiło nowoczesny sprzęt medyczny oraz utworzyło nową infrastrukturę badawczo-leczniczą. Ponad 19 milionów złotych z KPO oraz 4 miliony z budżetu województwa pozwoliły na rewolucję sprzętową, która radykalnie przyspieszy diagnostykę i poprawi bezpieczeństwo chorych. Kluczowym elementem tych wielkich zakupów jest stworzenie nowoczesnej 8-łóżkowej sali badań klinicznych, która otwiera przed pacjentami z regionu dostęp do najnowocześniejszych światowych terapii. Miliony zmienią standardy w medycynie, tymczasem grube miliony odmienią też świętokrzyską rekreację. Plaża miejska, strefa dla food trucków oraz nowe ścieżki spacerowe. Tak zmieni się lewy brzeg Nidy w Pińczowie, a szczegóły zna Małgorzata Mura.
12: Projekt na zagospodarowanie 18 tysięcy metrów kwadratowych terenów wkracza w decydującą fazę. Pińczów zyskał pozwolenie na budowę bulwarów nad Nidą i stara się o 10 milionów złotych unijnego dofinansowania. Prace, które opóźniły się z powodu procedur administracyjnych w Wodach Polskich, mają ruszyć jeszcze w tym roku, a ich zakończenie jest planowane na przełom 2027 i 2028 roku.
11: W budżecie zabezpieczono też pieniądze na wkład własny. Inwestycje zmienią turystyczne oblicze regionu. Z kolei technologiczna rewolucja ułatwi codzienne podróże mieszkańcom. Świętokrzyski transport publiczny wkracza w cyfrową erę. Podróżni w regionie mogą już korzystać z bezpłatnej aplikacji Time for Bus, która pozwala śledzić lokalizację autobusów na żywo i sprawdzać dokładny czas ich przyjazdu. Nowy system to także potężne narzędzie logistyczne dla samorządu, które w najbliższych miesiącach planuje zintegrować aplikację z transportem kolejowym. Aplikacja ułatwi codzienny transport, tymczasem finansowe wsparcie ułatwia domowe budżety. Świętokrzyskie podsumowało pomoc dla rodzin. Dzięki programowi Aktywny Maluch rozwija się sieć opieki nad dziećmi, co pozwala rodzicom na szybszy powrót do pracy, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
13: Mamy 3,5 tysiąca takich miejsc nowych. To jest 67 placówek, które są już otwarte i 51 placówek, które się tworzą obecnie.
11: Z kolei 1 800 milionów złotych w ubiegłym roku trafiło do rodzin w regionie w ramach programu 800+. Świadczeniem objęto 127 tysięcy dzieci. Natalia Schroeder, raper Fukaj oraz legendarny zespół Dżem będą głównymi gwiazdami muzycznymi tegorocznego Święta Kielc, które odbędzie się w dniach 26-28 czerwca pod hasłem Jedno Miasto, Wspólna Energia. Trzydniowy program imprezy wypełnią kultowe i zupełnie nowe punkty programu, które rozleją się po całym centrum miasta. Tradycyjnie w piątek wręczone zostaną nagrody miasta w dziedzinie kultury. kultury, po których ruszy widowiskowy spacer artystyczny Sztuka po sąsiedzku, łączący teatr, taniec i operę, zwieńczony koncertem Filharmonii Świętokrzyskiej na rynku. W sobotę wystartuje bajkowy korowód o 14:00, prowadzony przez tancerzy Kieleckiego Teatru Tańca. W niedzielę Dom Kultury Białogon zaprasza wszystkich chętnych do współtworzenia największego zespołu rockowego, który w tym roku wspólnie zagra wielki hit Meluzyna.
10: Meluzyno, zdaje się, że to było w Akademii Pana Kleksa. Tak mi się przynajmniej wydaje. No a w przyszłym tygodniu będzie można Meluzyny przez największy rockowy zespół świata posłuchać na Kieleckim Rynku. Jest jeszcze tydzień czasu, a więc chyba każdy może się tego nauczyć. Tak przynajmniej mi się wydaje. No może oprócz mnie, bo ja jestem antytalenciem, jeżeli chodzi o grę na jakimkolwiek instrumencie. Mam nadzieję, że u Was jest z tym dużo lepiej. Przegląd wydarzeń tygodnia za nami, przedstawiła go Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz porywam Was pod ziemię na wycieczkę po naszych pięknych świętokrzyskich zakątkach.
14: Moim i Waszym gościem jest Dorota Czesak. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Dziś tak zupełnie niespodzianie zabierasz nas i porywasz niczym Eurydykę pod ziemię.
15: Pod ziemię. Czemu nie? Mamy bardzo dużo atrakcji podziemnych w naszym województwie świętokrzyskim. No więc dlaczego nie pod ziemię? Pogoda dopisuje, na dworze gorąco, więc zejdźmy pod ziemię. Mamy naprawdę kilka wspaniałych atrakcji podziemnych. Może zacznijmy od tras podziemnych. Opatów, Sandomierz, kiedyś potężne miasta leżące na szlakach handlowych, opasane murami, duszące się w tych murach, ale te mury były wybudowane po to, żeby ochronić mieszkańców przed licznymi najazdami, no na przykład Tatarów. No i dlatego miasta musiały rozbudowywać się w dół. Nie było innej możliwości. Poza murami był zakaz budowania budynków. No więc mieszczanie i opatowscy, i sandomierscy drążyli piwnice, drążyli korytarze, no po to, żeby móc gdzie przechowywać przede wszystkim swoje towary, którymi handlowano. Ostatnio byłam z grupą międzynarodową w Opatowie. To byli Niemcy. Na wymianie tutaj z naszymi uczniami z Liceum Radomskiego byli naprawdę zachwyceni. Trasa podziemna w Opatowie, pozdrawiam obsługę, przesympatyczni, profesjonalni ludzie, o długości około 500 metrów i co ciekawe, te komory, korytarze wydrążone są na 3 poziomach. Wchodzimy w maksymalnie 14 metrów pod ziemię. Te komory przepięknie urozmaicone. W tej trasie podziemnej dużo ciekawych rzeczy, bardzo aktywnie tam wszystko się zmienia. No właśnie, ta wystawa nawiązująca do PRL-u. Jest też wystawa dotycząca winiarstwa, które rozwija się na ziemi sandomierskiej. W tej chwili już kilkanaście winnic, przepyszne wino. Zachęcam, żebyście przyjechali, zdegustowali, wypróbowali. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. No i te komory, które naprawdę są bardzo atrakcyjnie wyeksponowane. Bardzo, bardzo ciekawie to wszystko wygląda. Także zapraszamy do Opatowa.
14: No właśnie, w ogóle jak my pojedziemy na wschód naszego województwa, czyli jeżeli odwiedzimy Opatów, Sandomierz, czy chociażby okolice Ostrowca, to tam pod ziemię możemy śmiało zejść i to na cały dzień pochodzić, bo mamy i Krzemionki Opatowskie. To też jest ciekawe, zaraz sobie o tym porozmawiamy, że Krzemionki są miejscem, atrakcją, która stara się na wpis do listy UNESCO. No i jest także Sandomierz. Tam co prawda od czasu do czasu ty pewnie będziesz wiedzieć coś więcej na ten temat, bo od czasu do czasu nas jako ludzi, którzy z turystyką mają trochę mniej wspólnego, dochodzą jakieś słuchy, że jest konflikt i że tam różnie to bywa z tym wejściem do tych podziemnych tras. No ale także jest atrakcyjna trasa w Sandomierzu.
15: Jest atrakcyjna trasa w Sandomierzu, więc jeżeli przyjedziecie do Sandomierza, jak najbardziej do tej trasy zapraszam. Konflikt, o którym mówił Michał, wynika przede wszystkim z tego, że turystyka zaczyna przynosić pieniądze. To zaczyna być naprawdę dochodowa działalność.
14: Nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
15: No właśnie. Tak, konflikt był. Teraz już nie ma problemu z tym, żebyście tam do tej trasy podziemnej w Sandomierzu weszli. Kilka lat temu rzeczywiście stała Straż Miejska. Trudno. Był taki okres majowy, kiedy trudno było tam wejść, natomiast w tej chwili wszystko się uspokoiło i przynajmniej dla Was, dla turystów nie będzie problemu z dostępnością, więc jak najbardziej w Sandomierzu podziemia też można pochodzić. Zawsze ciekawie to wygląda, kiedy mamy świadomość, że nad naszymi głowami maszerują ludzie, bo chodzimy pod płytą rynku, między innymi 9 metrów pod ziemię, także bardzo ciekawie to wygląda i temperatura. Zawsze Państwo pytacie, czy dam radę, czy tam jest zimno, jak głęboko wchodzimy pod tą ziemię, czy są wąskie korytarze. Wygląda to w ten sposób. Masowe atrakcje turystyczne są dla mas. Tak? Czyli chodzi o to, żeby przepustowość danego miejsca była jak największa, żeby i mniejsi, i więksi, i chudsi, i grubsi, i młodsi, i starsi tam z przyjemnością weszli, więc dla takiego standardowego turysty jak najbardziej jest tam bezpiecznie, jest tam w miarę przyjemnie i każdy z Państwa da radę. Jeżeli chodzi o temperaturę pod ziemią, najczęściej jest to średnia temperatura w danym regionie, czyli u nas i w jaskiniach, i w trasach podziemnych jest to około 9 stopni Celsjusza, przy czym w jaskiniach dochodzi kwestia wilgotności. Tak, w trasach podziemnych jest inaczej, tam jest wentylacja, natomiast w jaskiniach temperatura, wilgotność dochodzi do prawie 100%, czyli jest po prostu jaskiniowo i niezbyt przyjemnie.
14: No jak to w jaskini są również różnego rodzaju żyjątka, które po prostu mają tam swoje domy i swoje miejsce. Tyle o Sandomierzu, natomiast...
15: Jedno słowo komentarza a propos organizmów, które żyją w jaskiniach, a taki turystyczny dowcip, nie wiem, sytuacja zabawna, która mi się przydarzyła, kiedy pracowałam jako przewodnik w jaskini Raj, weszła do jaskini dziewczyna w mojej grupie, pani, no ubrana nieadekwatnie, tak, czyli bluzeczka na ramionczkach, krótkie spodenki, przewodnice, narciarskie spodnie, narciarskie kurtki, trapery, czapki, rękawiczki, pani tak delikatnie ubrana. I pani miała olbrzymi tatuaż pająka tutaj na piersi wytatuowany, po czym weszła do jaskini i zemdlała, kiedy ja zaczęłam opowiadać, że są pająki. To wynieśliśmy panią na zewnątrz. Proszę pani, dlaczego pani zemdlała, co się stało? I pani mówi, że ona się boi pająków.
14: Taka arachnofobia po prostu.
15: Ale kiedyś się nie bała, bo miała tatuaż, wiesz.
14: No może przestraszyła się, jak już wiesz, codziennie budzisz się rano, patrzysz, masz na klacie pająka, no to może się człowiek przestraszyć. Ja chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, a mianowicie taką, że niedaleko Sandomierza, o którym mówiliśmy i byliśmy w nim w trasie podziemnej przed momentem, jest również Baranów Sandomierski i tam nieopodal jest także zamek Krzysztopór. Tak, no może nieopodal, no ale okej. Okay. Ja pamiętam...
15: Tu tak, dobra, nieopodal.
14: Tu tak, nieopodal. W każdym razie w tym regionie. Ja pamiętam jako uczeń jeszcze szkoły podstawowej, czyli te lata świetlne temu, byliśmy tam właśnie na wycieczce i tam pan przewodnik nam powiedział, że prawdopodobnie była trasa właśnie z ujazdu do Sandomierza. Czy ty coś na ten temat wiesz? I mnie zaciekawiło wtedy jedno, pamiętam, że on powiedział, że ta trasa, żeby było szybciej, oni ślizgali się tam saniami, a trasa była wysypana prawdopodobnie cukrem.
15: Przewodnik powie wszystko. Pytanie, kto w to uwierzy?
14: Ja wierzę do tej pory.
15: O tym nie słyszałam. Na pewno mówi się o tym, że było podziemne przejście między zamkiem Krzysztopór a Ossolinem, czyli miejscowością rodową Ossolińskich. O tej do Sandomierza powiem szczerze, że nie słyszałam, ale już będę mówić, że najprawdopodobniej był. Tak?
14: Przewodnik uczy... tak rodzą się plotki.
15: Tak, przewodnik uczy się całe życie. O tych trasach, które kiedyś były, a ich tak naprawdę nie ma, możemy mówić naprawdę bardzo długo, bo na przykład na zamku w Chęcinach, kiedy według legendy wpuszczało się kaczkę w studni, która była na zamku, to ona wypływała w studni na rynku. Żadnej studni nie było, była cysterna na wodę, ale jak pojedziecie na rynek w Chęcinach, jak zajrzycie do studni, to tam ta kaczka cały czas jest.
14: Cały czas pływa.
15: Jak najbardziej pływa cały. Fakt, że czasami brzuchem do góry, ale rzeczywiście ta kaczka pływa. Jeszcze słowo komentarza do zamku Krzysztopór w Ujeździe. Przepiękna trasa podziemna tam jest. Ja rzeczywiście uwielbiam tam moich turystów zabierać, dlatego że bardzo krótki fragment tej trasy jest bardzo wąski i trzeba tam rzeczywiście przechodzić na kłódka. I to jest budowanie napięcia. Tak jak w twierdzy w Kłodzku, tak? Tam rzeczywiście ten fragment jest dłuższy, natomiast w Ujeździe robi to wrażenie. Naprawdę raz, że jest ciemno praktycznie, dwa, że rzeczywiście trzeba przejść z kulonem i są tam naprawdę piękne podziemia. Ja jak zwiedzam Krzysztopór, dzielę tą trasę na trzy części, idziemy bastionami, idziemy częścią pałacową i wchodzimy pod ziemię. Turyści są zachwyceni, także jak będziecie w Ujeździe, drogowskazy was poprowadzą, tam jest pięknie ta trasa oznaczona. Zapraszam do podziemi, bo robią naprawdę wrażenie. I to pytanie turystów. Dlaczego ludzie budowali coś tak wielkiego?
14: Właśnie, dlaczego budowali? Krzysztopór w ogóle jest przepiękny i tam to, że jest tyle pokoi, ile dni w roku, tak?
15: Dokładnie tak.
14: Dobrze, ja kojarzę.
15: Nie pokoi.
14: Komnat.
15: Nie, okien. Jest 360, bo może państwo nie wiecie, jest... Pałac miał być wybudowany na wzór kalendarza. Miał mieć 356 okien, tyle ile dni w roku. 52 pokoje, tyle ile tygodni w roku.
10: Tak,
15: dokładnie.
10: Jest.
15: 12 dużych sal, tyle ile miesięcy w roku. I 4 wieże, tyle ile kwartałów w roku.
10: No i wszystko się zgadza, tylko widzimy teraz ruiny tego wszystkiego.
15: Dokładnie tak. Ale ruiny są naprawdę monumentalne. Przepięknie to wygląda, zwłaszcza jak się jedzie od Opatowa na takiej wysokiej skarpie podmurowanej. Wystają ruiny. Przepięknie to wygląda, także zapraszamy do odwiedzenia.
10: Dobrze, a my jedziemy dalej, czyli jedziemy, jak jesteśmy już w tamtych okolicach, to jedźmy do Krzemionek Opatowskich.
15: Koniecznie. Widziałeś
10: widziałem,
15: tutaj.
10: Tak, widziałem, ale opowiem, proszę Państwa.
15: Zobacz, opowiedz, co widzisz.
10: Opowiem, co widzę. Siedzi obok mnie nasza ulubiona przewodniczka, czyli Dorota Czesak, i na prawej ręce, na przegubie, jej przegub ozdabia.
15: Pokazuje.
10: Ozdabia nasze brylanty po prostu świętokrzyskie, bo inaczej tego nazwać nie można, czyli przepiękna bransoleta z krzemieniem pasiastym oprawionym również
15: w srebro,
10: ale chciałem powiedzieć, że oprawiona po prostu przez prawdopodobnie jakieś skandynawskie krasnoludy to oprawiały i to jest precyzyjna, misterna, koronkowa robota.
15: Pozdrawiamy serdecznie właścicieli i pana, który pracuje w Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie, bo stamtąd jest ta bransoleta.
10: Do rozmowy o krzemieniu pasiastym obiecuję wam, że już za moment wrócimy na antenie. Zostańcie z nami.
9: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
10: Czym jest krzemień pasiasty? Chyba każdy wie, ale na wszelki wypadek za moment sobie o nim właśnie między innymi porozmawiamy. Ale zanim wrócimy do rozmowy o krzemieniu pasiastym, zanim o tych świętokrzyskich brylantach będziemy mówić, a dokładnie to opowiadać o nich będzie mój i wasz gość, czyli świętokrzyska przewodniczka Dorota Czesak, ale to chciałbym, żebyśmy również już teraz zajrzeli także do miasta i gminy Morawica, bo tam także, jak na razie, inwestycja, która być może zmieni się w diamenty i brylanty, choć nie dosłownie.
9: Tym żyje Świętokrzyskie.
10: Przenosimy się do podkieleckiej gminy Morawica, dlatego że tam planowana od lat budowa Akademii Golfa w Bilczy nabiera teraz realnych kształtów. Okazuje się, że w ciągu 2 albo 3 lat ma tam powstać nowoczesny ośrodek nauki gry w golfa. Ta także ma powstać rozbudowana strefa rekreacyjna z parkami, ścieżkami rowerowymi, skateparkiem i placem zabaw. Projekt Akademii Golfa jest przygotowany przez miasto i gminę Morawica. Zakłada stworzenie jednego z najbardziej nowoczesnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w regionie. Inwestycja ma powstać w Bilczy na około 13-hektarowym terenie położonym między osiedlami mieszkaniowymi, kompleksem leśnym oraz specjalną strefą ekonomiczną. Sama Akademia Golfa zajmie około 5,5 hektara. Zaplanowano tam driving range, czyli nowoczesną strzelnicę golfową, 6-dołkowe pole golfowe umożliwiające trening w warunkach zbliżonych do profesjonalnych oraz pole do minigolfa. To będzie jednak tylko część przedsięwzięcia. Projekt przewiduje również budowę zaplecza socjalnego, parków tematycznych, ścieżek rowerowych, siłowni zewnętrznej, skate and bike parku, placu zabaw oraz elementów małej architektury, a w dalszej perspektywie mają powstać także 2 korty tenisowe o sztucznej nawierzchni. Jak podkreśla burmistrz miasta i gminy Morawica, Marian Buras, samorząd ma już sprecyzowaną koncepcję inwestycji. Jej realizacja ma odbywać się w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Burmistrz zauważa również, że będzie to pierwsza w Polsce inwestycja tego typu realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. A jednym z najważniejszych założeń projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Akademii Golfa dla dzieci i młodzieży z gminy Morawica. Burmistrz zwraca również uwagę, że golf nie jest dyscypliną przeznaczoną wyłącznie dla najbogatszych. Procedury związane z partnerstwem publiczno-prywatnym są oczywiście czasochłonne, jednak samorząd liczy, że przedsięwzięcie uda się zrealizować w ciągu najbliższych lat. Jeśli plany zostaną zrealizowane, Bilcza zyska nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, który będzie służył zarówno mieszkańcom gminy, jak i osobom chcącym rozpocząć przygodę z golfem. Ja kiedyś też rozpocząłem przygodę z golfem, tylko że wełnianym i później mnie szyja drapała.
9: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
10: Sprawdzam i to dosłownie sprawdzam, jak wyglądają nasze świętokrzyskie diamenty, czy też brylanty. No oczywiście nie są to takie, jak możemy sobie wyobrazić, ale w naszym województwie pod ziemią także czają się skarby, które także mają ogromną wartość. I o tej ich ogromnej wartości w dalszej części naszej rozmowy przypomnę, że moim i waszym gościem jest świętokrzyska przewodniczka Dorota Czesak, która dziś oprowadza nas po podziemnych trasach naszego województwa.
15: Krzemień Pasiasty to świętokrzyski diament, tak się o nim mówi. A mówi się też o nim, że jest kamieniem optymizmu. Podobno jak się go nosi, to życie jest piękniejsze. Wtedy świat rzeczywiście nabiera barw, nabiera kolorów. Myślę, że naprawdę coś w tym jest. A to, co jest wyjątkowego w tym kamieniu, to fakt, że żaden z elementów nie jest identyczny. Czyli możecie mieć 20 elementów i każdy z tych elementów będzie miał inne paski, inne wzory. Te wzory układają się, no na przykład w postaci kaczki. W Muzeum Minerałów w Świętej Katarzynie jest właśnie taki element w postaci, no na przykład świecznika. Także przepięknie to wygląda. Koniecznie musicie pojechać do Krzemionek Opatowskich, bo naprawdę tam dzieje się bardzo dużo fajnych, dobrych rzeczy i z tej trasy podziemnej, która tam się znajduje, możemy być dumni. No a jak już ją wpiszemy na listę zabytków UNESCO, to się będzie naprawdę działo.
14: No właśnie, może wyjaśnijmy słuchaczom, co tak naprawdę da Krzemionkom ten wpis na listę UNESCO. Co się zmieni?
15: Zmieni się przede wszystkim to, że będziemy jeszcze bardziej dumni niż jesteśmy ze świętokrzyskich zabytków. Będzie to jedyny obiekt w naszym województwie wpisanym na tę listę. Dwa, ten wpis ma taką bardzo praktyczną rolę, czyli UNESCO promuje dany zabytek na całym świecie. Bo nie oszukujmy się, w województwie świętokrzyskim tych turystów zagranicznych jest naprawdę znikoma ilość. Liczymy na to, że to się zmieni, kiedy te Krzemionki będą ewentualnie na tej liście, dlatego że o Świętokrzyskim będzie po prostu wtedy głośno w Europie i na świecie. Bardzo, bardzo na to liczymy. Jesteśmy przygotowani, umiemy języki. Rozmawialiśmy z Michałem o języku chińskim. Jeszcze nie umiemy, ale słuchajcie, będzie trzeba,
14: będziemy
15: to się nauczyć.
14: Będziemy się uczyć na pewno. Tak. To my zachęcamy do tego, żeby odwiedzić oczywiście również Krzemionki Opatowskie, które nie są koło Opatowa.
15: Nie. Trwa zagorzały spór właśnie między Opatowem a Ostrowcem Świętokrzyskim, bo są bliżej Ostrowca. No a nazywają się Krzemionki Opatowskie. Na pewno warto do nich pojechać. Mam nadzieję, że w tym roku skończy się już remont drogi, że będzie tam można naprawdę komfortowo dojechać bezpiecznie i że będziecie tam jeździć, bo naprawdę warto pojechać do Krzemionek.
14: A opowiedzmy jeszcze chwilkę o trasie, bo przecież ta trasa też nie jest dostępna dla wszystkich i nie jest taką łatwą trasą jak te poprzednie, o których mówiliśmy.
15: Nie jest jakoś tam wybitnie trudniejsza, natomiast no nie wszyscy są zdecydowanie węższe korytarze niż w Ujeździe czy w Opatowie, więc osoby, które mają klaustrofobię, no raczej powinny się zastanowić. Chociaż ja zawsze turystom mówię, żeby weszli na początek trasy, żeby no zobaczyli, bo być może dadzą radę, tak? Zawsze można wyjść, także warto spróbować. Na pewno te trasy nie są dostosowane do osób na wózkach inwalidzkich, także tutaj w każdej trasie podziemnej czy to w Opatowie, czy w Sandomierzu jest kilkaset schodów. I to też daje pod rozwagę organizatorom turystyki, którzy wpisują takie atrakcje do programów wycieczek dla osób starszych. Te trasy są, tak jak wspominałam, o turystyce masowej. Przygotowane praktycznie dla wszystkich, ale trzeba mierzyć siły na zamiary i się zastanowić po prostu.
14: No dobrze, to wróćmy ze wschodu naszego województwa z powrotem do centrum, czyli do stolicy, do Kielc. Tutaj także trasa podziemna jest, chociażby na kadzielni, bo są jaskinie.
15: Jest wspaniała, moja ulubiona trasa podziemna w województwie świętokrzyskim.

0: atrakcja tej trasy to kaski, które każdy musi założyć na głowę. Niektórzy turyści mówią, że nie chcą tych kasków założyć, bo ktoś już je miał na głowie i no i nie, tak?
1: Albo po prostu będą mieć zburzoną fryzurę.
0: No dokładnie. Po czym wchodzimy do takiej trasy na kadzielni i słyszymy tylko puk, puk, puk. Obijają się kaski od skał. Przejścia są wąskie, natomiast nie na tyle wąskie, żeby żeby na przykład osoby, które mają około 100 kg, tamtędy nie przeszły, bo bardzo często przychodzą też do mnie, turyści biorą mnie gdzieś na boczek. Pani Doroto, co pani sądzi?
2: Czy ja się zmieszczę?
0: Czy ja się zmieszczę? Chociaż ostatnio pan opowiadał, jak zakleszczył się w błędnych skałach w Kotlinie Kłodzkiej. No i opowiada, był nauczycielem, opowiada, że jego uczniowie do tej pory się z niego nabijają, żartują, że pan niestety nie dał rady. Na kadzielni wszyscy państwo przejdziecie bez problemu. Przepiękna sprawa. Ta trasa mi się podoba też dlatego, że puszczane są na przykład głosy nietoperzy. To jest taka dodatkowa atrakcja, a praktycznie na sam koniec zwiedzania widać diament.
1: Ale taki prawdziwy, czy też świętokrzyski nasz diament, czyli jakiś ułożony krzemień pasiasty?
0: Nie, to jest diament, który ma z 1,5 metra wysokości. Podświetlony jest między innymi na różowo i największe wrażenie robi na małych dziewczynkach. Bo w taką szczelinę, rozpadlinę skalną włożony jest diament, który zmienia swoje kolory. Także to jest takie wow wśród najmłodszych turystów. Także dlatego wow, serdecznie zapraszamy.
1: A my jedziemy dalej i mam nadzieję, że dojedziemy do gminy Chęciny, ale po drodze mamy jeszcze jedno zejście pod ziemię, a właściwie w głąb, czyli już tą jaskinię, o której mówiliśmy, jaskinię Raj.
0: Jaskinia Raj, perła wśród świętokrzyskich jaskiń. Ostatnio miałam turystów, którzy mieszkają blisko jaskini Niedźwiedziej, to jest w Kotlinie Kłodzkiej, koło Kletna. Istnieje taka swoista rywalizacja, wyścig między nami a nimi, tak? Czyli między mieszkańcami świętokrzyskiego a Kotliny Kłodzkiej, która jaskinia jest piękniejsza. Ja zawsze mówię, że o pięknie się nie dyskutuje, bo kanony piękne są różne. To, co wyróżnia naszą wspaniałą jaskinię Raj, jest ilość nacieków. Mamy około 220 nacieków na metr kwadratowy. To jest absolutnie rekord światowy. Tutaj o tym nie będziemy dyskutować. Jaskinia jest malutka, bo ma tylko 180 metrów długości, natomiast naprawdę robi wrażenie. Nawet wczoraj tam byliśmy i turyści są po prostu zachwyceni. Także jaskinia Raj to jest taki naprawdę obowiązkowy punkt wycieczek w Góry Świętokrzyskie, ale też, żeby sobie nie strzelić w kolano, wtedy, kiedy jaskinia jest niedostępna i kiedy słyszę, że turyści nie przyjadą, bo nie wejdą do jaskini Raj. Można do jaskini Raj bez problemu się dostać, na przykład w kwietniu, w marcu, poza sezonem turystycznym. Mówimy tutaj stricte o maju i czerwcu, kiedy jest najwięcej grup szkolnych po prostu. Jaskinia Raj ma określoną ilość biletów, które może wydać dziennie. Te bilety są naprawdę, to jest druk ścisłego zarachowania, także to nie jest złośliwość.
1: Nawet mysz się nie przemknie przez czujne oko.
0: Tak,
1: pana,
0: pani który... Ewy albo pani Andrzeja. Pana Andrzeja pozdrawiamy serdecznie. To nie jest absolutnie ich zła wola, że kogoś do jaskini nie chcą wpuścić. Po prostu takie są ustalenia i warunki tam panujące. Konserwator przyrody nad tym czuwa. I po prostu nie możemy jaskini zadeptać. I tyle. To tylko i wyłącznie o to chodzi. A od połowy listopada do połowy stycznia Raj jest nieczynny, więc nawet jakby ktoś bardzo, bardzo, bardzo chciał do Raju się dostać, niestety musi poczekać.
1: No to jeżeli do Raju się nie dostaniemy, to myślę, że zacząłem od tej Eurydyki, która do piekła została i była wciągnięta, właściwie to nie do piekła, tylko do Hadesu, tak to się wtedy nazywało. To lećmy do tego piekła.
0: Lećmy na miotłach.
1: Jeżeli do Raju nam nie po drodze.
0: Jeżeli nam do Raju nie po drodze, zawsze zostaje piekło pod Skibami. Znaczy też jest spór, czy piekło skibskie, czy piekło gałęzickie, bo ono jest akurat na granicy tych dwóch miejscowości. Na pewno jest nieopodal Chęcin, dosyć dobrze oznakowany dojazd. I według legend diabły, które wylatywały na sabaty, które się odbywały na Łysej Górze, właśnie z tego naszego piekła skibskiego miały tam wylatywać. Jaskinia dosyć krótka, bo ma tylko 54 metry długości, ale spokojnie może tam wejść każdy, nie ma żadnych biletów wstępu, nie ma rezerwacji, pięknie wygląda. To jest naturalna jaskinia krasowa, czyli powstała w wyniku wypłukiwania, rozmywania skały wapiennej przez wodę. No i właśnie, istniała legenda, że między jaskinią Piekło a zamkiem w Chęcinach był tajemny
1: tunelik.
0: Dokładnie.
1: No jakoś dioboły musiały przechodzić.
0: Dokładnie tak. Ta nasza jaskinia, oprócz tego, że to jest jaskinia krasowa, pomagał też tam troszeczkę człowiek, który wydobywał rudę żelaza. I jak wejdziecie do jaskini Piekło, jak przejdziecie przez taki mostek, popatrzycie do góry,

0: To można zobaczyć taki piękny rdzawy kolor. To jest pozostałość po rudzie żelaza. Zresztą dookoła jaskini taki księżycowy krajobraz z takimi lejami, z dziurami. Wydaje się, że są to okopy, a to są ślady po działalności pogórniczej, która tutaj się odbywała.
1: I to wszystko w okolicach Chęcin. I tym myślę, że skończymy tym razem naszą rozmowę. Moim i waszym gościem była Dorota Czesek, autorka i przewodniczka, autorka książki wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyski przewodnik. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
3: No właśnie, jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem porozmawiamy sobie o tym, co kończy się wraz z końcem miesiąca i nie mam tutaj na myśli kończącego się powoli roku szkolnego. Dzieciaki jeszcze 4 dni idą do szkoły, a później w piątek będą mogli cieszyć się z awansu do kolejnych klas albo, no właśnie, różnie to bywa. Zapraszam na ciąg dalszy.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Zanim jednak przejdziemy sobie do tego, co kończy się, tych wydarzeń kończących się wraz z końcem miesiąca, to chciałbym, żebyśmy zakończyli również miniony tydzień i porozmawiali o wydarzeniach sportowych, które już za nami.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
3: To na początek o tym, co właśnie trwa, a później przejdziemy do tego, co już się zakończyło. Otóż, uwaga, uwaga, rowerowa rywalizacja trwa w najlepsze, ponieważ połowa miesiąca już za nami, a w związku z tym do końca miesiąca zachęcamy wszystkich, absolutnie, nie tylko kielczanki, nie tylko kielczan, do tego, żeby kręcić na rowerze jak najwięcej kilometrów. Każdy kilometr się liczy, warto dołączyć do wspólnej zabawy, zbierać kilometry i zgarniać nagrody, a można to robić do końca czerwca. Jak to zrobić? Wystarczy zainstalować na telefonie darmową aplikację Aktywne Miasta, przeznaczoną na urządzenia mobilne, oraz dołączyć do wspólnej drużyny, wybierając miasto Kielce. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego nie trzeba kręcić w Kielcach. Można to robić na przykład w Argentynie. A w sumie dlaczego nie? W związku z tym każdy uczestnik, bez względu na miejsce, w którym się znajduje, właśnie w ten sposób może zdobywać kilometry dla swojej grupy. Dodatkową atrakcją w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski jest konkurs Kręcimy dla Kielc, organizowany przez Urząd Miasta. Szczegóły dotyczące tego właśnie konkursu, jak również i nagród, całkiem fajnych, znajdziecie na stronie internetowej kieleckiego ratusza. A jeżeli już jesteśmy przy tym, że kręcimy kilometry, to okazało się, że zakończyła się również akcja zatytułowana Rowerowy Maj. To była taka akcja, gdzie mali kielczanie i kielczanki pokazywali, że można połączyć dobrą zabawę i aktywność fizyczną z dbaniem o środowisko. Rowerowy Maj to akcja, która promowała zrównoważoną mobilność wśród najmłodszych mieszkańców miasta i ich rodziców. No i okazuje się, że uczniowie, których było ponad 3000, przez cały maj dojeżdżali do swoich placówek na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce. W tym roku w Kielcach w inicjatywę zaangażowało się 20 placówek. To było 9 szkół podstawowych i 11 przedszkoli, co objęło łącznie 298 klas i grup. W okresie od 4 do 29 maja 3073 uczniów i przedszkolaków wykazało się aktywnością, realizując w sumie 73882 przejazdy, a ogólna frekwencja w akcji wynosiła 32%. Pierwsze miejsce wśród przedszkoli zajęło przedszkole samorządowe numer 42 w Kielcach. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 12. Podczas podsumowania kampanii z udziałem przedstawicieli zwycięskich placówek prezydentka Kielc wręczyła nagrody finansowe dla najaktywniejszych placówek edukacyjnych. Przedszkola również otrzymały nagrody finansowe, natomiast jeżeli chodzi o uczniów, to oni także, ci najaktywniejsi, zdobyli
4: cenne nagrody.
3: Rowerowy maj już za nami. Za nami również wyczyny Katarzyny Wesołowskiej, która zdobyła złoty medal bilardowych Mistrzostw Polski w Hejbol w finale turnieju rozegranego w Międzynarodowym Centrum Szkolenia PZ Bill i ERK Bieruń. Zawodniczka Fortis Bilard Kielce pokonała 6-2 Monikę Ząbek z GKS Katowice. No i właśnie to zwycięstwo zagwarantowało Katarzynie Wesołowskiej awans do turnieju Champions of Champions w Malezji, do którego nominację tydzień wcześniej wywalczył również jej kolega klubowy Karol Skowerski. W ubiegłym roku w turnieju mistrzów rozegranym w Australii Kielczanka zdobyła brązowy medal. A teraz 37-letnia zawodniczka musiała jednak zrezygnować z udziału w imprezie w Malezji. W tym samym czasie odbywają się bowiem w USA finały Mistrzostw Świata Kobiet w bilard 8 bil i to właśnie w tych zawodach Katarzyna Wesołowska wystartuje.
5: To jeszcze jedna informacja dotycząca piłki ręcznej. Otóż Europejska Federacja Piłki Ręcznej ogłosiła, że 27 drużyn zarejestrowało się do Ligi Mistrzów EHF Mężczyzn w sezonie 2026-2027. No i co najważniejsze, w tym gronie jest Industria Kielce. Spośród zarejestrowanych drużyn 21 pochodzi z krajów, które mają już zapewnione miejsce w rozgrywkach. Federacje te są klasyfikowane na pozycjach od 1 do 10 na podstawie wyników z sezonów od 22 do 25. Są to Niemcy, Hiszpania, Francja, Dania, Polska, Węgry, Rumunia, Portugalia, Chorwacja oraz Norwegia. Kolejnych 10 drużyn z 7 z 10 krajów mają zapewnione miejsce w rozgrywkach. Wnioski złożyło o awans do Ligi Europejskiej EHF. Każda z tych federacji sklasyfikowana od 1 do 10 miało prawo ubiegać się o maksymalnie 2 dodatkowe awansy, a pozostałe 6 drużyn zarejestrowanych do Ligi Mistrzów i ubiegających się o awans pochodzi z krajów bez ustalonego miejsca w rozgrywkach. Teraz wszystkie wnioski o awans zostaną rozpatrzone przez grupę ekspertów, a decyzja zostanie ogłoszona w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca, na kilka dni przed losowaniem grup Ligi Mistrzów EHF 2026-2027, które odbędzie się 26 czerwca w Wiedniu. Tyle jeżeli chodzi o sport na tę chwilę na antenie, natomiast już teraz przechodzimy do tego, co już zapowiadałem, co kończy się wraz z końcem czerwca, czyli program realizowany przez Jędrzejowskie Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Mały Człowiek, Wielkie Możliwości. I o tym właśnie w dalszej części programu, między innymi.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
5: A my dziś odwiedzamy najmłodszych w gminie Jędrzejów, a dokładnie to przedszkolaki, które uczestniczą w realizacji projektu Mały Człowiek, Wielkie Możliwości. Ze mną kierowniczka samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka. Dzień dobry, pani Ewo.
6: Dzień dobry, panu redaktorze.
5: Pani Ewo, Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, faktycznie tak jest, bo wiem, że projekt taką właśnie nosi nazwę. Jesteśmy w trakcie jego trwania. Już ten rok szkolny, który się rozpoczął, to jest już pełny rok trwania tego właśnie projektu.
6: Tak, oczywiście nazwa jak najbardziej adekwatna do rodzaju zajęć, do tego, do różnych możliwości, które stwarzamy naszym przedszkolakom. Projekt był pisany dużo wcześniej, ale rzeczywiście realizacja jego taka dla dzieci i dla nauczycieli trwa od 1 września, a od 1 lipca już rozpoczęliśmy w ramach projektu doposażanie w różne bardzo ciekawe pomocy praktyczne, doposażenie przedszkola, przedszkoli wszystkich, w celu właściwej realizacji tych propozycji zajęć, które zawarte zostały w tym projekcie.
5: To może zacznijmy od samego początku, ponieważ te zakupy, o których pani już wspomniała, to także jest element projektu, no ale są również dwa pozostałe elementy, jeżeli możemy tak określić. Pierwszy to są przedszkolaki, czyli dzieciaki. Drugi to są nauczyciele, bo nauczyciele także korzystają z tego projektu. No i trzecie to jest właśnie to wyposażenie, o którym wspomnieliśmy. To zacznijmy od samego początku. O co chodzi z tym projektem dla najmłodszych?
6: Projekt jest skierowany do najmłodszych dzieci i u nas obejmuje on 5 naszych przedszkoli, z czego 3 to przedszkola miejskie, takie duże, i 2 troszkę mniejsze przedszkola położone na terenie gminy w miejscowościach ościennych. I tak, ja może zacznę od dzieciaków, bo one tu są jakby najważniejszą dla nas grupą docelową. Więc proponujemy dla dzieci bardzo wiele zajęć różnego typu. Na przykład bardzo ciekawą ofertą stanowią zajęcia w ramach integracji sensorycznej, tak zwane SI zajęcia, to skrót, specjaliści będą wiedzieli, o co chodzi, doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej, słuchowej, rozwijanie motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowej, i tu doposażamy się w bardzo fajne, nowoczesne pomoce właśnie, a nawet i całe takie mobilne pracownie integracji sensorycznej, ja zaraz o tym powiem. Kolejny rodzaj zajęć takich specjalistycznych to wyrównujące dysproporcje edukacyjne, również skierowane do dzieci z różnymi takimi niewielkimi, być może czasem większymi deficytami rozwojowymi. I to są zajęcia na przykład logopedyczne indywidualne. Mamy takie zajęcia kierowane do znacznej grupy dzieciaków, bo no, obserwujemy, diagnoza to potwierdziła, że wiele dzieci ma troszkę problemów prawidłową wymową, więc to są bardzo ważne w tym okresie rozwojowym dziecka zajęcia. Mamy też logopedyczne grupowe dla dzieci, które mniej takich problemów przejawiają, ale jednak też wymagają wsparcia. Mamy zajęcia stymulujące rozwój psychochowy, na przykład poprzez taniec, rytmiczno-taneczne zajęcia, czyli wprowadzamy sobie elementy tańca, elementy śpiewu, ćwiczenia słuchowo-rytmiczne. To też istotne dla takiego wszechstronnego rozwoju dzieci. No i ze specjalistycznych zajęć to jeszcze będą stymulujące rozwój taki psychoruchowo-sportowy. Chodzi o takie gry ogólnorozwojowe, kształtowanie prawidłowej sylwetki dziecka, ćwiczenia oddechowe, takie zabawy ruchowe korekcyjne, walczące z różnymi wadami postawy, które czasem przejawiają się u naszych dzieciaków. No i oczywiście bardzo ważnym aspektem takich zajęć sportowych jest także umiejętność w zakresie działania w grupie, pracy zespołowej, tak, bo sport to też współzawodnictwo, ale i też współodpowiedzialność za drużynę czy za grupę. I mamy też kolejny rodzaj zajęć, taka duża grupa, to są zajęcia w zakresie umiejętności przekrojowych i podstawowych, na przykład kodowanie, czyli elementy już tutaj wchodzą IT, tak, nowoczesnych technologii, i do tego też wyposażamy nasze przedszkola w inne ciekawe pomoce, zaraz o nich powiem. Przyrodnicze zajęcia polegające na wykorzystywaniu metody eksperymentu, doświadczenia, kreatywności dziecka. Artystyczno-plastyczne oczywiście dla grupy dzieciaków szczególnie uzdolnionych w tej kwestii. Mamy też w jednym z przedszkoli propozycje zajęć kulinarnych, bo też zdiagnozowano takie zainteresowania dzieciaczków. No i dogoterapia, oczywiście też w takich miejscach, gdzie możemy skorzystać z takiej też bardzo ostatnio popularnej, powszechnej metody pracy też ze zwierzątkami. Akurat u nas jest to dogoterapia, ale wiemy, że może być też hipoterapia. W zależności od tego, co my tutaj mamy na naszym terenie bardziej do dyspozycji. To tyle, jeśli chodzi o zajęcia dla dzieciaczków.
3: To jest naprawdę bogata oferta. Proszę jeszcze powiedzieć,
6: bardzo bogata.
3: Zanim przejdziemy do nauczycieli, to ja chciałbym właśnie o dzieciaki dopytać, jak one reagują na te zajęcia, bo tych zajęć jest naprawdę dużo. Tak jak pani powiedziała, chociażby zajęcia z IT, czy z sensoryki, z motoryki, zajęcia sportowe. Jak one odbierają te zajęcia właśnie?
6: Dzieciaki są bardzo aktywne, bardzo zaangażowane, bardzo lubią udział w tych zajęciach, szczególnie, że dajemy od razu taką możliwość korzystania właśnie z nowych, czasem nieznanych dotąd pomocy, bo to są zupełnie nowe rzeczy dedykowane do prowadzenia takich zajęć. są bardzo zainteresowane. A jeszcze wspomnę tylko o tym, bo bardzo dużą taką ofertą jest też to słynne doradztwo zawodowe, o którym kiedyś z panem już rozmawialiśmy i mówiliśmy, że zdziwienie budzi, że takie małe dzieci, mówimy o doradztwie zawodowym, prawda? Że to raczej zawsze kierowało się taką ofertę do dzieciaków starszych.
5: No ja pamiętam, panie Ewo, przepraszam, no że wejdę w słowo, ja pamiętam na swoim własnym przykładzie, ja jakiekolwiek zajęcia z doradztwa zawodowego miałem dopiero na poziomie liceum i przyznam szczerze, że to, o czym teraz pani mówi, co prawda już jestem w innym wieku i z innej strony na to patrzę, posiadając własne dzieciaki i wiem, że oczywiście już młody człowiek może posiadać pewne predyspozycje i zainteresowanie i może być odpowiednio pokierunkowany, jeżeli jest mądrze pokierunkowany, ale to też jest znak tego, że czasy się zmieniają i fajnie, że dzieci również już na samym początku mają do tego dostęp i z tym styczność.
3: I o tym już za chwilę na antenie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: Okazuje się, że bardzo ciekawe pomysły tutaj się pojawiły w wydaniu naszych nauczycieli. Oni sami też je tutaj proponowali do tego projektu. Mianowicie realizacja doradztwa zawodowego poprzez wyjazdy edukacyjne połączone z warsztatami. Już powiem, o co chodzi. Na przykład dzieci jadą do ogrodu botanicznego w Kielcach i tam zapoznają się z pracą botanika i mają krótkie warsztaty odnośnie właśnie tego, czym zajmuje się botanik, co to w ogóle jest botanika, co jest w ogrodzie botanicznym w Kielcach. Więc to, myślę, jest takie działanie, czy uczenie się czegoś, czy rozpoznawanie siebie poprzez praktykę, tak? Poprzez obserwację tego, co wokół nas się dzieje. Szkółka Krzewów i Drzew w Boleścicach to tutaj będzie znów ogrodnik. Czy ogród na rozstajach znany w naszym województwie też ogrodnictwo i warsztaty właśnie z ogrodnictwa. Motylarnia w Tatlach, hodowca. Jakie są obowiązki hodowcy, co powinien wiedzieć hodowca, na czym powinien się znać hodowca, więc też uważam bardzo ciekawa oferta. Praca trenera na przykład, trener szkoły tańca, bo mamy taką szkołę tańca La Manga na miejscu tu w Jędrzejowie, ale też na przykład mamy klub sportowy Naprzód, który prowadzi teraz szeroką działalność dla takich właśnie maluchów i też warsztaty organizuje nam w ramach tego projektu na temat właśnie pracy trenera piłki nożnej, tak? Mamy jeszcze na przykład Zoolandię w Kielcach i tam też pracą instruktora warsztaty się odbywają. Czy na przykład mamy kolejkę wąskotorową. Tam dzieciaki zapoznają się z zawodem maszynisty, konduktora, biorą udział w wycieczce, przy okazji obserwują pracę, potem mają taką pogadankę na tym pikniku, warsztaty prowadzone na temat tego, kto to maszynista, czym się zajmuje, jakie obowiązki ma konduktor i tak dalej.
5: Pani Ewo, czyli po prostu reasumując to, czym skorupka za młodu nasiąknie?
6: Dokładnie.
5: Znane powiedzenie, ale te wszystkie zajęcia, o których pani mówi, przecież nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie wykwalifikowana kadra nauczycielska, bo z tego projektu Mały Człowiek, Wielkie Możliwości korzystają również nauczyciele.
6: Tak. I dla nauczycieli jest bardzo bogata tutaj oferta szkoleniowa, mianowicie przygotowują się nauczyciele do nauki kodowania dla tych najmłodszych dzieciaków poprzez udział również w takim kursie, w takim szkoleniu doskonalącym, zabawy z programowaniem, gry matematyczne, nauka kodowania. Kolejne zajęcia, które pomagają w realizacji tych wszystkich zajęć IT, to obsługa robota Foton na przykład, bo takie roboty zakupiliśmy dla dzieciaków, żeby mogły sobie programować. Kolorowe kodowanie muzyki, czyli jak połączyć kodowanie z jeszcze elementami przedmiotów artystycznych. Ekologia w przedszkolu, takie kolejne warsztaty na przykład odbywają nauczyciele. Osteopatia, fizjoterapia w logopedii. Okazuje się, że to też bardzo ważne, mieć podłoże nie tylko, no oczywiście u nas wykształcenie logopedii, prowadzą zajęcia logopedyczne, ale zawsze warto się dokształcić i poznawać coraz nowe trendy, które powinno się wykorzystywać w pracy z dziećmi. Podyplomowe studia z zakresu integracji sensorycznej. To jest też ostatnio bardzo, no troszkę mocny temat, ale to bardzo ważny temat, bo jednak ta sensoryka bardzo pomaga w rozwoju, szczególnie tych najmłodszych dzieci. Wiemy to już od wielu lat. ESI przedszkolaka, czyli jak prowadzić zajęcia właśnie z wykorzystaniem mobilnej pracowni sensorycznej. No i oczywiście wszelkie takie krótsze już warsztatowe zajęcia dla nauczycieli typu od zimy do wiosny, jak przygotować, wykorzystać i wprowadzić rekwizyty do teatrzyków, do takich już zajęć typowo czy artystycznych, tak? Jakieś teatrzyki, występy i tak dalej. Przestrzeń odkrywcy, czyli jak wprowadzać metodę eksperymentu, badania, poznawania czegoś w sposób bardziej naukowy, doświadczalny. Dla pedagogów tych przedszkolnych, bo w placówkach mamy wszędzie specjalistów zatrudnionych, więc mamy również pedagogów szkolnych, skierowana jest oferta dotycząca zaburzeń integracji sensorycznej, jak je niwelować, jak właśnie wykorzystywać dostępne pomoce dydaktyczne do niwelowania tych dysfunkcji. Więc jak pan sam widzi, bardzo bogata oferta również szkoleń dla nauczycieli. Oczywiście one są, wszystko to oparte jest na diagnozie wcześniejszej, na potrzebach placówki i na tym, co potrzebne jest dzieciakom, żeby nie powielać oferty, którą już w przedszkole miało, ale żeby ją wzbogacić. I powiem tak, bardzo ciekawe rzeczy już nam się pojawiły właśnie w lipcu, w sierpniu, czy na początku września w przedszkolach, na przykład do realizacji zajęć różnego typu ekologicznych, przyrodniczych. Postawiliśmy przy naszych przedszkolach szklarnie zakupione w ramach projektu. Tam no jesienią się nie udało, bo te zakupy troszkę trwały, więc zrobiło się zimno, ale na wiosnę już ruszają dzieciaki z sianiem, sadzeniem, opieką, pielęgnacją. W roślinach będą zioła, będą warzywka sobie takie proste uprawiały, więc myślę, że to też jest fajna oferta dla dzieciaków, które mieszkają w mieście, na osiedlu, i często no, rodzice nie posiadają ogródka, w którym mogłyby dzieci w taki sposób spędzić czas, więc to na pewno zrekompensuje takie potrzeby.
5: Pani Ewo, ja myślę, że z tego, co pani mówi tutaj i opowiada o tym projekcie Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, płynie jeszcze jedna korzyść, bo chociażby o tych wszystkich kursach, tym doszkalaniu przez nauczycieli, o których pani powiedziała, to płynie wniosek taki, że projekt się zakończy, ale te umiejętności, które nauczyciele nabędą, pozostaną i one będą oczywiście cały czas przekazywane tym małym dzieciaczkom. I to jest ogromna korzyść, która chyba jest w żaden sposób niemierzalna.
6: Tak, zgadzam się z panem całkowicie, bowiem zawsze zależy nam na trwałości projektu. Po pierwsze jest to nasze zobowiązanie jako partnera projektu i w ogóle realizatora projektu, że taką trwałość musimy zachować. To jest jedno, to taka formalna strona tego projektu. Ale druga to taka, że myślę, że nie ma sensu realizacja żadnego projektu, który się zakończy i nic z niego nie wynika.
5: A te korzyści, o których przed momentem Ewa Fortunka opowiadała, z jędrzejowskimi przedszkolami i dzieciakami zostają na dłużej. Tyle w tym temacie, tyle w temacie projektu, który kończy się wraz z końcówką czerwca. My natomiast także powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze co jest grane, no a później na zakończenie kryminalne świętokrzyskie.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
5: Co przyniesie nowy tydzień? No między innymi przyniesie nam plebiscyt publiczności i walkę o dziką różę. Za chwilkę o tym właśnie wydarzeniu opowie nam Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Natomiast ja chciałbym zwrócić szczególną uwagę waszą na to, że trwa wyjątkowy konkurs fotograficzny dla widzów na fotografię inspirowaną sztukami wystawionymi w mijającym sezonie artystycznym. Sezon nie oczywiście z powodu perturbacji związanych z nieobsadzeniem stanowiska dyrektora przez Jacka Jabrzyka. Ten sezon był skromniejszy w premiery niż zazwyczaj. Wyprodukowano tylko 4 nowe spektakle, ale uwaga, uwaga, ponieważ wyobraźcie sobie, że mimo, że były tylko 4 spektakle, to według statystyk, które pojawiły się w minionym tygodniu, 91 tysięcy widzów w minionym roku bez dyrektora odwiedziło teatr Stefana Żeromskiego. Dokładnie 91 322 widzów. Od sierpnia 2025 do końca maja tego roku odwiedziło teatr Żeromskiego. To jeden z najlepszych wyników w historii tej sceny i wyraźny sygnał, że publiczność nie odwróciła się od teatru nawet w najtrudniejszym momencie jego najnowszej historii. Przypomnijmy, że w tym trudnym czasie teatrem kierowała Luiza Buras-Sokół, pełnomocniczka teatru. Ten rezultat robi jeszcze większe wrażenie, jeżeli przypomnimy okoliczności, bo przez wiele miesięcy teatr funkcjonował bez dyrektora, a wokół konkursu i powołania nowego szefa instytucji toczył się jeden z najgłośniejszych sporów w polskim życiu teatralnym. Na szczęście 1 września stery teatru przejmuje Jacek Jabrzyk, który już zapowiedział ambitny początek nowej kadencji. Pierwszą premierą będzie powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Pawła Miśkiewicza, twórcy pochodzącego z Kielc i należącego do jednego z najważniejszych polskich reżyserów ostatnich dekad. Co będzie w nowym sezonie, to jest opowieść na zupełnie inny dzień i inny czas. Ja teraz chciałbym wrócić właśnie do tegorocznego plebiscytu o dziką różę i tego, co nas w tym roku czeka. Paulina Drozdowska przed Wami.
4: Startujemy 23 czerwca. I wystrzał księżycem nad Buffalo, taka teatralna kuchnia, drodzy Państwo, dlatego ten spektakl jest pierwszy, że jeszcze jest jego scenografia na scenie. A tutaj to też ta logistyka teatralna musi być utrzymana, więc startujemy z księżycem nad Buffalo, a potem już kolejne spektakle, kolejne premiery, bo to jest ta róża, to oczywiście jest ten doroczny czas na to, żeby podzielić się z Państwem wszystkimi premierami danego sezonu. W tym roku mieliśmy ich 4, zatem pokażemy jeszcze Profesora w reżyserii Jana Hustakowskiego, Łatwy sposób na rzucenie palenia w reżyserii Radosława Rychcika i Potok w reżyserii Wiktora Rubina. Oczywiście symboliczna cena biletów, bilety po 5 zł, można je kupić online, można kupić w teatrze. Czekamy na Państwa, ja liczę na to, że te kolejki, które co roku się ustawiają, będą i tym razem. Dla pierwszych 2 osób, które zgłoszą się do teatru, oczywiście zaproszenia podwójne na koncert finałowy, bo ten już 28 czerwca, czyli po tych wszystkich pokazach premier, zapraszamy na koncert finałowy. Wystąpi wokalistka jazzowa Monika Bożyn. Ale, że to oczywiście jest plebiscyt przede wszystkim dedykowany publiczności, to mamy dla Państwa konkurs. Konkurs pod hasłem Obiekty Publiczności, w tym roku zupełnie inna formuła, do wygrania 5000 zł, a żeby je zdobyć, trzeba zachwycić internautów jakąś fotografią inspirowaną jednym ze spektakli. Także nie robimy zdjęć na spektaklach, ale jeżeli do nas przyjdą jakieś inspiracje po nich, coś związanego ze spektaklem, jakieś refleksje, jakieś Państwa wizje, wyobraźnie tutaj uruchamiamy, to zapraszamy do wykonania takiego zdjęcia i przesłania go do teatru. I tak jak wspominałam, na fanpage'u teatru będą internauci reagować i głosować, dawać lajki, miejmy nadzieję, dawać serduszka tym fotografiom, i te, które będą miały największą liczbę tych polubień, reakcji, zostaną nagrodzone. No i oczywiście ten plebiscyt to też jest dla Państwa i dla nas też, my też na to bardzo czekamy, ten moment, kiedy głosujecie na swoich ulubionych aktorów, spektakl. Mamy już nowego dyrektora i myślę, że ten głos publiczności też będzie brał pod uwagę w układaniu repertuaru na kolejne sezony.
5: Zachęcamy do udziału w plebiscycie o dziką różę, o którym opowiadała Paulina Drozdowska.
2: Kryminalne świętokrzyskie.
5: A dziś o tym, że nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka, ale po kolei i ze szczegółami. Historia wygląda tak. Jeden ze sklepów w Busku Zdroju ogłosił promocję na sprzedawane przez siebie artykuły.
3: chyba źle zrozumiała słowo promocja 64-letnia mieszkanka powiatu kazimierskiego, która w poniedziałek w ubiegłym tygodniu odwiedziła tę placówkę handlową. Zabrała z półek buty i torebki o wartości prawie 1700 zł, ale nie zapłaciła za towar. Kobieta chyba chciała skorzystać z kolejnej promocji, bo wróciła do sklepu. Pojawiła się w sklepie, być może chcąc właśnie z promocyjnych okazji skorzystać, ale została rozpoznana przez personel. Na miejsce zostali wezwani stróże prawa. Policjanci zatrzymali mieszkankę powiatu kazimierskiego. Mundurowi pojechali także do miejsca jej zatrzymania. W trakcie przeszukania odzyskali skradzione wcześniej mienie. Za popełnienie tego przestępstwa kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 5 lat. A na spacerniaku nowe buty czy torebki chyba nie zrobią na nikim wrażenia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Cześć, witajcie. Kolejny weekend czerwcowy, przedostatni czerwcowy weekend, ale ostatni weekend przed wakacjami, przed zakończeniem roku szkolnego. My co prawda oczywiście do szkoły już dawno przestaliśmy chodzić, no ale i tak z wakacji cieszymy się jak dzieci. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM, a zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, który przedstawi wam Ewelina Walczak.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
4: Ewelina Walczak, zapraszam. Wielki przełom na kolei dla mieszkańców regionu. Zaprezentowany projekt zintegrowanej sieci kolejowej zakłada budowę magistrali Małopolsko-Świętokrzyskiej, dzięki której pociągi z Kielc pojadą zawrotną prędkością. Szczegóły zna Adrian Górny.
5: Dla mieszkańców oznacza to duże skrócenie czasu podróży. Do Krakowa pojedziemy w 40 minut, do Łodzi i Katowic w godzinę, a do Warszawy i Rzeszowa w 65 minut. Włączenie Kielc w układ głównych magistral kolejowych Małopolsko-Świętokrzyskiej oraz Staro Polskiej to ogromna szansa dla lokalnej gospodarki. Program zakłada nie tylko szybki transport pasażerski, ale też rozwój korytarzy towarowych. Kluczowym elementem planu jest budowa terminala intermodalnego w rejonie Obic, blisko linii szerokotorowej. Planowany rozwój kolei to rewolucja nie tylko dla Kielc, ale też dla Skarżyska Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Końskich.
4: W ramach magistrali staropolskiej pociąg przyspieszy do 160, a nawet 200 km na godzinę. Na odcinku Kielce-Skarżysko-Kamienna ze względu na trudną trasę tory zostaną wytyczone w zupełnie nowym śladzie. Kolej mocno przyspieszy, z kolei na drogach kierowcy powinni drastycznie zwolnić, ponieważ fotoradary w województwie świętokrzyskim pracują na pełnych obrotach. Prawdziwym i bezkonkurencyjnym rekordzistą regionu okazało się urządzenie w Mniowie, które w ubiegłym roku zrobiło aż 6128 zdjęć. Z opublikowanego przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym raportu wynika, że kierowcy w tym miejscu masowo ignorują przepisy, a fotoradar w Mniowie nie zwalnia tempa również w tym roku, prowadząc w zestawieniu z liczbą 1304 zarejestrowanych wykroczeń od 1 stycznia. W całym regionie, gdzie bezpieczeństwa na drogach pilnuje obecnie 17 stacjonarnych urządzeń oraz jeden odcinkowy pomiar prędkości, kierowcy wyjątkowo często zapominają o zdjęciu nogi z gazu. W ścisłej czołówce miejsc, w których kierowcy najczęściej dają się złapać, znalazły się też Kielce. Fotoradar przy ulicy Krakowskiej zarejestrował w zeszłym roku 2766 naruszeń, a od początku tego roku błysnął już 571 razy. Bardzo wysokie pozycje w niechlubnym rankingu zajmują również urządzenia w Stopnicy oraz w Młyniku. Przełom w diagnostyce szpitala powiatowego w Chmielniku. Placówka kupiła swój pierwszy w historii tomograf komputerowy za ponad 2 miliony złotych. To oznacza koniec z uciążliwym i czasochłonnym transportowaniem pacjentów na badania do innych miast. Własny, nowoczesny aparat pozwoli lekarzom na miejscu błyskawicznie badać pacjentów, co radykalnie skróci czas oczekiwania na wyniki. Dostawę i montaż urządzenia zaplanowano na sierpień tego roku. Medyczna inwestycja ułatwi życie pacjentom, z kolei wielkie zmiany czekają miłośników sztuki. Nowy dyrektor Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, Jacek Jabrzyk, przedstawił plany na nadchodzący sezon. Zapowiedział przygotowanie 6 premier, po 3 na dużej i małej scenie. Pierwszy spektakl, inspirowany twórczością Stanisława Wyspiańskiego, wyreżyseruje Paweł Miśkiewicz. Dyrektor, który oficjalnie obejmie ster we wrześniu na 3 sezony, nie planuje rewolucji kadrowej i stawia na obecny zespół.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. To była Ewelina Walczak. Z Eweliną jeszcze w ten weekend na pewno na 93,2 FM się usłyszymy. Natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do wydarzeń, które miały miejsce w minionym tygodniu. Otóż Kielce składały drugą część aplikacji w walce o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Drugi etap już został osiągnięty, ponieważ ta aplikacja 18 została złożona. Co się w niej znalazło w walce o ten prestiżowy tytuł? O tym już teraz na antenie.
1: Naprawdę mamy wszystko dopięte na ostatni guzik i jest to jedna z niewielu rzeczy i niewielu elementów polityki miejskiej, w której udało mi się skutecznie powściągnąć swoje tendencje do koordynowania. Ten zespół, który pracuje przy tej aplikacji, jest niezwykle samodzielny, niezwykle kreatywny, nie wymaga po pierwsze dopingowania do pracy, a po drugie naprawdę są w tym doskonali. Więc o szczegółach tej aplikacji oczywiście oni opowiedzą sami, bo są jej twórczyniami i twórcami, bo to oni byli inicjatorami i oni budują pokazanie tego potencjału, który ma miasto w zakresie polityki młodzieżowej. Składamy jutro, jest to drugi element tej naszej walki. Jesteśmy na shortliście i to jest kolejny etap, w ramach którego będziemy pokazywać, że Kielce są miastem, które ma ogromny potencjał, który powinna zwrócić uwagę Europa, ale traktujemy też to jako narzędzie do wewnętrznej polityki. Oczywiście sprawy wizerunkowe są dla nas szalenie ważne. One są istotne, żeby budować dobrą narrację o Kielcach, szczególnie nadszarpywaną różnego rodzaju politycznymi konfliktami. Potrzebna nam jest dobra opowieść o Kielcach i Europejska Stolica Młodzieży dokładnie taką dobrą opowieścią może być. Ale ważniejsza, albo równie ważna jest także polityka młodzieżowa jako wewnętrzne narzędzie do budowania miasta. Jej zasadniczym elementem jest to, że młodzi będą kreować także miasto. I nie tylko deklaratywnie, ale będą uczestnikami wielu procesów. Staramy się to zapisać w wielu procedurach, staramy się włączać młodych właściwie w każde procesy konsultacyjne, staramy się być z nimi na bieżąco w kontakcie, ale jednocześnie musimy zbudować takie stałe elementy, które będą naturalnym odruchem wszystkich urzędników, wszystkich dyrektorów wydziałów, wszystkich szefów placówek miejskich. Bo jak bardzo dzisiaj zadbamy o to, że młodzi poczują się częścią naszego miasta, tym bardziej oni będą się czuli z miastem związani, tym bardziej będzie miasto bardziej dostosowane do ich potrzeb i o tym jest aplikacja Europejskiej Stolicy Młodzieży. Ta aplikacja opiera się na czterech zasadniczych filarach. Jeden z nich to jest partycypacja społeczna, czyli naprawdę na poważne traktowanie się w debacie publicznej. Nie znaczy zgadzanie się we wszystkim, nie znaczy uleganie wszystkim oczekiwaniom, w tym przypadku młodych ludzi, czasem różnych innych grup społecznych, ale wypracowywanie kompromisów. Myślenie o tym, co będzie za 5, co będzie za 10 lat. Drugi filar to jest przestrzeń miejska, którą często w dyskusjach publicznych czy politycznych się bagatelizuje. Naprawdę ona ma fundamentalne znaczenie. Jak mówimy, że estetyka i jakość szkoły ma istotne znaczenie na samopoczucie i nawet wyniki w nauce, estetyka przestrzeni miejskiej ma istotne poczucie, co myślimy o swoim mieście i jak się z nim potrafimy odnaleźć. Trzeci filar, nie wiem czy nie kluczowy, to rynek pracy i mieszkalnictwo. W naszej diagnozie wychodzi, że to jest największe zmartwienie młodych ludzi. To, czy oni tutaj po skończeniu szkoły średniej, po skończeniu studiów będą mieli szansę budować swoją karierę zawodową, co nieodłącznie wiąże się z możliwością znalezienia swojego miejsca do życia. Niekoniecznie kupienia mieszkania, ale może wynajęcia ze społecznego zasobu mieszkania, w którym będą się czuli komfortowo. I czwarty element, kultura i rozrywka. I to są akcenty, które także w tej aplikacji są zapisane. To są elementy, które będziemy realizować także zanim zostaniemy Europejską Stolicą w 2029 roku. Te działania mamy rozpisane na nuty. Będziemy czekać, jak oceniają je europejscy eksperci i będziemy także, myślę, że w niewielkim stopniu, ale korygować ze względu na ich ewentualne podpowiedzi i postulaty. Ale o tym, jak ta aplikacja wygląda, jak wyglądało jej budowanie, co dalej i jak szerokie partnerstwo udało nam się zdobyć dla Kielc, opowiedzą członkowie tego zespołu.
3: To w takim razie, zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy, przechodzimy do tego zespołu, a na początek o jego pracy opowie Kamil Stanos, dyrektor Wydziału Dialogu Publicznego.
6: Szanowni Państwo, to ja może rozpocznę tego szerokiego partnerstwa, ponieważ chcielibyśmy z dumą ogłosić, że poparło nas bardzo wiele instytucji i organizacji. Na czele z Kancelarią Premiera Rady Ministrów, z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Mieliśmy tutaj wizytę pani Nowackiej, pani minister Nowackiej w szkole Żeromskiego. Również Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalne poparcie nam dało, ale także Narodowy Instytut Wolności na czele z dyrektorem Michałem Braunem. Również takie oficjalne poparcie dała nam pani marszałek Renata Jani, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie, z czego również jesteśmy bardzo zadowoleni, ale także PROM, czyli Polska Rada Orkiestry Młodzieżowej, czyli największa organizacja młodzieżowa parasolowa w Polsce, która jest członkiem Europejskiego Forum Młodzieży, które organizuje ten konkurs. Również Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która ma pieczę nad programem Erasmus Plus Polska, a także organizacje, które zrzeszają samorządy, czyli Związek Miast Polskich, czy Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Dlatego tak szerokie poparcie pokazuje nam, że nasza kandydatura nie jest ważna tylko dla nas wewnętrznie, ale także jest częścią wielkiej misji budowania polityki młodzieżowej w całym kraju, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
3: Natalia Bilska, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach.
7: Europejska Stolica Młodzieży to nie jest projekt urzędu. Jest to projekt tworzony przez młodych. Od momentu przejścia do drugiego etapu ponad 800 młodych osób brało udział w warsztatach, konsultacjach, debatach i spotkaniach dotyczących aplikacji. W najbliższych miesiącach chcemy kontynuować te działania, w tym m.in. Dzień Młodzieży 7 sierpnia, Noc Młodych we wrześniu, start kampanii 2029 Gwiazd na 2029, nabór ambasadorów ESM 2029, spotkania na uczelniach i w szkołach oraz konsultacje społeczne strategii młodzieżowej.
3: Dominika Chmielewska, kierowniczka Urban Lab Kielce.
8: Pewnie zastanawiają się Państwo, co dalej, tak? Mówimy o tym, że już jutro odkładamy aplikację na drugi etap. Następnie do 6 sierpnia czekamy na informację zwrotną. Dowiemy się, co jeszcze jest może do poprawy, na czym powinniśmy się skupić i co ewentualnie jeszcze możemy zmienić, żeby rzeczywiście było lepiej. A to, co ważne, dostaniemy ten feedback i tę informację zwrotną od młodzieży, ponieważ to młodzież będzie ten drugi etap teraz oceniała. Następnie do 7 października mamy czas na złożenie tej ostatecznej naszej aplikacji, która już następnie zostanie przez nas też obroniona już po zobaczeniu przed jury w Brukseli, gdzie właśnie pojedziemy i będziemy już na żywo bronić i pokazywać, dlaczego Kielce ten tytuł powinno uzyskać. Dowiemy się o wynikach pod koniec listopada podczas gali finałowej w Tromso, czyli w obecnej Europejskiej Stolicy Młodzieży. No i mamy wielką nadzieję, że to się wydarzy. A jeżeli tego tytułu też nie dostaniemy, to dla nas to jest bardzo ważne, bo jest to całe narzędzie partycypacyjne, które tak naprawdę powstało od zera i które zostało wypracowane po to, żebyśmy mogli ten program zrealizować. Czyli tak naprawdę, jeżeli nawet nie otrzymamy tego tytułu, to my i tak ten program realizować będziemy. Czy całościowo, to się okaże, ale na pewno chcemy dalej wsłuchiwać się w potrzeby młodych ludzi i też to jest powiązane z całą diagnozą, którą prowadzimy i z tym, że będziemy niedługo pokazywać strategię młodzieżową, która została wypracowana przez młodych i też chcemy pokazać, że rzeczywiście to nie jest tylko tytuł, ale to są rzeczywiście realne zadania i realne głosy młodych, czyli tych młodych, którzy biorą udział w tych konsultacjach, ale tych, którzy po prostu cały czas są z nami i którzy mówią, tak jak na przykład na dzisiejszych warsztatach czy na innych wydarzeniach, na których się pojawiamy i o tym rozmawiamy, czego chcą i co zrobić, żeby w Kielcach żyło się lepiej. Więc mamy wielką nadzieję, że ten tytuł otrzymamy, a jeżeli nie, to zapewniamy, że na pewno to, co zostało w nim wypracowane, zostanie też zrealizowane.
3: Szeroko rozumiane konsultacje społeczne wśród młodych osób, które miały doprowadzić do tego, że dowiemy się, czego młodzi ludzie chcą. No to w takim razie dowiedzmy się, czego świętokrzyscy, kieleccy młodzi ludzie chcą. Czego potrzebują od stolicy województwa.
8: Prawda jest taka, że młodzież najbardziej zwraca uwagę na to, żeby dużo się działo pod kątem rozrywkowym, tak? Czyli my na to odpowiadamy właśnie głównie tymi wydarzeniami typu Dzień Młodzieży, typu właśnie ta Noc Młodych, żeby pokazywać im i angażować też ich w te działania, które się tutaj dzieją. Ale też zwracają uwagę właśnie na takie działania partycypacyjne, czyli to jest też taki cały proces, tak, który my tutaj przechodzimy od tej diagnozy, która została wykazana, czyli to, czego młodzież mówiła, czego jest najmniej, ale też tego, że czują, że nie mają wpływu i chcemy im dać ten wpływ, czyli chcemy im pokazać, że mają wpływ na to, co się dzieje wokół nich i tak jak na przykład ta aplikacja, to nie jest tak, że my sobie siedliśmy, wymyśliliśmy, czy ta strategia, którą siedliśmy, wymyśliliśmy i schowamy do szuflady, tylko angażujemy ich od samego początku i to też zostaje doceniane przez nich, bo oni to widzą, jak rozmawiamy z młodymi na przestrzeni nawet tych dwóch lat, czy tego półtora roku, kiedy tutaj to wszystko się zaczęło dziać, to oni wskazują, że rzeczywiście widać, że to się zmieniło i widać, że to idzie w dobrą stronę. No a też dzięki temu dostaliśmy też docenieni na poziomie europejskim, bo ten tytuł też się bierze z tego, że komisja, która oceniała ten pierwszy etap wniosku, zwróciła właśnie uwagę na to, jak działamy partycypacyjnie z młodymi, czyli jak młodzi mają wpływ na to, co się będzie działo w Kielcach.
3: Po złożeniu tej drugiej części aplikacji pozostaje nam czekać na część jesienną i oczywiście na te jesienne wyniki, gdzie zdecyduje się to, czy Kielce zostaną Europejską Stolicą Młodzieży 2029. A kto o tym zdecyduje?
6: Decyduje naprawdę szeroka grupa instytucji europejskich, czyli od Komisji Europejskiej, przez Radę Europy, Parlament Europejski, Komitet Regionu, więc to jest naprawdę około 20-25 instytucji na poziomie europejskim, które współpracują z Forum Młodzieżowym, Europejskim Forum Młodzieżowym i to eksperci delegowani przez te instytucje oceniają ostatecznie nasz wniosek.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: A my teraz zajmiemy się przynajmniej przez chwilę zajrzeniem do portalu kielcewyborcza.pl. Grzegorz Walczak poczynił całkiem ciekawy artykuł, który był pokłosiem pewnej rozprawy sądowej, która z kolei... A zresztą posłuchajcie sami. Nie będę wam opowiadał, tylko streszczę już za momencik. Zostańcie z nami.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
3: Na dziś zaglądamy do Urzędu Marszałkowskiego, choć tak naprawdę powiem wam szczerze, że wolałbym tego nie robić, zwłaszcza z takiego powodu. Artykuł, o którym mówić będziemy, znajdziecie również na portalu kielcewyborcza.pl. Jego autorem jest dziennikarz Grzegorz Walczak, a Grzesiu w tym tygodniu pisał m.in. o tym, że dzięki informacji wyborczej 18 czerwca tego roku Sąd Wojewódzki Administracyjny w Kielcach na posiedzeniu niejawnym rozpoznawał skargę wojewody świętokrzyskiego na uchwałę zarządu województwa wprowadzającą regulamin programu. Który nazywa się Co 50 narodziny, realne wsparcie dla rodziny. Sąd stwierdził nieważność. Nakazał też zarządowi województwa zwrot kosztów postępowania sądowego. Pisemne uzasadnienie powinno być gotowe w ciągu kilkunastu dni. Orzeczenie jest nieprawomocne. Można spodziewać się, że zarząd województwa odwoła się od niego. Opozycja jednak już teraz triumfuje. Jak mówi i komentuje sprawę Gerard Pedrycz, radny sejmiku z Koalicji Obywatelskiej, zwracaliśmy uwagę na to, że jest to program wizerunkowo-propagandowy pani marszałek, dzięki któremu może sobie robić zdjęcia w szpitalu, rozdając rodzicom czeki. Gerard Pedrycz mówi również o tym, że od początku radni opozycji mieli wątpliwości co do regulaminu i zasad przyznawania pieniędzy. Uważa, że przydzielenie 10 tysięcy złotych dla rodziców co 50 narodzonego dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach jest działaniem, które tylko pozornie wpływa na demografię. Pani marszałek powinna mocniej skupić się na tym, by utrzymać tych, którzy już się rodzą i żeby oni nie uciekali z naszego regionu, podnosi radny KO. Jolanta Tyjas, radna sejmiku z PSL, mówi z kolei tak. Wiedzieliśmy, że jest pewna niezgodność prawna, dlatego skierowaliśmy sprawę do wojewody świętokrzyskiego. No i właśnie dlatego radni opozycyjni zawnioskowali do wojewody, aby w ramach kompetencji nadzorczych sprawdził, czy uchwała w ogóle jest zgodna z prawem. Ten skierował sprawę do sądu administracyjnego. Sąd uznał, że podstawy prawne wprowadzające program nie zostały wystarczająco uargumentowane. W swojej uchwale Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołał się na artykuł 41 ustęp 1 ustawy o samorządzie województwa. Ten brzmi ogólnie. Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Jakie są w ogóle cele tego właśnie programu? W regulaminie zostały wymienione takie. Wsparcie finansowe rodzin, zachęcenie do zakładania i powiększania rodzin w regionie. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku województwa świętokrzyskiego, promocja polityki prorodzinnej województwa, podkreślenie znaczenia urodzeń i wsparcia demograficznego w regionie. I choć władze województwa świętokrzyskiego swój program wsparcia dla rodzin nazwały unikalnym w skali kraju impulsem demograficznym, to eksperci nie zostawili na programie suchej nitki. To marnowanie pieniędzy i nic więcej. Tak mówił znany demograf profesor Piotr Szukalski. To poroniony pomysł. Nie rozumiem, czemu ma służyć taka loteria, dotawał profesor. Z kolei Magdalena Piłat-Borcuch, socjolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mediach mówiła, że to zagrywka polityczna, a nie realne wsparcie. Opozycja zarzuca, że program służy autopromocji. Marszałek Renaty Janik. Sceneria jest podobna. Poza czekiem z imieniem pociechy rodzice otrzymują kwiaty i pluszowego misia. Towarzyszą jej zwykle dyrektor szpitala Marcin Martyniak i Grzegorz Świercz, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Czasem grono jest szersze. Zdjęcia trafiają na profile szpitala i Urzędu Marszałkowskiego, a także do lokalnych mediów. Tak było również 2 czerwca. Marszałek znów przekazała tekturowy czek dla rodziców już 700 dziecka urodzonego w szpitalu. A według opozycji losowe przyznawanie świadczenia pieniężnego co 50 narodzonemu dziecku i ograniczenie programu do noworodków urodzonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym nosi do tego znamiona nierównego traktowania i dyskryminowania. Marszałek Renata Janik odpowiadała, że program ma charakter jednorazowego wsparcia finansowego w formie darowizny realizowanego w ramach zadań własnych województwa związanych z polityką prorodzinną oraz promocją regionu. Jest pilotażowy, na razie jednoroczny, kosztuje 390 tysięcy złotych. Jeżeli w kolejnych latach pojawią się ku temu warunki finansowe, naszym celem będzie stopniowe skracanie tego dystansu, na przykład co do 40 narodzin, a docelowo w miarę możliwości jeszcze częściej, tak aby z tej formy wsparcia mogło skorzystać jak najwięcej rodzin, stwierdziła marszałek województwa świętokrzyskiego. Niedawno Renata Janik przedstawiła kolejny program demograficzny Przystanek Rodzina. Polega on na tym, że każda kobieta, która po urodzeniu dziecka wróci do pracy w Urzędzie Marszałkowskim, może pracować każdego dnia krócej o 2 godziny z zachowaniem 100% wynagrodzenia. Dotyczy to mam wychowujących dzieci urodzone od 1 stycznia tego roku aż do ukończenia 7 roku życia. Program nie jest ograniczony innymi przywilejami. Matka karmiąca, której przysługuje skrócony czas pracy o godzinę, skończy pracę 3 godziny wcześniej. Jeżeli zaczyna o 7.30, to o 12.30 może już kończyć swoją pracę. Drugi komponent programu to 8 godzin dla naszych rodzin, czyli dodatkowa w pełni płatna pula czasu wolnego do wykorzystania w roku kalendarzowym przez każdego pracownika. Te dwie inicjatywy spotkały się już z lepszym odbiorem. Dostrzegam 2 plusy. Po pierwsze, program faktycznie może stanowić bodziec do posiadania potomstwa. Po drugie, może przyciągnąć do pracy w administracji samorządu województwa. Tak o tych pomysłach wypowiadał się profesor Szukalski. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy pieniądze, które do tej pory trafiły do rodzin dzieci urodzonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, trzeba będzie zwracać. Oczywiście o szczegółach sprawy będziemy informować na bieżąco. Takie oto informacje właśnie z Urzędu Marszałkowskiego popłynęły w minionym tygodniu. Wysłuchacie magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Za tydzień, dokładnie za tydzień, w ostatni czerwcowy weekend w stolicy Świętokrzyskiego odbywać się będzie doroczne Święto Kielc. I właśnie tym tematem za momencik będziemy się zajmować.
1: O sile każdego wydarzenia, o jego powodzeniu świadczy dobry i zgrany zespół. A jak Państwo widzicie, na to w Kielcach nie możemy narzekać. To jest tylko część osób, które w to wielkie przedsięwzięcie jest zaangażowana, ale już oni stanowią swoją energią i siłą świetny prognostyk na to, że to będzie wydarzenie absolutnie wyjątkowe. To jest święto naszego miasta, chcemy ze sobą pobyć, chcemy się wspólnie cieszyć z tego, jak nam się miasto pięknie rozwija. Chcemy się podzielić ze sobą wzajemnie życzliwością, przyjaźnią, dobrym uśmiechem, ale to jest też moment, kiedy chcemy przywitać bardzo mile turystów, którzy mamy nadzieję już w tym pierwszym weekendzie wakacyjnym także będą podróżować po Polsce i wielu z nich zawita do naszego miasta, a tutaj naprawdę będzie czekać na nich całe mnóstwo atrakcji. Święto będzie 3-dniowe, ale jarmark tradycyjny na ulicy Sienkiewicza rozpocznie się już w czwartek, więc przez 4 dni będzie można przybierać w różnego rodzaju produktach, które

0: które się pojawiły, to będzie Fukaj, który rozgrzeje tutaj emocje w niedzielę na kieleckim rynku. Ale Święto Kielc to nie tylko te stałe punkty, ale to bardzo dużo przestrzeni w mieście. Jak zliczyliśmy, a nie było łatwe, bo atrakcji jest bardzo dużo, będzie 16 lokalizacji w naszym mieście, w których będą przygotowane jakieś wydarzenia, jakieś atrakcje, jakieś preteksty do dobrych spotkań, a także strefy aktywności. Oczywiście będzie cała masa tradycyjnych rzeczy, które Kielczanki i Kielczanie pokochali. Będzie korowód, będzie scena taneczna, będzie scena sportowa, będzie święto róż w ogrodzie botanicznym. W Parku Miejskim od zeszłego roku mamy strefę, która powstaje we współpracy z Wodociągami Kielce, więc ona jest związana z wodą. Ten koncept dżemu, który finansuje Wodociągi Kielce, to nie wszystko, ponieważ staw w Parku Miejskim także zmieni się w przestrzeń, gdzie sporty wodne będą królować. Zapraszamy po raz kolejny na kajaki i na rowerki wodne. Ale mamy także nowości podczas tego Święta Kielc i także nowych partnerów. Będzie strefa specjalnie dedykowana dzieciom, całym rodzinom, ale przede wszystkim dzieciom. To będzie strefa na Placu Literatów, którą będą się opiekować Muzeum Historii Kielc, Energetyczne Centrum Nauki. Natomiast zupełną nowością i takim mocnym akcentem, od którego będziemy zaczynać, będzie piątkowa sztuka po sąsiedzku, którą będziemy angażować i zbierać przechodniów i mieszkańców do wspólnego przeżywania, integrowania się przy naprawdę dobrych, artystycznych doznaniach. Ja sygnalizuję Państwu bardzo ważne i intrygujące punkty tegorocznego Święta Kielc, ale moi współpracownicy zdradzą trochę tajemnic, uchylą rąbka, natomiast na pewno będziemy całość prezentować już podczas wszystkich wydarzeń, więc nie sposób do nas nie dołączyć, bo to będzie coś absolutnie wyjątkowego, coś, co pozwoli nam rozpocząć bardzo dobrze wakacje i pokazać, że jesteśmy wspólnotą, lokalną, kielecką wspólnotą, która potrafi budować swoją tożsamość i mimo czasem gorących, napiętych sporów i dyskusji potrafi się lubić i być dla siebie życzliwa.
1: I zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy o szczegółach opowiedzieli jej współpracownicy, a tę opowieść o tegorocznym Święcie Kielc rozpoczął wiceprezydent Tomasz Porębski.
2: W sobotę tuż po godzinie 14 zaprosimy mieszkańców i wszystkich turystów do wspólnego korowodu, a umówmy się, że w Kielcach naprawdę potrafimy w korowody. A myślę, że obrazki z korowodu przy okazji Świętego Mikołaja obiegły całą Polskę, ale też te korowody, które miały miejsce w poprzednich latach Święta Kielc, także cieszyły się dużym zainteresowaniem i wierzymy, że tak samo będzie w tym roku. Nie zabraknie pięknych, bajkowych postaci. W tym roku będzie królowała królowa śniegu. Może trochę nie pasuje do klimatu, ale wierzymy głęboko w to, że atmosfera będzie gorąca i że też pogoda będzie gorąca, więc takie delikatne ochłodzenie się przyda. Korowód dotrze na rynek, tutaj wspólnie zatańczymy, a to też potrafimy robić świetnie. W tym roku nie będzie to ani belgijka, ani polonez. Zaprosimy do czegoś innego, ale myślę, że będziemy potrafili włączyć wielu mieszkańców do wspólnej zabawy. Potem korowód kieruje się w stronę Placu Artystów i tam będzie królował już taniec tego dnia. Zarówno Szkoła Kieleckiego Teatru Tańca, jak i wszystkie szkoły tańca, które są w Kielcach, będą mogły zaprezentować swoje umiejętności w pięknej scenerii. Tam z tyłu mamy oczywiście Pałac Biskupów, wzgórze zamkowe, więc wyglądało to w roku poprzednim cudownie. Jesteśmy przekonani, że tak samo będzie w tym roku. Sobota będzie taneczna, z kolei niedziela będzie bardzo sportowa. Bardzo dziękujemy naszym klubom, stowarzyszeniom sportowym, które się zaangażowały. Jest ich tak dużo, że zaczynamy już o godzinie 12 i do godziny 20 będą pokazy, ale bardzo nam zależy na tym, żeby to była strefa aktywności dla najmłodszych, ale też tych trochę starszych mieszkańców, więc przygotowaliśmy mnóstwo stoisk i tam ten sport będzie królował i wierzymy głęboko w to, że ta strefa będzie także cieszyła się ogromnym powodzeniem. Pani prezydent wspomniała, że będą rowerki wodne i kajaki w sobotę. W niedzielę także w Parku Miejskim będą kajaki, więc gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z tych możliwości. Mówiłem o tańcu, natomiast taniec będzie też bardzo ważnym elementem piątkowego wydarzenia i to będzie takie niezwykle mocne otwarcie tegorocznego Święta Kielc. Coś, co do tej pory się nie zdarzyło, a myślę, że będzie ogromną niespodzianką i tutaj szczególnie mocno chcielibyśmy zaprosić mieszkańców właśnie, żeby przed godziną 20 pojawili się na placu przed katedrą, na placu Najświętszej Maryi Panny, ale o tym wydarzeniu więcej powie pan dyrektor Grzegorz Pajta, który jest prawdziwym mózgiem operacyjnym tego wydarzenia.
1: Faktycznie o tańcu na Święcie Kielc za momencik będziemy sobie opowiadać, natomiast jeżeli już jesteśmy przy Kieleckim Teatrze Tańca, to ja chciałbym także zwrócić waszą uwagę,

0: że właściwie już jesteśmy po zakończeniu także pierwszego festiwalu sztuki tańca szkolnictwa wyższego. No więcej na ten temat będziemy sobie mówić po weekendzie w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem, a tymczasem ja zapraszam Was na ciąg dalszy magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Niech no ja rzucę okiem na przyszły tydzień i prognozę pogody. Jak na razie ten weekend całkiem przyjemnie, właściwie tak letnio, natomiast w przyszłym tygodniu również ładnie, jak na razie synoptycy zapowiadają. A patrzę na to dlatego, że właśnie w przyszły weekend odbywać się będzie Święto Kielc. I mimo tego, że w Kielcach pojawi się Królowa Śniegu, to i tak wszyscy mamy nadzieję, że będzie to tylko nazwa. Jeżeli Królowa Śniegu, to oczywiście Kielecki Teatr Tańca. Jeżeli Kielecki Teatr Tańca, to Grzegorz Pańtak.
1: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
0: Podobno o tańcu się nie mówi, taniec się tańczy, ale my spróbujemy opowiedzieć o tych tanecznych wydarzeniach podczas tegorocznego Święta Kielca. Zrobi to dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca, Grzegorz Pańtak.
2: Sztuka po sąsiedzku to taka akcja integrująca mieszkańców, spacer symultaniczny, tutaj uliczkami Śródmieścia. Zaprosimy do takiego odwiedzenia naszego miasta i po drodze spotkamy taniec, który właśnie będzie działaniem performatywno-artystycznym. Później przejdziemy dalej i spotkamy działania teatru dramatycznego. Później przejdziemy dalej i znajdziemy działania operowe, które się rzadko odbywają, może tak w przestrzeni miejskiej, to może być ciekawe. A na końcu zaprosimy wszystkich na rynek i tutaj Kielecki Teatr Tańca i również Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej zaproszą Państwa na przyjazny, przyjemny koncert muzyki operetkowej. Myślę, że będzie można potańczyć, pośpiewać. Także myślę, że to wydarzenie zintegruje nas i przede wszystkim cieszymy się, że włączyli się w to mieszkańcy. Prywatni przedsiębiorcy udostępnili balkony, na których będzie rozgrywała się ta akcja. Także Kielecki Teatr Tańca i Urząd Miasta, myślę, że zaprasza w tym roku na takie szczególne i no jakieś specjalne wydarzenie. I myślę, że Państwo możecie do nas przyjść. Zapraszamy taką tutaj drobną anegdotkę powiem. Jeżeli Państwo chcecie, przyjdźcie z takimi małymi lustereczkami na plac Najświętszej Marii Panny przed katedrą i tam sobie błyśniemy do siebie przyjaznym błyskiem. Także widzimy się 26 o godzinie 19.30 i idziemy razem po Kielcach.
0: To już co nieco wiemy na temat tegorocznego zbliżającego się Święta Kielca. Więcej szczegółów zdradzi nam dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, Jacek Kowalczyk.
3: Dzień dobry, ja powiem o tych najprzyjemniejszych rzeczach, czyli o naszych partnerach. Tak duże przedsięwzięcie, myślę, że największe w historii miasta święto nie odbyłoby się dzięki naszym partnerom. Policzyliśmy ponad 60 partnerów w ramach naszego jarmarku, to jest 100 wystawców, a na scenie i tej sportowej, i tej artystycznej wystąpi ponad 1000 młodych ludzi. To jest rzeczywiście skala największa. Też wymienię dwóch partnerów nowych w naszym przedsięwzięciu. To po pierwsze Teatr Stefana Żeromskiego. Aneta Wirzynkiewicz, znana aktorka teatru ze swoim zespołem, wystąpi w piątek, ale oczywiście w niedzielę zapraszamy także na podsumowanie Dzikiej Róży. No i Baza Zbożowa. Pomieszaliśmy, Marek Wrona i zespół Bazy Zbożowej przestawił plany i dzisiaj 20-lecie Bazy Zbożowej to także Święto Kielc. Piątek, sobota, niedziela, komiksy, dobra zielona herbata, pozytywna energia także muzyczna, artystyczna z Bazy Zbożowej będzie płynąć. I to, co jest jakby najważniejsze, że to jest pozytywna energia, wspólne działanie, 16 stref pomoże każdemu znaleźć coś miłego i nowość, która kiedyś była, a wraca, także Luna Park na Placu Wolności, więc to będzie też taki strzał w dziesiątkę.
0: To zaglądamy do już wywołanej właśnie przed momentem Bazy Zbożowej, która w tym roku także dołącza do organizatorów Święta Kielc. Marek Wrona, prezes Federacji Kulturotwórczej Baza Zbożowa, o tym, co dziać się będzie przy ulicy Zbożowej.
4: W czasie Święta Kielc czeka nas w bazie bardzo dużo atrakcji, spektakle, koncerty, wydarzenia sportowe, kulturalne i wszelkie możliwe. Warsztaty ceramiczne, warsztaty fotograficzne, no długo długo wymieniać. Wszystko znajdziemy na naszych stronach internetowych. Najlepiej znaleźć nas na Facebooku, Baza Zbożowa. Tam jest opublikowane całe wydarzenie razem z całym szczegółowym programem. W szczególności chcielibyśmy zaprosić na sobotnie wydarzenia, bo w sobotę już od godziny 15:30 na dużej scenie w małej hali odbywać się będą koncerty zespołów naszych bazowych, a później od godziny 18:00 zaczynamy rap bazę, czyli cała ekipa Shockwave i rap do godziny 22:00, a dla tych, którzy poczują zmęczenie, potem Sound Healing w wykonaniu Otuliny aż do 1:00 w nocy.
0: Nie sposób chyba wymienić wszystkich instytucji, które włączają się w organizację tegorocznego Święta Kielc, ale na pewno jednym z nich jest Dom Kultury Zameczek, który w tym roku obchodzi także swój wyjątkowy jubileusz, o czym opowie Magdalena Nowaczek, dyrektorka Domu Kultury Zameczek.
5: Dom Kultury Zameczek po raz kolejny w tym roku, 27 tym razem czerwca, czyli sobota, będzie to będzie Dzień Domu Kultury Zameczek. Scena dla Ciebie, 28 edycja. Fantastyczna. W tym roku rekordowa ilość uczestników. Przekroczyliśmy liczbę 240, więc naprawdę jest dobrze, bo to pokazuje, że zainteresowanie naszym festiwalem z roku na rok coraz bardziej rośnie. Już mamy w tym momencie 30 finalistów. Jury wyłoniło 30 finalistów, więc bardzo się cieszę, że już powolutku zbliżamy się do finału. I tak jak wspomniałam, o godzinie 16:30 27 czerwca tutaj na rynku odbędzie się finał tego festiwalu Scena dla Ciebie. Wystąpi również gościnnie Viola Dziegman wraz ze swoim zespołem, a creme de la creme tego dnia to koncert Natalii Schroeder wraz z zespołem oczywiście, więc fantastyczna gwiazda, którą myślę wszyscy Państwo doskonale znacie. Będzie czego posłuchać, będzie na kogo popatrzeć. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tak wygląda sobota na rynku. Natomiast w niedzielę w parku w Muszli odbędzie się fantastyczny koncert Młodzieżowego Domu Kultury, który będzie takim koncertem jubileuszowym, ponieważ Młodzieżowy Dom Kultury w tym roku świętuje 70-lecie, a zatem wszyscy wspaniali artyści Młodzieżowego Domu Kultury będą mogli się pokazać na scenie i będą Kielczanie mogli zobaczyć, jak fantastyczną i zdolną młodzież mamy w Kielcach. Tuż po bloku artystycznym Młodzieżowego Domu Kultury w parku odbędzie się blok muzyczny Wolnej Strefy i tutaj zespoły i artyści właśnie, którzy będą reprezentować Wolną Strefę. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Wspaniała sobota, wspaniali artyści. Zapraszam bardzo serdecznie. To będzie naprawdę święto pięknej polskiej i nie tylko muzyki w naszym mieście. Bardzo serdecznie zapraszam i trzymajmy kciuki za piękną pogodę. Dziękuję bardzo.
0: I jeszcze słów kilka o tegorocznym Święcie Kielc. Tomasz Reimer, dyrektor Domu Kultury Białogon w Kielcach.
6: Dzień dobry. Parafrazując wypowiedź ważnej postaci naszej kultury, pana inżyniera Mamonia, każdy z nas lubi tę muzykę, którą już ją usłyszał. W związku z powyższym, wszyscy w niedzielę 28 czerwca przybywają na Rynek Kielecki i występują w największym zespole rockowym. W tym roku zagramy Meluzynę, a jeśli ktoś nie do końca czuje się mocny w niektórych instrumentach muzycznych, nie ma sprawy, mamy tutoriale nzr.dekabialogon. Tam macie wszystkie informacje i filmy, jak zagrać na gitarze, ukulele, gitarze elektrycznej, na perkusji. Przybywajcie, bo potem już mamy coverowy set w wykonaniu zespołu Baby Rock. Wystąpi jeszcze zespół Redwater, a potem już przygotowanie do koncertu Gwiazdy Fukaja. DJ Molson wprowadzi nas tanecznie na tą część z Gwiazdą Wieczoru i diskotekowo, hip-hopowo zakończymy Święto Kielc. Zapraszamy.
1: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
0: Sport, sport, sport i jeszcze raz sport. A zaczniemy sobie od wiadomości piłkarskich, ale nie będą to piłkarskie wiadomości z Mistrzostw Świata, tylko z naszego lokalnego podwórka, a dokładnie dotyczące Naprzodu Jędrzejów. Otóż, uwaga, uwaga, wszyscy kibice Jędrzejowa teraz powinni wznieść ręce do oklasków, ponieważ Łukasz Cabaj został nowym trenerem trzecioligowego Naprzodu Jędrzejów. Nowy szkoleniowiec żółto-czarnych posiada bogate doświadczenie. Ostatnim klubem, który prowadził, była Warta Białka-Tatrzańska. W swojej karierze miał okazję pracować również m.in. w Czarnych Połaniec, Iglopolu, Dębica oraz Orle Przeworsk. Do pracy w Jędrzejowie szkoleniowca przekonało, w jaki sposób ten klub spogląda w przyszłość i jakie są w nim fundamenty pracy. A my przypominamy, że te fundamenty zostaną wzmocnione już od 1 lipca, ponieważ piłkarze właśnie 1 lipca pojawią się na pierwszych zajęciach w okresie przygotowawczym do nowego sezonu.
7: To jeżeli jesteśmy już przy trenerach, no to uwaga, jest hicior tego właśnie minionego tygodnia, ponieważ Krzysztof Lijewski, tak, ten Krzysztof Lijewski, oczywiście były piłkarz Industrii, były piłkarz Vive, drugi trener i zastępca Talanta Dujszebajewa, obecny trener piłkarzy ręcznych Industrii Kielce, podpisał z klubem nowy kontrakt obowiązujący przez najbliższe 2 sezony. Tak poinformowała Iskra Kielce SA w swoich mediach społecznościowych. Przypominamy, że Krzysztof Lijewski od 6 lat był asystentem Talanta Dujszebajewa, a samodzielnie prowadził zespół od 24 kwietnia, kiedy Hiszpan poddał się do dymisji. Końcówka ubiegłego sezonu była wyśmienita, bo Kielczanie po 2 latach odzyskali Mistrzostwo Polski, dwukrotnie wyraźnie pokonując odwiecznego rywala, czyli Orlen Wisłę Płock. Krzysztof Lijewski to również były znakomity prawy rozgrywający reprezentacji Polski, z którą zdobył wicemistrzostwo świata i 2 brązowe medale. W rywalizacji klubowej z zespołem z Kielc w 2016 roku wygrał Ligę Mistrzów. Wywalczył też 2 brązowe medale tych prestiżowych rozgrywek. Gratulujemy oczywiście bardzo serdecznie. Nie chcę wam nic obiecywać, ale być może na antenie uda się spotkać z panem trenerem.
0: No to teraz przenosimy się w ciepłe kraje, a dokładnie to do hiszpańskiej Taragony, ponieważ tam odbyły się triatlonowe Mistrzostwa Europy i w nich doskonale zaprezentował się Przemysław Szymanowski ze Starachowic, który zdobył 2 medale właśnie w tych mistrzostwach. Startujący w kategorii 40-44 lat zawodnik stanął na najwyższym stopniu podium na dystansie sprinterskim oraz na drugim na dystansie olimpijskim. Jak sam napisał w mediach społecznościowych, to był wyjątkowy wyjazd. Jeszcze bardziej cieszy mnie ten wynik, bo do startu przygotowywałem się po kilku bardzo trudnych miesiącach z mocno ograniczonym treningiem, szczególnie rowerowym. Po wywrotce 21 grudnia przyszła kontuzja, naderwania, więzadło krzyżowe, poboczne i uszkodzony troczek. Prawie 4 miesiące bez normalnego treningu. Właśnie na rowerze straciłem najwięcej czasu, a do złotego medalu na olimpijce zabrakło zaledwie 48 sekund. Tak zawodnik napisał w mediach społecznościowych. My przypominamy, że przed rokiem Przemysław Szymanowski z Szymanowski Triathlon Team Starachowice zdobył złoto Mistrzostw Europy na dystansie olimpijskim oraz srebro w sprincie. Raz jeszcze gratulujemy. No to jak już latamy sobie po Europie, to czemu by nie wylecieć dalej, mówiąc o naszych sportowcach? Proszę bardzo, Julia Grzesista i Nina Smelcerz z Suzuki Korony Handball są w składzie młodzieżowej reprezentacji Polski piłkarek ręcznych. No i właśnie dziewczęta 21 czerwca rozpoczynają Wings Hong walkę o medale Mistrzostw Świata drużyn do lat 20. Turniej w Chinach był poprzedzony zgrupowaniem w Pruszkowie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe poczynania naszej reprezentacji, to podopieczne Moniki Cholewy 28 czerwca spotykają się na obozie szkoleniowym w Szczyrku, gdzie 5 i 7 lipca będą rozgrywać 2 mecz z rówieśniczkami z Islandii. A my teraz sobie troszeczkę jeszcze pobiegamy, ponieważ na stronie internetowej Mosir Gutfin Run 2026 zostały otwarte formularze zapisów do 3. rundy cyklu biegów i marszów 14. edycji tej właśnie imprezy, maraton i półmaraton na raty. W imprezie, która zaplanowana została na niedzielę 5 lipca, tradycyjnie do wyboru są biegi na dystansie 10,5 km, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking oraz biegi dla dzieci na dystansach od 100 do 1000 metrów. Szczegóły na stronie internetowej. Natomiast my powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. spotkania i wydania magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Jeszcze się jednak z wami nie żegnam. Chciałbym, żebyście pozostali z nami, dlatego że za momencik będziemy mówić o tym, co pod pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzeju wiedzieć się będzie. Oprócz tego, co jest grane i kryminalne świętokrzyskie.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: To co dziać się będzie w tym pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie? No tam niedługo zakończenie roku, a później rozpoczną się prace, które obejmować będą podziemia oraz piwnice. A dlaczego? O tym opowie nam na początek wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
8: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. Czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 tysięcy złotych. Starosta napisał poprawny wniosek, ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale i również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
0: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
9: Szanowni Państwo, szanowny Panie Wojewodo, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie Radny, Szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak pan wojewoda wspomniał, 2 200 000 składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 tysięcy złotych. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia. Tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no, te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
10: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udziela liceum, udzielił w związku z realizacją tego programu.
0: No i takie właśnie rzeczy już niedługo pod pierwszym liceum ogólnokształcącym dziać się będą. Natomiast na antenie co się dziać będzie?
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: No to zaczniemy sobie od wydarzeń w Busku, ponieważ tam dziesiątki koncertów nas czekają i wielu wspaniałych artystów. Takie właśnie będą atrakcje. Czekać na wszystkich uczestników 32. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz oraz 7. edycji Chopinowskich Inspiracji. Wszystko rozpocznie się 27 czerwca, potrwa do 5 lipca. Samorząd województwa przeznaczył na to wydarzenie 150 tysięcy złotych. Równie ciekawym wydarzeniem są koncerty z cyklu Chopinowskie Inspiracje. Od 11 lipca przez 8 kolejnych sobót będzie można posłuchać muzyki klasycznej w wyjątkowej scenerii ogrodu włoskiego, znajdującego się po zachodniej stronie dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, bo właśnie z Buska do Kielc się przenieśliśmy. Na organizację tego wydarzenia z kolei przeznaczono 120 tysięcy złotych. Burmistrz Buska Jerzy Szydłowski zwrócił uwagę, że festiwal imienia Krystyny Jamroz to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w naszym regionie. No a właśnie wracając do tego, co w tym roku, to czeka nas tam 36 koncertów, które będą odbywać się nie tylko w Busku, ale także w innych miejscach regionu. To z pewnością będzie uczta dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Warto również podkreślić, że festiwal nie mógł się odbyć bez wsparcia zarówno województwa, jak i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie Inspiracje od zawsze odbywają się w malowniczej scenerii Ogrodu Włoskiego z kolei, czyli dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. O tym przypomniał na konferencji Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. No a jeżeli już jesteśmy przy Busku, to również Filharmonia Świętokrzyska tam właśnie się pojawi. O szczegółach opowie nam dyrektor Jacek Rogala.
11: Po zakończeniu sezonu, to ostatnio taka nowa tradycja w naszej działalności, będziemy mieli jeszcze koncert kameralny, który nazywamy Epilog. Tym razem wystąpi Joanna Woś, sopran, artystka nazywana królową włoskiego bel canto, a towarzyszyć jej będzie przy fortepianie Artur Jaroń. Usłyszymy arię Vincenza Belliniego i Giuseppe Verdiego, a pomiędzy nimi Artur wykona kilka solowych utworów Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego.
0: To teraz spróbujemy połączyć i sprawdzić, co je ma wspólnego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Lublinie i Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz Muzeum Zamkowe w Malborku. Co to wszystko ma wspólnego z naszym regionem? No oczywiście mianownikiem łączącym jest Muzeum Narodowe w Kielcach, ponieważ największe udostępnienie cyfrowych zbiorów muzealnych w jednym miejscu będzie możliwe. Jak to wszystko można zrobić, a także jak podzielić się wiedzą o dziedzictwie kulturowym w prosty i zrozumiały sposób, to na te pytania odpowie projekt digitalizacji realizowanego właśnie przez placówkę. Okazuje się, że właśnie taka digitalizacja trwa. Projekt pozwoli na zdigitalizowanie znacznej części zasobów muzealnych, opisanie ich, a także, co najważniejsze, skatalogowanie i ustandaryzowanie według konkretnych zasad. Ten projekt nie dotyczy jedynie umożliwienia prezentacji eksponatów muzealnych w formie cyfrowej, ale także zakup nowego sprzętu czy narzędzi do tego koniecznych, bo takie właśnie są wymogi, żeby wszystkie te wymienione przeze mnie placówki tę digitalizację miały na podobnym poziomie. Informacje o zabytkach w formie cyfrowej publikowane są na wspólnej stronie internetowej www.wmuzeach.pl, będącej platformą z multiwyszukiwarką, która integruje zbiory różnych muzeów. W ramach serwisu udostępniane są opisy oraz dokumentacja obiektów wykonana w 5 technikach cyfrowych. To jest fotografia, to jest RTI, gigapiksel, modele 3D oraz GIS. Platforma równocześnie została także wyposażona w zaawansowane filtry i słowa kluczowe umożliwiające precyzyjne wyszukiwanie, a użytkownicy mają możliwość tworzenia kolekcji ulubionych dzieł sztuki oraz własnych galerii. Digitalizacja zbiorów w Muzeum Narodowym w Kielcach ma potrwać, i tutaj ciekawostka, do 31 maja 2028 roku.
1: Kryminalne Świętokrzyskie.
0: Dziś historia powietrzna, ale ku przestrodze i informacyjnie. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Kielcach zatrzymali 62-latka podejrzanego o oślepienie pilota samolotu wiązką lasera podczas wykonywania przez niego akrobacji lotniczych. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w rejonie lotniska w Masłowie. Podczas treningu akrobacji lotniczych w rejonie lotniska pilot został oślepiony wiązką lasera. Po otrzymaniu informacji o tym zajściu policjanci kryminalni z komisariatu w osiedlu na Stoku niezwłocznie podjęli czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy. W ich wyniku funkcjonariusze złożyli służbową wizytę w jednej z posesji znajdujących się w pobliżu lotniska. Podczas przeszukania policjanci znaleźli urządzenie laserowe, którym, jak wynika z ustaleń śledczych, 62-latek miał oślepiać pilota samolotu. Mężczyzna został zatrzymany. W trakcie prowadzonych czynności na terenie posesji znajdująca się tam 51-letnia kobieta naruszyła nietykalność cielesną jednego z policjantów. W związku z popełnionym czynem również i ona została zatrzymana. Oboje zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. 62-letni mężczyzna odpowie za spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, za co grozi kara do 8 lat więzienia. Kobieta usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. A my przypominamy, że kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu, śmigłowca lub innego statku powietrznego stanowi skrajne, nieodpowiedzialne i bardzo niebezpieczne zachowanie. Nawet krótkotrwałe oślepienie pilota może doprowadzić do utraty orientacji, ograniczenia zdolności obserwacji przestrzeni powietrznej oraz stworzenia realnego zagrożenia dla życia i zdrowia pasażerów, załogi oraz osób znajdujących się na ziemi. I tą właśnie przestrogą kończymy tę godzinę naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. Dzięki za wspólnie spędzony czas w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Michał Pustuła. Do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Cześć, witajcie. Kolejna godzina naszego weekendowego spotkania na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Już rozpoczęta. Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam. A zaczniemy sobie od spotkania z Eweliną Walczak, która przedstawi nam
0: przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
2: Ewelina Walczak, zapraszam. Milionowe inwestycje w walkę z rakiem. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zyskało potężne wsparcie finansowe, dzięki któremu zakupiło nowoczesny sprzęt medyczny oraz utworzyło nową infrastrukturę badawczo-leczniczą. Ponad 19 milionów złotych z KPO oraz 4 miliony z budżetu województwa pozwoliły na rewolucję sprzętową, która radykalnie przyspieszy diagnostykę i poprawi bezpieczeństwo chorych. Kluczowym elementem tych wielkich zakupów jest stworzenie nowoczesnej 8-łóżkowej sali badań klinicznych, która otwiera przed pacjentami z regionu dostęp do najnowocześniejszych światowych terapii. Miliony zmienią standardy w medycynie, tymczasem grube miliony odmienią też świętokrzyską rekreację. Plaża miejska, strefa dla food trucków oraz nowe ścieżki spacerowe. Tak zmieni się lewy brzeg Nidy w Pińczowie, a szczegóły zna Małgorzata Mura.
3: Projekt na zagospodarowanie 18 tysięcy metrów kwadratowych terenu wkracza w decydującą fazę. Pińczów zyskał pozwolenie na budowę bulwarów nad Nidą i stara się o 10 milionów złotych unijnego dofinansowania. Prace, które opóźniły się z powodu procedur administracyjnych w Wodach Polskich, mają ruszyć jeszcze w tym roku, a ich zakończenie jest planowane na przełom 2027 i 2028 roku.
2: W budżecie zabezpieczono też pieniądze na wkład własny. Inwestycje zmienią turystyczne oblicze regionu. Z kolei technologiczna rewolucja ułatwi codzienne podróże mieszkańcom. Świętokrzyski transport publiczny wkracza w cyfrową erę. Podróżni w regionie mogą już korzystać z bezpłatnej aplikacji Time for Bus, która pozwala śledzić lokalizację autobusów na żywo i sprawdzać dokładny czas ich przyjazdu. Nowy system to także potężne narzędzie logistyczne dla samorządu, który w najbliższych miesiącach planuje zintegrować aplikację z transportem kolejowym. Aplikacja ułatwi codzienny transport, tymczasem finansowe wsparcie ułatwia domowe budżety. Świętokrzyskie podsumowało pomoc dla rodzin. Dzięki programowi Aktywny Maluch rozwija się sieć opieki nad dziećmi, co pozwala rodzicom na szybszy powrót do pracy, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
4: Mamy 3,5 tysiąca takich miejsc nowych. To jest 67 placówek, które są już otwarte i 51 placówek, które się tworzą obecnie.
2: Z kolei 1 800 milionów złotych w ubiegłym roku trafiło do rodzin w regionie w ramach programu 800+. Świadczeniem objęto 127 tysięcy dzieci. Natalia Schroeder, raper Fukaj oraz legendarny zespół Dżem będą głównymi gwiazdami muzycznymi tegorocznego Święta Kielc, które odbędzie się w dniach 26-28 czerwca pod hasłem Jedno Miasto, Wspólna Energia. Trzydniowy program imprezy wypełnią kultowe i zupełnie nowe punkty programu, które rozleją się po całym centrum miasta. Tradycyjnie w piątek wręczone zostaną nagrody miasta w dziedzinie kultury, po których ruszy widowiskowy spacer artystyczny Sztuka po sąsiedzku, łączący teatr, taniec i operę, zwieńczony koncertem Filharmonii Świętokrzyskiej na rynku. W sobotę wystartuje bajkowy korowód o 14:00, prowadzony przez tancerzy Kieleckiego Teatru Tańca. W niedzielę Dom Kultury Białogon zaprasza wszystkich chętnych do współtworzenia największego zespołu rockowego, który w tym roku wspólnie zagra wielki hit Meluzyna.
1: Meluzyno, zdaje się, że to było w Akademii Pana Kleksa. Tak mi się przynajmniej wydaje. No a w przyszłym tygodniu będzie można Meluzyny przez największy rockowy zespół świata posłuchać na kieleckim rynku. Jest jeszcze tydzień czasu, a więc chyba każdy może się tego nauczyć. Tak przynajmniej mi się wydaje. No może oprócz mnie, bo ja jestem antytalenciem, jeżeli chodzi o grę na jakimkolwiek instrumencie. Mam nadzieję, że u Was jest z tym dużo lepiej. Przegląd wydarzeń tygodnia za nami przedstawiła go Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz porywam Was pod ziemię na wycieczkę po naszych pięknych świętokrzyskich zakątkach.
5: Moim i Waszym gościem jest Dorota Czesak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dziś tak zupełnie niespodzianie zabierasz nas i porywasz niczym Eurydykę pod ziemię.
6: Pod ziemię. Czemu nie? Mamy bardzo dużo atrakcji podziemnych w naszym województwie świętokrzyskim. No więc dlaczego nie pod ziemię? Pogoda dopisuje, na dworze gorąco, więc zejdźmy pod ziemię. Mamy naprawdę kilka wspaniałych atrakcji podziemnych. Może zacznijmy od tras podziemnych. Opatów, Sandomierz. kiedyś potężne miasta, miasta leżące na szlakach handlowych, opasane murami, duszące się w tych murach, ale te mury były wybudowane po to, żeby ochronić mieszkańców przed licznymi najazdami, no na przykład Tatarów. No i dlatego miasta musiały rozbudowywać się w dół. Nie było innej możliwości. Poza murami był zakaz budowania budynków. No więc mieszczanie i opatowscy, i sandomierscy drążyli piwnice, drążyli korytarze, no po to, żeby móc gdzie przechowywać przede wszystkim swoje towary, którymi handlowano. Ostatnio byłam z grupą międzynarodową w Opatowie, to byli Niemcy, na wymianie tutaj z naszymi uczniami z Liceum Radomskiego, byli naprawdę zachwyceni. Trasa podziemna w Opatowie, pozdrawiam obsługę, przesympatyczni, profesjonalni ludzie, o długości około 500 metrów i co ciekawe, te komory, korytarze wydrążone są na trzech poziomach. Wchodzimy w maksymalnie 14 metrów pod ziemię. Te komory przepięknie urozmaicone. W tej trasie podziemnej dużo ciekawych rzeczy, bardzo aktywnie tam wszystko się zmienia. No właśnie, ta wystawa nawiązująca do PRL-u. Jest też wystawa dotycząca winiarstwa, które rozwija się na ziemi sandomierskiej. W tej chwili już kilkanaście winnic, przepyszne wino. Zachęcam, żebyście przyjechali, zdegustowali, wypróbowali. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. No i te komory, które naprawdę są bardzo atrakcyjnie wyeksponowane. Bardzo, bardzo ciekawie to wszystko wygląda. Także zapraszamy do Opatowa.
5: No właśnie, w ogóle jak my pojedziemy na wschód naszego województwa, czyli jeżeli odwiedzimy Opatów, Sandomierz, czy chociażby okolice Ostrowca, to tam pod ziemię możemy śmiało zejść i to na cały dzień pochodzić, bo mamy i Krzemionki Opatowskie. To też jest ciekawe, zaraz sobie o tym porozmawiamy, że Krzemionki są miejscem, atrakcją, która stara się na wpis do listy UNESCO. No i jest także Sandomierz. Tam co prawda od czasu do czasu ty pewnie będziesz wiedzieć coś więcej na ten temat, bo od czasu do czasu nas jako ludzi, którzy z turystyką mają trochę mniej wspólnego, dochodzą jakieś słuchy, że jest konflikt i że tam różnie to bywa z tym wejściem do tych podziemnych tras. No ale także jest atrakcyjna trasa w Sandomierzu.
6: Jest atrakcyjna trasa w Sandomierzu, więc jeżeli przyjedziecie do Sandomierza, jak najbardziej do tej trasy zapraszam. Konflikt, o którym mówił Michał, wynika przede wszystkim z tego, że turystyka zaczyna przynosić pieniądze. To zaczyna być naprawdę dochodowa działalność.
5: Nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
6: No właśnie, no właśnie. Tak, konflikt był. Teraz już nie ma problemu z tym, żebyście tam do tej trasy podziemnej w Sandomierzu weszli. Kilka lat temu rzeczywiście stała Straż Miejska. Trudno. Był taki okres majowy, kiedy trudno było tam wejść, natomiast w tej chwili wszystko się uspokoiło i przynajmniej dla was, dla turystów nie będzie problemu z dostępnością, więc jak najbardziej w Sandomierzu podziemia też można pochodzić. Zawsze ciekawie to wygląda, kiedy mamy świadomość, że nad naszymi głowami maszerują ludzie, bo chodzimy pod płytą rynku, między innymi 9 metrów pod ziemię, także bardzo ciekawie to wygląda i temperatura. Zawsze państwo pytacie, czy dam radę, czy tam jest zimno, jak głęboko wchodzimy pod tą ziemię, czy są wąskie korytarze. Wygląda to w ten sposób. Masowe atrakcje turystyczne są dla mas. Tak? Czyli chodzi o to, żeby przepustowość danego miejsca była jak największa, żeby i mniejsi, i więksi, i chudsi, i grubsi, i młodsi, i starsi tam z przyjemnością weszli, więc dla takiego standardowego turysty jak najbardziej jest tam bezpiecznie, jest tam w miarę przyjemnie i każdy z państwa da radę. Jeżeli chodzi o temperaturę pod ziemią, najczęściej jest to średnia temperatura w danym regionie, czyli u nas i w jaskiniach, i w trasach podziemnych jest to około 9 stopni Celsjusza, przy czym w jaskiniach dochodzi kwestia wilgotności. Tak, w trasach podziemnych jest inaczej, tam jest wentylacja, natomiast w jaskiniach temperatura, wilgotność dochodzi do prawie 100%, czyli jest po prostu jaskiniowo i niezbyt przyjemnie.
5: No jak to w jaskini są również różnego rodzaju żyjątka, które po prostu mają tam swoje domy i swoje miejsce. Tyle o Sandomierzu, natomiast...
6: Jedno słowo komentarza a propos organizmów, które żyją w jaskiniach, a taki turystyczny dowcip, nie wiem, sytuacja zabawna, która mi się przydarzyła, kiedy pracowałam jako przewodnik w jaskini Raj. Weszła do jaskini dziewczyna w mojej grupie, pani, no ubrana nieadekwatnie, tak? Czyli bluzeczka na ramionczkach, krótkie spodenki, przewodnice, narciarskie spodnie, narciarskie kurtki, trapery, czapki, rękawiczki. Pani tak delikatnie ubrana. I pani miała olbrzymi tatuaż pająka tutaj na piersi wytatuowany. Po czym weszła do jaskini i zemdlała. kiedy ja zaczęłam opowiadać, że są pająki. No to wynieśliśmy panią na zewnątrz. Proszę pani, dlaczego pani zemdlała? Co się stało? I pani mówi, że ona się boi pająków.
5: Taka arachnofobia po prostu.
6: Ale kiedyś się nie bała, bo miała tatuaż, wiesz.
5: No może przestraszyła się, jak już wiesz, codziennie budzisz się rano, patrzysz, masz na klacie pająka, no to może się człowiek przestraszyć. Ja chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, a mianowicie taką, że niedaleko Sandomierza, o którym mówiliśmy i byliśmy w nim w trasie podziemnej przed momentem, jest również Baranów Sandomierski i tam nieopodal jest także zamek Krzysztopór. Tak, no może nieopodal, no ale okej. Okay. Ja pamiętam...
6: Tu tak, dobra, nieopodal.
5: Tu tak, nieopodal. W każdym razie w tym regionie. Ja pamiętam jako uczeń jeszcze szkoły podstawowej, czyli te lata świetlne temu, byliśmy tam właśnie na wycieczce i tam pan przewodnik nam powiedział, że prawdopodobnie była trasa właśnie z ujazdu do Sandomierza. Czy ty coś na ten temat wiesz? I mnie zaciekawiło wtedy jedno, pamiętam, że on powiedział, że ta trasa, żeby było szybciej, oni ślizgali się tam saniami, a trasa była wysypana prawdopodobnie cukrem.
6: Przewodnik powie wszystko. Pytanie, kto w to uwierzy?
5: Ja wierzę do tej pory.
6: O tym nie słyszałam. Na pewno mówi się o tym, że było podziemne przejście między zamkiem Krzysztopór a Ossolinem, czyli miejscowością rodową Ossolińskich. O tej do Sandomierza powiem szczerze, że nie słyszałam, ale już będę mówić, że najprawdopodobniej był. Tak?
5: Przewodnik uczy... tak rodzą się plotki.
6: Tak, przewodnik uczy się całe życie. O tych trasach, które kiedyś były, a ich tak naprawdę nie ma, możemy mówić naprawdę bardzo długo, bo na przykład na zamku w Chęcinach, kiedy według legendy wpuszczało się kaczkę w studni, która była na zamku, to ona wypływała w studni na rynku. Żadnej studni nie było, była cysterna na wodę, ale jak pojedziecie na rynek w Chęcinach, jak zajrzycie do studni, to tam ta kaczka cały czas jest.
5: Cały czas pływa.
6: Jak najbardziej pływa cały. Fakt, że czasami brzuchem do góry, ale rzeczywiście ta kaczka pływa. Jeszcze słowo komentarza do zamku Krzysztopór w Ujeździe. Przepiękna trasa podziemna tam jest. Ja rzeczywiście uwielbiam tam moich turystów zabierać, dlatego że bardzo krótki fragment tej trasy jest bardzo wąski i trzeba tam rzeczywiście przechodzić na kłódzka. I to jest budowanie napięcia. Tak jak w twierdzy w Kłodzku, tak? Tam rzeczywiście ten fragment jest dłuższy, natomiast w Ujeździe robi to wrażenie. Naprawdę raz, że jest ciemno praktycznie, dwa, że rzeczywiście trzeba przejść z kulonem i są tam naprawdę piękne podziemia. Ja jak zwiedzam Krzysztopór, dzielę tą trasę na trzy części, idziemy bastionami, idziemy częścią pałacową i wchodzimy pod ziemię. Turyści są zachwyceni, także jak będziecie w Ujeździe, drogowskazy was poprowadzą, tam jest pięknie ta trasa oznaczona. Zapraszam do podziemi, bo robią naprawdę wrażenie. I to pytanie turystów. Dlaczego ludzie budowali coś tak wielkiego?
5: No właśnie, dlaczego budowali? Krzysztopór w ogóle jest przepiękny i tam to, że jest tyle pokoi, ile dni w roku?
6: Tak? Dokładnie tak.
5: Dobrze, ja kojarzę.
6: Nie pokoi.
5: Komnat.
6: Nie, okien. Jest 360, tak, bo może państwo nie wiecie, jest... Pałac miał być wybudowany na wzór kalendarza, miał mieć 356 okien, tyle ile dni w roku, 52 pokoje, tyle ile tygodni w roku,
5: tak
6: dokładnie,
5: jest.
6: 12 dużych sal, tyle ile miesięcy w roku i 4 wieże, tyle ile kwartałów w roku.
5: No i wszystko się zgadza, tylko widzimy teraz ruiny tego wszystkiego.
6: Dokładnie tak, ale ruiny są naprawdę monumentalne, przepięknie to wygląda, zwłaszcza jak się jedzie od Opatowa na takiej wysokiej skarpie podmurowanej, stają ruiny. Przepięknie to wygląda, także zapraszamy do odwiedzenia.
5: Dobrze, a my jedziemy dalej, czyli jedziemy, jak jesteśmy już w tamtych okolicach, to jedźmy do Krzemionek Opatowskich.
6: Koniecznie. Widziałeś
5: widziałem,
6: tutaj.
5: Tak, widziałem, ale opowiem, proszę państwa.
6: Zobacz, opowiedz, co widzisz.
5: Opowiem, co widzę. Siedzi obok mnie nasza ulubiona przewodniczka, czyli Dorota Czesak i na prawej ręce, na przegubie jej przegub
6: pokazuje.
5: Ozdabia nasze brylanty po prostu świętokrzyskie, bo inaczej tego nazwać nie można, czyli przepiękna bransoleta z krzemieniem pasiastym oprawionym również
6: w srebro,
5: ale chciałem powiedzieć, że oprawiona po prostu przez prawdopodobnie jakieś skandynawskie krasnoludy to oprawiały i to jest precyzyjna, misterna, koronkowa robota.
6: Pozdrawiamy serdecznie właścicieli i pana, który pracuje w Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie, bo stamtąd jest ta bransoleta.
1: Do rozmowy o krzemieniu pasiastym obiecuję wam, że już za moment wrócimy na antenie. Zostańcie z nami.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Czym jest krzemień pasiasty? Chyba każdy wie, ale na wszelki wypadek za moment sobie o nim właśnie między innymi porozmawiamy. Ale zanim wrócimy do rozmowy o krzemieniu pasiastym, zanim o tych świętokrzyskich brylantach będziemy mówić, a dokładnie to opowiadać o nich będzie mój i wasz gość, czyli świętokrzyska przewodniczka Dorota Czesak, ale to chciałbym, żebyśmy również już teraz zajrzeli także do miasta i gminy Morawica, bo tam także, jak na razie, inwestycja, która być może zmieni się w diamenty i brylanty, choć nie dosłownie.
0: Tym żyje świętokrzyskie.
1: Przenosimy się do podkieleckiej gminy Morawica, dlatego że tam planowana od lat budowa Akademii Golfa w Bilczy nabiera teraz realnych kształtów. Okazuje się, że w ciągu 2 albo 3 lat ma tam powstać nowoczesny ośrodek nauki do nauki gry w golfa. Ta także ma powstać rozbudowana strefa rekreacyjna z parkami, ścieżkami rowerowymi, skateparkiem i placem zabaw. Projekt Akademii Golfa jest przygotowany przez miasto i gminę Morawica. Zakłada stworzenie jednego z najbardziej nowoczesnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w regionie. Inwestycja ma powstać w Bilczy na około 13-hektarowym terenie położonym między osiedlami mieszkaniowymi, kompleksem leśnym oraz specjalną strefą ekonomiczną. Sama Akademia Golfa zajmie około 5,5 hektara. Zaplanowano tam driving range, czyli nowoczesną strzelnicę golfową, 6-dołkowe pole golfowe umożliwiające trening w warunkach zbliżonych do profesjonalnych oraz pole do minigolfa. To będzie jednak tylko część przedsięwzięcia. Projekt przewiduje również budowę zaplecza socjalnego, parków tematycznych, ścieżek rowerowych, siłowni zewnętrznej, skate and bike parku, placu zabaw oraz elementów małej architektury, a w dalszej perspektywie mają powstać także 2 korty tenisowe o sztucznej nawierzchni. Jak podkreśla burmistrz miasta i gminy Morawica, Marian Buras, samorząd ma już sprecyzowaną koncepcję inwestycji. Jej realizacja ma odbywać się w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Burmistrz zauważa również, że będzie to pierwsza w Polsce inwestycja tego typu realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. A jednym z najważniejszych założeń projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Akademii Golfa dla dzieci i młodzieży z gminy Morawica. Burmistrz zwraca również uwagę, że golf nie jest dyscypliną przeznaczoną wyłącznie dla najbogatszych. Procedury związane z partnerstwem publiczno-prywatnym są oczywiście czasochłonne, jednak samorząd liczy, że przedsięwzięcie uda się zrealizować w ciągu najbliższych lat. Jeśli plany zostaną zrealizowane, Bilcza zyska nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, który będzie służył zarówno mieszkańcom gminy, jak i osobom chcącym rozpocząć przygodę z golfem. Ja kiedyś też rozpocząłem przygodę z golfem, tylko że wełnianym, i później mnie szyja drapała.
0: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: Sprawdzam i to dosłownie sprawdzam, jak wyglądają nasze świętokrzyskie diamenty, czy też brylanty. No oczywiście nie są to takie, jak możemy sobie wyobrazić, ale w naszym województwie pod ziemią także czają się skarby, które także mają ogromną wartość. I o tej ich ogromnej wartości w dalszej części naszej rozmowy przypomnę, że moim i waszym gościem jest świętokrzyska przewodniczka Dorota Czesak, która dziś oprowadza nas po podziemnych trasach naszego województwa.
6: Krzemień pasiasty to świętokrzyski diament, tak się o nim mówi. A mówi się też o nim, że jest kamieniem optymizmu. Podobno jak się go nosi, to życie jest piękniejsze. Wtedy świat rzeczywiście nabiera barw, nabiera kolorów. Myślę, że naprawdę coś w tym jest. A to, co jest wyjątkowego w tym kamieniu, to fakt, że żaden z elementów nie jest identyczny. Czyli możecie mieć 20 elementów i każdy z tych elementów będzie miał inne paski, inne wzory. Te wzory układają się, no na przykład w postaci kaczki, w Muzeum Minerałów w Świętej Katarzynie jest właśnie taki element w postaci no na przykład świecznika. Także przepięknie to wygląda. Koniecznie musicie pojechać do Krzemionek-Opatowskich, bo naprawdę tam dzieje się bardzo dużo fajnych, dobrych rzeczy i z tej trasy podziemnej, która tam się znajduje, możemy być dumni. No a jak już ją wpiszemy na listę zabytków UNESCO, to się będzie naprawdę działo.
5: No właśnie, może wyjaśnijmy słuchaczom, co tak naprawdę da Krzemionkom ten wpis na listę UNESCO. Co się zmieni?
6: Zmieni się przede wszystkim to, że będziemy jeszcze bardziej dumni niż jesteśmy ze świętokrzyskich zabytków. Będzie to jedyny obiekt w naszym województwie wpisanym na tę listę. Dwa, ten wpis ma taką bardzo praktyczną rolę, czyli UNESCO promuje dany zabytek na całym świecie. Bo nie oszukujmy się, w województwie świętokrzyskim tych turystów zagranicznych jest naprawdę znikoma ilość. Liczymy na to, że to się zmieni, kiedy te Krzemionki będą ewentualnie na tej liście, dlatego że o świętokrzyskim będzie po prostu wtedy głośno w Europie i na świecie. Bardzo, bardzo na to liczymy. Jesteśmy przygotowani, umiemy języki. Rozmawialiśmy z Michałem o języku chińskim. Jeszcze nie umiemy, ale słuchajcie, będziemy się nauczyć.
5: Będziemy się uczyć na pewno. Tak. To my zachęcamy do tego, żeby odwiedzić oczywiście również Krzemionki Opatowskie, które nie są koło Opatowa.
6: Nie. Trwa zagorzały spór właśnie między Opatowem a Ostrowcem Świętokrzyskim, bo są bliżej Ostrowca. No a nazywają się Krzemionki Opatowskie. Na pewno warto do nich pojechać. Mam nadzieję, że w tym roku skończy się już remont drogi, że będzie tam można naprawdę komfortowo dojechać bezpiecznie i że będziecie tam jeździć, bo naprawdę warto pojechać do Krzemionek.
5: A powiedzmy jeszcze chwilkę o trasie, bo przecież ta trasa też nie jest dostępna dla wszystkich i nie jest taką łatwą trasą jak te poprzednie, o których mówiliśmy.
6: Nie jest jakoś tam wybitnie trudniejsza, natomiast no nie wszyscy są zdecydowanie węższe korytarze niż w Ujeździe czy w Opatowie, więc osoby, które mają klaustrofobię, no raczej powinny się zastanowić. Chociaż ja zawsze turystom mówię, żeby weszli na początek trasy, żeby no zobaczyli, bo być może dadzą radę, tak? Zawsze można wyjść, także warto spróbować. Na pewno te trasy nie są dostosowane do osób na wózkach inwalidzkich, także tutaj w każdej trasie podziemnej czy to w Opatowie, czy w Sandomierzu, jest kilkaset schodów. I to też daje pod rozwagę organizatorom turystyki, którzy wpisują takie atrakcje do programów wycieczek dla osób starszych. Te trasy są, tak jak wspominałam, o turystyce masowej, przygotowane praktycznie dla wszystkich, ale trzeba mierzyć siły na zamiary i się zastanowić po prostu.
5: No dobrze, to wróćmy ze wschodu naszego województwa z powrotem do centrum, czyli do stolicy, do Kielc. Tutaj także trasa podziemna jest, chociażby na Kadzielni, bo są jaskinie.
6: Jest wspaniała, moja ulubiona trasa podziemna w województwie świętokrzyskim. Pozdrawiam sympatyczne dziewczyny.
5: Ulubiona dlatego, że najkrótsza?
6: No najkrótsza, ale przede wszystkim ja mam do niej najbliżej i najczęściej tutaj jestem. Naprawdę polecam serdecznie. Raz, że wspaniała obsługa, sympatyczne, przesympatyczne dziewczyny. Dwa, nie ma problemów z dostępnością, tak jak na przykład w jaskini Raj, tak? gdzie rzeczywiście trzeba rezerwować jaskinię dużo, dużo wcześniej. Trzeba też wpłacać 100% wartości biletów. To bywa bardzo duży problem, zwłaszcza dla grup zorganizowanych. A Kadzielnia dla wszystkich, otwarta, sympatyczna, trasa o długości 140 metrów, która łączy trzy jaskinie połączone ze sobą. Chyba największa atrakcja tej trasy to kaski, które każdy musi założyć na głowę. Niektórzy turyści mówią, że nie chcą tych kasków założyć, bo ktoś już je miał na głowie i no i nie, tak?
5: Albo po prostu będą mieć zburzoną fryzurę.
6: No dokładnie, po czym wchodzimy do takiej trasy na Kadzielni i słyszymy tylko puk. Obijają się kaski od skał. Przejścia są wąskie, natomiast nie na tyle wąskie, żeby na przykład osoby, które mają około 100 kg, tamtędy nie przeszły, bo bardzo często przychodzą też do mnie, turyści biorą mnie gdzieś na boczek. Pani Doroto, co pani sądzi?
5: Czy ja się zmieszczę?
6: Chociaż ostatnio pan opowiadał, jak zakleszczył się w błędnych skałach.

0: taką szczelinę, rozpadlinę skalną, włożony jest diament, który zmienia swoje kolory. Także to jest takie wow wśród najmłodszych turystów. Także dlatego wow, serdecznie zapraszamy.
1: A my jedziemy dalej i mam nadzieję, że dojedziemy do gminy Chęciny, ale po drodze mamy jeszcze jedno zejście pod ziemię, a właściwie w głąb, czyli już tą jaskinię, o której mówiliśmy, jaskinię Raj.
0: Jaskinia Raj, perła wśród świętokrzyskich jaskiń. Ostatnio miałam turystów, którzy mieszkają blisko jaskini Niedźwiedziej, to jest w Kotlinie Kłodzkiej koło Kletna. Istnieje taka swoista rywalizacja, wyścig między nami a nimi, tak? Czyli między nami, między mieszkańcami Świętokrzyskiego a Kotliny Kłodzkiej, która jaskinia jest piękniejsza. Ja zawsze mówię, że o pięknie się nie dyskutuje, bo kanony piękna są różne. To, co wyróżnia naszą wspaniałą jaskinię Raj, jest ilość nacieków. Mamy około 220 nacieków na metr kwadratowy. To jest absolutnie rekord światowy. Tutaj o tym nie będziemy dyskutować. Jaskinia jest malutka, bo ma tylko 180 metrów długości, natomiast naprawdę robi wrażenie. Nawet wczoraj tam byliśmy i turyści są po prostu zachwyceni. Także jaskinia Raj to jest taki naprawdę obowiązkowy punkt wycieczek w Góry Świętokrzyskie. Ale też, żeby sobie nie strzelić w kolano, wtedy, kiedy jaskinia jest niedostępna i kiedy słyszę, że turyści nie przyjadą, bo nie wejdą do jaskini Raj. Można do jaskini Raj bez problemu się dostać, no na przykład w kwietniu, w marcu, poza sezonem turystycznym. Mówimy tutaj stricte o maju i czerwcu, kiedy jest najwięcej grup szkolnych po prostu. Jaskinia Raj ma określoną ilość biletów, które może wydać dziennie. Te numery są, te bilety są naprawdę, to jest druk ścisłego zarachowania, także to nie jest złośliwość.
1: Nawet mysz się nie przemknie przez czujne oko.
0: Tak, pani Ewy albo pani Andrzeja. Pana Andrzeja pozdrawiamy serdecznie. To nie jest absolutnie ich zła wola, że kogoś do jaskini nie chcą wpuścić. Po prostu takie są ustalenia i warunki tam panujące. Konserwator przyrody nad tym czuwa. I po prostu nie możemy jaskini zadeptać. I tyle. To tylko i wyłącznie o to chodzi. A od połowy listopada do połowy stycznia Raj jest nieczynny, więc nawet jakby ktoś bardzo, bardzo, bardzo chciał do Raju się dostać, niestety musi poczekać.
1: No to jeżeli do Raju się nie dostaniemy, to myślę, że zacząłem od tej Eurydyki, która do piekła została i była wciągnięta, właściwie to nie do piekła, tylko do Hadesu, tak to się wtedy nazywało. To lećmy do tego piekła.
0: Lećmy na miotłach.
1: Jeżeli do Raju nam nie po drodze.
0: Jeżeli nam do Raju nie po drodze, zawsze zostaje piekło pod Skibami. Znaczy też jest spór, czy piekło skibskie, czy piekło gałęzickie, bo ono jest akurat na granicy tych dwóch miejscowości. Na pewno jest nieopodal Chęcin, dosyć dobrze oznakowany dojazd. I według legend diabły, które wylatywały na sabaty, które się odbywały na Łysej Górze, właśnie z tego naszego piekła skibskiego miały tam wylatywać. Jaskinia dosyć krótka, bo ma tylko 54 metry długości, ale spokojnie może tam wejść każdy, nie ma żadnych biletów wstępu, nie ma rezerwacji, pięknie wygląda. To jest naturalna jaskinia krasowa, czyli powstała w wyniku wypłukiwania, rozmywania skały wapiennej przez wodę. No i właśnie, istniała legenda, że między jaskinią piekło, a zamkiem w Chęcinach był tajemny
1: tunelik.
0: Dokładnie.
1: No jakoś dioboły musiały przechodzić.
0: Jakoś dioboły musiały przechodzić, dokładnie tak. Ta nasza jaskinia, oprócz tego, że to jest jaskinia krasowa, pomagał też tam troszeczkę człowiek, który wydobywał rudę żelaza. I jak wejdziecie do jaskini piekła, jak przejdziecie przez taki mostek, popatrzycie do góry, to można zobaczyć taki piękny rdzawy kolor. To jest pozostałość po rudzie żelaza. Zresztą dookoła jaskini taki księżycowy krajobraz z takimi lejami, z dziurami. Wydaje się, że są to okopy, a to są ślady po działalności pogórniczej, która tutaj się odbywała.
1: I to wszystko w okolicach Chęcin. I tym myślę, że skończymy tym razem naszą rozmowę. Moim i waszym gościem była Dorota Czesek, autorka i przewodniczka, autorka książki wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyski przewodnik. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
3: No właśnie, jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem porozmawiamy sobie o tym, co kończy się wraz z końcem miesiąca i nie mam tutaj na myśli kończącego się powoli roku szkolnego. Dzieciaki jeszcze 4 dni idą do szkoły, a później w piątek będą mogli cieszyć się z awansu do kolejnych klas albo, no właśnie, różnie to bywa. Zapraszam na ciąg dalszy.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Zanim jednak przejdziemy sobie do tego, co kończy się, tych wydarzeń kończących się wraz z końcem miesiąca, to chciałbym, żebyśmy zakończyli również miniony tydzień i porozmawiali o wydarzeniach sportowych, które już za nami. Sport.

0: Sportowe Świętokrzyskie.
1: To na początek o tym, co właśnie trwa, a później przejdziemy do tego, co już się zakończyło. Otóż, uwaga, uwaga, rowerowa rywalizacja trwa w najlepsze, ponieważ połowa miesiąca już za nami, a w związku z tym do końca miesiąca zachęcamy wszystkich, absolutnie, nie tylko kielczanki, nie tylko kielczan, do tego, żeby kręcić na rowerze jak najwięcej kilometrów. Każdy kilometr się liczy, warto dołączyć do wspólnej zabawy, zbierać kilometry i zgarniać nagrody, a można to robić do końca czerwca. Jak to zrobić? Wystarczy zainstalować na telefonie darmową aplikację Aktywne Miasta, przeznaczoną na urządzenia mobilne, oraz dołączyć do wspólnej drużyny, wybierając miasto Kielce. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego nie trzeba kręcić w Kielcach. Można to robić na przykład w Argentynie. A w sumie dlaczego nie? W związku z tym każdy uczestnik, bez względu na miejsce, w którym się znajduje, właśnie w ten sposób może zdobywać kilometry dla swojej grupy. Dodatkową atrakcją w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski jest konkurs Kręcimy dla Kielc, organizowany przez Urząd Miasta. Szczegóły dotyczące tego właśnie konkursu, jak również i nagród, całkiem fajnych, znajdziecie na stronie internetowej kieleckiego ratusza. A jeżeli już jesteśmy przy tym, że kręcimy kilometry, to okazało się, że zakończyła się również akcja zatytułowana Rowerowy Maj. To była taka akcja, gdzie mali kielczanie i kielczanki pokazywali, że można połączyć dobrą zabawę i aktywność fizyczną z dbaniem o środowisko. Rowerowy Maj to akcja, która promowała zrównoważoną mobilność wśród najmłodszych mieszkańców miasta i ich rodziców. No i okazuje się, że uczniowie, których było ponad 3000, przez cały maj dojeżdżali do swoich placówek na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce. W tym roku w Kielcach w inicjatywę zaangażowało się 20 placówek, to było 9 szkół podstawowych i 11 przedszkoli, co objęło łącznie 298 klas i grup. W okresie od 4 do 29 maja 3073 uczniów i przedszkolaków wykazało się aktywnością, realizując w sumie 73 882 przejazdy, a ogólna frekwencja w akcji wynosiła 32%. Pierwsze miejsce wśród przedszkoli zajęło przedszkole samorządowe numer 42 w Kielcach. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 12. Podczas podsumowania kampanii z udziałem przedstawicieli zwycięskich placówek prezydentka Kielc wręczyła nagrody finansowe dla najaktywniejszych placówek edukacyjnych. Przedszkola również otrzymały nagrody finansowe, natomiast jeżeli chodzi o uczniów, to oni także, ci najaktywniejsi, zdobyli cenne nagrody. Rowerowy maj już za nami. Za nami również wyczyny Katarzyny Wesołowskiej, która zdobyła złoty medal bilardowych Mistrzostw Polski w Hejball. W finale turnieju rozegranego w Międzynarodowym Centrum Szkolenia PZ Bill i ERK Bieruń zawodniczka Fortis Bilard Kielce pokonała 6-2 Monikę Ząbek z GKS Katowice. No i właśnie to zwycięstwo zagwarantowało Katarzynie Wesołowskiej awans do turnieju Champions of Champions w Malezji, do którego nominację tydzień wcześniej wywalczył również jej kolega klubowy Karol Skowerski. W ubiegłym roku w turnieju mistrzów rozegranym w Australii kielczanka zdobyła brązowy medal. A teraz 37-letnia zawodniczka musiała jednak zrezygnować z udziału w imprezie w Malezji. W tym samym czasie odbywają się bowiem w USA finały Mistrzostw Świata Kobiet w Bilard 8 Bill i to właśnie w tych zawodach Katarzyna Wesołowska wystartuje. To jeszcze jedna informacja dotycząca piłki ręcznej. Otóż Europejska Federacja Piłki Ręcznej ogłosiła, że 27 drużyn zarejestrowało się do Ligi Mistrzów EHF Mężczyzn w sezonie 2026-2027. No i co najważniejsze, w tym gronie jest Industria Kielce. Spośród zarejestrowanych drużyn 21 pochodzi z krajów, które mają już zapewnione miejsce w rozgrywkach. Federacje te są klasyfikowane na pozycjach od 1 do 10 na podstawie wyników z sezonów od 22 do 25. A są to Niemcy, Hiszpania, Francja, Dania, Polska, Węgry, Rumunia, Portugalia, Chorwacja oraz Norwegia. Kolejnych 10 drużyn z 7 z 10 krajów mają zapewnione miejsce w rozgrywkach. Wnioski złożyło o awans do Ligi Europejskiej EHF. Każda z tych federacji sklasyfikowana od 1 do 10 miało prawo ubiegać się o maksymalnie 2 dodatkowe awansy, a pozostałe 6 drużyn zarejestrowanych do Ligi Mistrzów i ubiegających się o awans pochodzi z krajów bez ustalonego miejsca w rozgrywkach. Teraz wszystkie wnioski o awans zostaną rozpatrzone przez grupę ekspertów, a decyzja zostanie ogłoszona w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca, na kilka dni przed losowaniem grup Ligi Mistrzów EHF 2026-2027, które odbędzie się 26 czerwca w Wiedniu. Tyle jeżeli chodzi o sport na tę chwilę na antenie, natomiast już teraz przechodzimy do tego, co już zapowiadałem, co kończy się wraz z końcem czerwca, czyli program realizowany przez Jędrzejowskie Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Mały Człowiek, Wielkie Możliwości. I o tym właśnie w dalszej części programu, między innymi.
0: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: A my dziś odwiedzamy najmłodszych w gminie Jędrzejów, a dokładnie to przedszkolaki, które uczestniczą w realizacji projektu Mały Człowiek, Wielkie Możliwości. Ze mną kierowniczka Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka. Dzień dobry, pani Ewo.
2: Dzień dobry, panu redaktorze.
1: Pani Ewo, Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, faktycznie tak jest, bo wiem, że projekt taką właśnie nosi nazwę. Jesteśmy w trakcie jego trwania. Już ten rok szkolny, który się rozpoczął, to jest już pełny rok trwania tego właśnie projektu.
2: Tak, oczywiście nazwa jak najbardziej adekwatna do rodzaju zajęć, do tego, do różnych możliwości, które stwarzamy naszym przedszkolakom. Projekt był pisany dużo wcześniej, ale rzeczywiście realizacja jego taka dla dzieci i dla nauczycieli trwa od 1 września, a od 1 lipca już rozpoczęliśmy w ramach projektu doposażanie w różne bardzo ciekawe pomocy praktyczne, doposażenie przedszkola, przedszkoli wszystkich, no w celu właściwej realizacji tych propozycji zajęć, które zawarte zostały w tym projekcie.
1: To może zacznijmy od samego początku, ponieważ te zakupy, o których pani już wspomniała, to także jest element projektu, no ale są również dwa pozostałe elementy, jeżeli możemy tak określić. Pierwszy to są przedszkolaki, czyli dzieciaki. Drugi to są nauczyciele, bo nauczyciele także korzystają z tego projektu. No i trzecie to jest właśnie to wyposażenie, o którym wspomnieliśmy. To zacznijmy od samego początku. O co chodzi z tym projektem dla najmłodszych?
2: Projekt jest skierowany do najmłodszych dzieci i u nas obejmuje on 5 naszych przedszkoli, z czego 3 to przedszkola miejskie, takie duże, i 2 troszkę mniejsze przedszkola położone na terenie gminy, w miejscowościach Ościęty. I tak, ja może zacznę od dzieciaków, bo one tu są jakby najważniejszą dla nas grupą docelową, więc proponujemy dla zajęcia, dla dzieci bardzo wiele zajęć różnego typu. Na przykład bardzo ciekawą ofertą stanowią zajęcia w ramach integracji sensorycznej, tak zwane SI zajęcia, to skrót, specjaliści będą wiedzieli, o co chodzi, doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej, słuchowej, rozwijanie motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowej, i tu doposażamy się w bardzo fajne, nowoczesne pomoce właśnie, a nawet całe takie mobilne pracownie integracji sensorycznej, ja zaraz o tym powiem. Kolejny rodzaj zajęć takich specjalistycznych to wyrównujące dysproporcje edukacyjne. Również skierowane do dzieci z różnymi takimi niewielkimi, być może czasem większymi deficytami rozwojowymi. I to są zajęcia na przykład logopedyczne, indywidualne. Mamy takie zajęcia kierowane do znacznej grupy dzieciaków, bo no, obserwujemy, diagnoza to potwierdziła, że wiele dzieci ma troszkę problemów prawidłową wymową, więc to są bardzo ważne w tym okresie rozwojowym dziecka zajęcia. Mamy też logopedyczne grupowe dla dzieci które mniej takich problemów przejawiają, ale jednak też wymagają wsparcia. Mamy zajęcia stymulujące rozwój psychochowy, na przykład poprzez taniec, rytmiczno-taneczne zajęcia, czyli wprowadzamy sobie elementy tańca, elementy śpiewu, ćwiczenia słuchowo-rytmiczne, to też istotne dla takiego wszechstronnego rozwoju dzieci. No i ze specjalistycznych zajęć to jeszcze będą stymulujące rozwój taki psychoruchowo-sportowy. Chodzi o takie gry ogólnorozwojowe, kształtowanie prawidłowej sylwetki dziecka, ćwiczenia oddechowe, takie zabawy ruchowe korekcyjne, walczące z różnymi wadami postawy, które czasem przejawiają się u naszych dzieciaków. No i oczywiście bardzo ważnym aspektem takich zajęć sportowych jest także umiejętność w zakresie działania w grupie, pracy zespołowej. Tak, bo to też współzawodnictwo, ale i też współodpowiedzialność za drużynę czy za grupę. I mamy też kolejny rodzaj zajęć, taka duża grupa, to są zajęcia w zakresie umiejętności przekrojowych i podstawowych, na przykład kodowanie, czyli elementy już tutaj wchodzą IT, tak, nowoczesnych technologii. I do tego też wyposażamy nasze przedszkola w inne ciekawe pomocy, zaraz o nich powiem. Przyrodnicze zajęcia polegające na wykorzystywaniu metody eksperymentu, doświadczenia, kreatywności dziecka. Artystyczno-plastyczne oczywiście dla grupy dzieciaków, szczególnie uzdolnionych w tej kwestii. Mamy też w jednym z przedszkoli propozycje zajęć kulinarnych, bo też zdiagnozowano takie zainteresowania dzieciaczków. No i dogoterapia, oczywiście też w takich miejscach, gdzie możemy skorzystać z takiej też bardzo ostatnio popularnej, powszechnej metody pracy też ze zwierzątkami. Akurat u nas jest to dogoterapia, ale wiemy, że może być też hipoterapia. W zależności od tego, co my tutaj mamy na naszym terenie bardziej do dyspozycji. To tyle, jeśli chodzi o zajęcia dla dzieciaczków.
3: To jest naprawdę bogata oferta. Proszę jeszcze powiedzieć, zanim przejdziemy do nauczycieli, to ja chciałbym właśnie o dzieciaki dopytać, jak one reagują na te zajęcia, bo tych zajęć jest naprawdę dużo. Tak jak pani powiedziała, chociażby zajęcia z IT, czy z sensoryki, z motoryki, zajęcia sportowe. Jak one odbierają te zajęcia właśnie?
2: Dzieciaki są bardzo aktywne, bardzo zaangażowane, bardzo lubią udział w tych zajęciach, szczególnie, że dajemy od razu taką możliwość korzystania właśnie z nowych, czasem nieznanych dotąd pomocy, bo to są zupełnie nowe rzeczy dedykowane do prowadzenia takich zajęć. Są bardzo zainteresowane. A jeszcze wspomnę tylko o tym, bo bardzo dużą taką ofertą jest też to słynne doradztwo zawodowe, o którym kiedyś z panem już rozmawialiśmy i mówiliśmy, że zdziwienie budzi, że takie małe dzieci, mówimy o doradztwie zawodowym, prawda? Że to raczej zawsze kierowało się taką ofertę do dzieciaków starszych.
3: No ja pamiętam, pani Ewo, przepraszam, no że wejdę w słowo, ja pamiętam na swoim własnym przykładzie, ja jakiekolwiek zajęcia z doradztwa zawodowego miałem dopiero na poziomie liceum i przyznam szczerze, że to, o czym teraz pani mówi, co prawda już jestem w innym wieku i z innej strony na to patrzę, posiadając własne dzieciaki i wiem, że oczywiście już młody człowiek może posiadać pewne predyspozycje i zainteresowanie i może być odpowiednio pokierunkowany, jeżeli jest mądrze pokierunkowany, ale to też jest znak tego, że czasy się zmieniają i fajnie, że dzieci również już na samym początku mają do tego dostęp i z tym styczność.
1: I o tym już za chwilę na antenie.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Okazuje się, że bardzo ciekawe pomysły tutaj się pojawiły w wydaniu naszych nauczycieli. Oni sami też je tutaj proponowali do tego projektu. Mianowicie realizacja doradztwa zawodowego poprzez wyjazdy edukacyjne połączone z warsztatami. Już powiem, o co chodzi. Na przykład dzieci jadą do ogrodu botanicznego w Kielcach i tam zapoznają się z pracą botanika i mają krótkie warsztaty odnośnie właśnie tego, czym zajmuje się botanik, co to w ogóle jest botanika, co jest w ogrodzie botanicznym w Kielcach. Więc to, myślę, jest takie działanie, czy uczenie się czegoś, czy rozpoznawanie siebie poprzez praktykę, tak? Poprzez obserwację tego, co wokół nas się dzieje. Szkółka Krzewów i Drzew w Boleścicach to tutaj będzie znów ogrodnik. Czy ogród na rozstajach znany w naszym województwie, też ogrodnictwo i warsztaty właśnie z ogrodnictwa. Motylarnia w Tatlach, hodowca. Jakie są obowiązki hodowcy, co powinien wiedzieć hodowca, na czym powinien się znać hodowca, więc też uważam bardzo ciekawa oferta. Praca trenera na przykład, trener szkoły tańca, bo mamy taką szkołę tańca La Manga na miejscu tu w Jędrzejowie, ale też na przykład mamy klub sportowy Naprzód, który prowadzi teraz szeroką działalność dla takich właśnie maluchów. I też warsztaty organizuje nam w ramach tego projektu na temat właśnie pracy trenera piłki nożnej, tak? Mamy jeszcze na przykład Zoolandię w Kielcach i tam też pracą instruktora w warsztaty się odbywają. Czy na przykład mamy kolejkę wąskotorową. Tam dzieciaki zapoznają się z zawodem maszynisty, konduktora, biorą udział w wycieczce, przy okazji obserwują pracę, potem mają taką pogadankę na tym pikniku, warsztaty prowadzone na temat tego, kto to maszynista, czym się zajmuje, jakie obowiązki ma konduktor i tak dalej.
3: Pani Ewo, czyli po prostu reasumując to, czym skorupka za młodu nasiąknie?
2: Dokładnie.
3: Znane powiedzenie. Ale te wszystkie zajęcia, o których pani mówi, przecież nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie wykwalifikowana kadra nauczycielska. Bo z tego projektu Mały Człowiek, Wielkie Możliwości korzystają również nauczyciele.
2: Tak. I dla nauczycieli jest bardzo bogata tutaj oferta szkoleniowa. Mianowicie przygotowują się nauczyciele do nauki kodowania dla tych najmłodszych dzieciaków poprzez udział również w takim kursie, w takim szkoleniu doskonalącym, zabawy z programowaniem, gry matematyczne, nauka kodowania. Kolejne zajęcia, które pomagają w realizacji tych wszystkich zajęć IT, to obsługa robota Foton na przykład, bo takie roboty zakupiliśmy dla dzieciaków, żeby mogły sobie programować. Kolorowe kodowanie muzyki, czyli jak połączyć kodowanie z jeszcze elementami przedmiotów artystycznych. Ekologia w przedszkolu, takie kolejne warsztaty na przykład odbywają nauczyciele. Osteopatia, fizjoterapia w logopedii. Okazuje się, że to też bardzo ważne mieć podłoże nie tylko, oczywiście u nas wykształcenie logopedii, prowadzą zajęcia logopedyczne, ale zawsze warto się dokształcić i poznawać coraz nowe trendy, które powinno się wykorzystywać w pracy z dziećmi. Podyplomowe studia z zakresu integracji sensorycznej. To jest też ostatnio bardzo, troszkę mocny temat, ale to bardzo ważny temat, bo jednak ta sensoryka bardzo pomaga w rozwoju, szczególnie tych najmłodszych dzieci. Wiemy to już od wielu lat. ESI przedszkolaka, czyli jak prowadzić zajęcia właśnie z wykorzystaniem mobilnej pracowni sensorycznej. No i oczywiście wszelkie takie krótsze już warsztatowe zajęcia dla nauczycieli typu od zimy do wiosny, jak przygotować, wykorzystać i wprowadzić rekwizyty do teatrzyków, do takich już zajęć typowo czy artystycznych, tak? Jakieś teatrzyki, występy i tak dalej. Przestrzeń odkrywcy, czyli jak wprowadzać metodę eksperymentu, badania, poznawania czegoś w sposób bardziej naukowy, doświadczalny. Dla pedagogów tych przedszkolnych, bo w placówkach mamy wszędzie specjalistów zatrudnionych, więc mamy również pedagogów szkolnych, skierowana jest oferta dotycząca zaburzeń integracji sensorycznej, jak je niwelować, jak właśnie wykorzystywać dostępne pomoce dydaktyczne do niwelowania tych dysfunkcji. Więc jak pan sam widzi, bardzo bogata oferta również szkoleń dla nauczycieli. Oczywiście one są, wszystko to oparte jest na diagnozie wcześniejszej, na potrzebach placówki i na tym, co potrzebne jest dzieciakom, żeby nie powielać oferty, którą już w przedszkole miało, ale żeby ją wzbogacić. I powiem tak, bardzo ciekawe rzeczy już nam się pojawiły właśnie w lipcu, w sierpniu, czy na początku września w przedszkolach, na przykład do realizacji zajęć różnego typu ekologicznych, przyrodniczych postawiliśmy przy naszych przedszkolach szklarnie zakupione w ramach projektu. Tam no jesienią się nie udało, bo te zakupy troszkę trwały, więc zrobiło się zimno, ale na wiosnę ruszają dzieciaki z sianiem, sadzeniem, opieką, pielęgnacją roślinnych. Będą zioła, będą warzywka sobie takie proste uprawiały, więc myślę, że to też jest fajna oferta dla dzieciaków, które mieszkają w mieście, na osiedlu i często no, rodzice nie posiadają ogródka, w którym mogłyby dzieci w taki sposób spędzić czas, więc to na pewno zrekompensuje takie potrzeby.
3: Pani Ewo, ja myślę, że z tego, co pani mówi tutaj i opowiada o tym projekcie Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, płynie jeszcze jedna korzyść, bo chociażby o tych wszystkich kursach, tym doszkalaniu przez nauczycieli, o których pani powiedziała, to płynie wniosek taki, że projekt się zakończy, ale te umiejętności, które nauczyciele nabędą, pozostaną i one będą oczywiście cały czas przekazywane tym małym dzieciaczkom. I to jest ogromna korzyść, która chyba jest w żaden sposób niemierzalna.
2: Tak, zgadzam się z panem całkowicie, bowiem zawsze zależy nam na trwałości projektu. Po pierwsze jest to nasze zobowiązanie jako partnera projektu i w ogóle realizatora projektu, że taką trwałość musimy zachować. To jest jedno, to taka formalna strona tego projektu. Ale druga to taka, że myślę, że nie ma sensu realizacja żadnego projektu, który się zakończy i nic z niego nie wynika.
1: A te korzyści, o których przed momentem Ewa Fortunka opowiadała, z jędrzejowskimi przedszkolami i dzieciakami zostają na dłużej. Tyle w tym temacie, tyle w temacie projektu, który kończy się wraz z końcówką czerwca. My natomiast także powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze co jest grane, no a później na zakończenie kryminalne świętokrzyskie.
0: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Co przyniesie nowy tydzień? No między innymi przyniesie nam plebiscyt publiczności i walkę o dziką różę. Za chwilkę o tym właśnie wydarzeniu opowie nam Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Natomiast ja chciałbym zwrócić szczególną uwagę waszą na to, że trwa wyjątkowy konkurs fotograficzny dla widzów na fotografię inspirowaną sztukami wystawionymi w mijającym sezonie artystycznym. Sezon nie oczywiście z powodu perturbacji związanych z nieobsadzeniem stanowiska dyrektora przez Jacka Jabrzyka. Ten sezon był skromniejszy w premiery niż zazwyczaj. Wyprodukowano tylko 4 nowe spektakle, ale uwaga, uwaga, ponieważ wyobraźcie sobie, że mimo, że były tylko 4 spektakle, to według statystyk, które pojawiły się w minionym tygodniu, 91 tysięcy widzów w minionym roku. Bez dyrektora odwiedziło Teatr Stefana Żeromskiego. Dokładnie 91 322 widzów. Od sierpnia 2025 do końca maja tego roku odwiedziło Teatr Żeromskiego. To jeden z najlepszych wyników w historii tej sceny i wyraźny sygnał, że publiczność nie odwróciła się od teatru nawet w najtrudniejszym momencie jego najnowszej historii. Przypomnijmy, że w tym trudnym czasie teatrem kierowała Luiza Buras-Sokół, pełnomocniczka teatru. Ten rezultat robi jeszcze większe wrażenie, jeżeli przypomnimy okoliczności, bo przez wiele miesięcy teatr funkcjonował bez dyrektora, a wokół konkursu i powołania nowego szefa instytucji toczył się jeden z najgłośniejszych sporów w polskim życiu teatralnym. Na szczęście 1 września stery teatru przejmuje Jacek Jabrzyk, który już zapowiedział ambitny początek nowej kadencji. Pierwszą premierą będzie powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Pawła Miśkiewicza, twórcy pochodzącego z Kielc i należącego do jednego z najważniejszych polskich reżyserów ostatnich dekad. Co będzie w nowym sezonie, to jest opowieść na zupełnie inny dzień i inny czas. Ja teraz chciałbym wrócić właśnie do tegorocznego plebiscytu o dziką różę i tego, co nas w tym roku czeka. Paulina Drozdowska przed wami.
4: Startujemy 23 czerwca i wystrzał księżycem nad Buffalo, taka teatralna kuchnia, drodzy Państwo, dlatego ten spektakl jest pierwszy, że jeszcze jest jego scenografia na scenie. a tutaj to też ta logistyka teatralna musi być utrzymana, więc startujemy z Księżycem nad Buffalo, a potem już kolejne spektakle, kolejne premiery, bo to jest ta róża, to oczywiście jest ten doroczny czas na to, żeby podzielić się z Państwem wszystkimi premierami danego sezonu. W tym roku mieliśmy ich 4, zatem pokażemy jeszcze Profesora w reżyserii Jana Hustakowskiego, Łatwy sposób narzucenia palenia w reżyserii Radosława Rychcika i Potok w reżyserii Wiktora Rubina. Oczywiście symboliczna cena biletów, bilety po 5 zł, można je kupić online, można kupić w teatrze. Czekamy na Państwa, ja liczę na to, że te kolejki, które co roku się ustawiają, będą i tym razem. Dla pierwszych 2 osób, które zgłoszą się do teatru, oczywiście zaproszenia podwójne na koncert finałowy, bo ten już 28 czerwca, czyli po tych wszystkich pokazach premier, zapraszamy na koncert finałowy. Wystąpi wokalistka jazzowa Monika Bożyn. Ale, że to oczywiście jest plebiscyt przede wszystkim dedykowany publiczności, to mamy dla Państwa konkurs. Konkurs pod hasłem Obiekty Publiczności, w tym roku zupełnie inna formuła, do wygrania 5000 zł, a żeby je zdobyć, trzeba zachwycić internautów jakąś fotografią inspirowaną jednym ze spektakli. Także nie robimy zdjęć na spektaklach, ale jeżeli do nas przyjdą jakieś inspiracje po nich, coś związanego ze spektaklem, jakieś refleksje, jakieś Państwa wizje, wyobraźnie tutaj uruchamiamy, to zapraszamy do wykonania takiego zdjęcia i przesłania go do teatru. I tak jak wspominałam, na fanpage'u teatru będą internauci reagować i głosować, dawać lajki, miejmy nadzieję, dawać serduszka tym fotografiom, i te, które będą miały największą liczbę tych polubień, reakcji, zostaną nagrodzone. No i oczywiście ten plebiscyt to też jest dla Państwa i dla nas też, my też na to bardzo czekamy, ten moment, kiedy głosujecie na swoich ulubionych aktorów, spektakl. Mamy już nowego dyrektora i myślę, że ten głos publiczności też będzie brał pod uwagę w układaniu repertuaru na kolejne sezony.
1: Zachęcamy do udziału w plebiscycie o Dziką Różę, o którym opowiadała Paulina Drozdowska.
0: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: A dziś o tym, że nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka, ale po kolei i ze szczegółami. Historia wygląda tak. Jeden ze sklepów w Busku-Zdroju ogłosił promocję na sprzedawane przez siebie artykuły. Chyba źle zrozumiała słowo promocja 64-letnia mieszkanka powiatu kazimierskiego, która w poniedziałek w ubiegłym tygodniu odwiedziła tę placówkę handlową. Zabrała z półek buty i torebki o wartości prawie 1700 zł, ale nie zapłaciła za towar. Kobieta chyba chciała skorzystać z kolejnej promocji, bo wróciła do sklepu. Pojawiła się w sklepie, być może chcąc właśnie z promocyjnych okazji skorzystać, ale została rozpoznana przez personel. Na miejsce zostali wezwani stróże prawa. Policjanci zatrzymali mieszkankę powiatu kazimierskiego. Mundurowi pojechali także do miejsca jej zatrzymania. W trakcie przeszukania odzyskali skradzione wcześniej mienie. Za popełnienie tego przestępstwa kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 5 lat. A na spacerniaku nowe buty czy torebki chyba nie zrobią na nikim wrażenia.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.